A mnie dręczy pytanie, czy coś złego się stanie, jeśli odnajdziesz chamie coś innego niż dres. Czy ty na to spotkanie bawiłaś w malowanie i czy masz zaufanie, że polubię cię bez...

0: Magazyn lokalny.
1: Cześć, witajcie. Z tej strony Agnieszka Gazda, a wy słuchacie magazynu lokalnego reporterów ze Stalowej Woli, Niska i okolic.
2: Sport w naszym mieście.
1: Woda, wiatr i pasja, które od 2010 roku nie słabnie ani na chwilę. Tak rodził się Jacht Klub Nisko z inicjatywy grupy żeglarskich pasjonatów nad zalewem Podwolina. Powstała dziś prężna społeczność, która szkoli młodych żeglarzy, organizuje regaty i sięga także po znacznie dalsze akweny. O codzienności klubu i dalekich rejsach opowiedzieli mi jego wicekomandorzy Marta Powęska i Robert Sołtys.
3: Kiedy narodził się właśnie pomysł założenia Jacht Klubu Nisko? Skąd w ogóle taka nazwa i jak właśnie wyglądały początki klubu?
4: W 2010 roku, a dokładnie 9 stycznia, odbyło się zebranie założycielskie Stowarzyszenia Żeglarskiego Jacht Klub Nisko. 14 członków założycieli i od tego czasu zaczyna się nasza historia. Spotkali się pasjonaci żeglarstwa, a tak naprawdę to byli żeglarze, którzy działali w harcerskiej drużynie w liceum ogólnokształcącym w Nisku lata temu wcześniej. No i uznano, że dobrze by było przywołać znowu te tradycje takie żeglarskie, marynistyczne. Udało się to moim kolegom. Nas jeszcze wtedy z Robertem nie było w tej grupie założycielskiej, ale ja dołączyłam rok później, Robert za chwilę. W każdym razie to była taka potrzeba działania, realizacji swoich pasji, no powiedzmy wprost, swoje pasje takie nabyte jeszcze w okresie młodzieńczym. Bardzo ważnym impulsem było powstanie zalewu Podwolina w Nisku.
3: A to w takim razie kiedy powstał zalew Podwolina w Nisku? Bo myślałam, że to jest raczej taka dłuższa niż nowsza historia.
4: W 2010 roku, w sierpniu, zaczął funkcjonować w takim mniejszym wymiarze, bo później, parę lat później został powiększony. I tak naprawdę w 2010 roku, w sierpniu, odbyły się nasze pierwsze regaty pod nazwą Wioślarsko-Żeglarskie Regaty na Zalewie Podwolina. Także to było takie zbieżne. No bo cóż, powstaje stowarzyszenie, ma pewne założenia, ma pewne idee, potrzebę spotkania się, ale ważne jest też miejsce, gdzie będzie się realizować te swoje pasje. Oczywiście Wilcza Wola była tutaj idealnym miejscem, ale odległym. Tam trzeba było dojechać, nie można było tak jakby z godziny na godzinę zacząć sobie pływać. Tarnobrzega jeszcze wtedy nie było, więc Zalew Podwolina to był na pewno istotny impuls do już rozwoju naszego stowarzyszenia. No i tak poszło. Zaczynaliśmy bardzo intuicyjnie, ale jeżeli jest pasja, jeżeli są ludzie, którzy po prostu chcą działać, chcą coś robić dla siebie, dla innych, dla nawet takiej społeczności lokalnej, to po prostu to idzie. No i później następny moment takiego, no muszę powiedzieć, dużego kroku w rozwoju naszego stowarzyszenia, to było powstanie szkółki żeglarskiej.
3: To może zanim przejdziemy właśnie do tej szkółki żeglarskiej, to jeszcze zapytam tak na początek, czym w zasadzie zajmuje się Jacht Klub Nisko? Co należy właśnie do takich waszych działań?
5: Ja myślę, że są trzy takie główne filary. Pływanie morskie i śródlądowe, turystyczne, szkolenie na patent żeglarza jachtowego i stornika motorowodnego, no i szkolenie dzieci i młodzieży.
3: No jak właśnie funkcjonuje ta szkółka żeglarska? Czy jest takie zainteresowanie wśród dzieci, właśnie młodzieży, a może właśnie też rodziców, którzy zapisują tam swoje dzieciaki?
5: To znaczy tak, ja dołączyłem do klubu w 2015 roku po rozmowie z komandorem klubu Stanisławem i właśnie koleżanką tutaj Martą Powęską i od tego czasu z kolegą Żółdłowskim Mateuszem rozpoczęliśmy szkolenie żeglarskie młodzieży. Na początku to była mała grupka dzieci. Były to dzieci osób, które w jachtklubie już udzielały się, funkcjonowały, byli członkami jachtklubu. Natomiast później było nam dużo łatwiej, no bo byliśmy na jeziorze, gdzie pojawiali się ludzie i widzieli nas. W związku z tym pojawiały się zapytania, czy i jak to funkcjonuje. No i z czasem ta szkółka rozbudowała się. W tym momencie mamy, no właściwie rok do roku, ostatnio mamy około 30 osób, które cały czas doskonalą swoje umiejętności żeglarskie.
3: jakim wieku można właśnie zapisać dziecko do szkółki żeglarskiej?
5: Na stronie naszej jest napisane, że od 6 lat można zapisać dziecko. No, wszyscy wiemy, kto zajmuje się szkoleniem, że to 6-letnie dziecko to jest jeszcze dużo zabawy, mniej żeglarstwa. W wieku 7-8 lat dziecko bardzo szybko już rozwija swoje umiejętności żeglarskie, a później szkolimy właściwie do dorosłości, bo zaczynaliśmy w szkółce od tych najmniejszych łódek, czyli od optymistów. Później pojawiły się nowe klasy, bo okazało się, że te dzieciaczki nam zaczynają rosnąć i trzeba coś dalej zrobić. No, nie można ciągle pływać na małych łódkach. W związku z tym wymyśliłem taką ciągłość szkolenia. Nie wymyśliłem, bo to już jest praktykowane w klubach w Polsce, żeby później przechodzić na klasy dwuosobowe. To jest klasa 420, a później no po 420 można pływać na wielu klasach żeglarskich, natomiast u nas docelowo pływa się w klasie Omega Sport. Jest to polska klasa narodowa, 3-osobowa.
3: Jeszcze wracając właśnie do tych najmłodszych członków jacht klubu szkółki żeglarskiej, to jak właśnie wygląda taki pierwszy kontakt takiego właśnie małego żeglarza właśnie z łodzią i z wodą?
5: Taki pierwszy kontakt, jak ostatnio zaobserwowałem, to jak pojawiamy się w niedzielę najczęściej na zalewie, to zaczepiają mnie rodzice, jak funkcjonuje szkółka żeglarska i czy można dziecko zapisać, to pewnie zaczyna się to od obserwacji już dzieci, które pływają na tych małych łódkach na naszym jeziorze. Później jest jakiś kontakt ze mną. Ja zapraszam na takie pierwsze pokazowe zajęcia, w których dziecko może zobaczyć, jak to funkcjonuje, jak mu się spodoba, to zawsze jesteśmy w takiej umowie, że jeśli się mu spodoba, to załatwiamy sprawy formalne, a jeśli nie, to bez żalu się żegnamy. Większość z nami zostaje.
3: No i jak właśnie wyglądają te zajęcia właśnie w szkółce żeglarskiej, jeśli już rodzice i dziecko są zainteresowani właśnie taką nauką?
5: No to najczęściej funkcjonuje to tak, że zaczynamy te zajęcia rozgrzewką, później...
3: Taką rozgrzewką jak na WF-ie na przykład?
5: Bardzo podobną, taką ogólnorozwojową rozgrzewką, bo to są zajęcia też właśnie fizyczne, ale no później zaczynamy od takich prostych rzeczy, czyli budowy łódki, budowy żagla, żaglowania, wszystkich nazw, które funkcjonują. Później, jakby to powiedzieć, na sucho uczą się pewnych rzeczy, które później będą wykonywać na wodzie, czyli robimy to jeszcze na lądzie, ale już z funkcjonowaniem w kadłubie, z wykonywaniem zwrotów, przejść pod żaglem, odpowiednim przełożeniem steru i później dopiero wychodzimy na wodę. I znowu wychodzimy na wodę bez żagla na początku, na tak zwanych pagajkach, czyli takich małych wiosełkach. Dzieci w podwójnych obsadach uczą się właśnie pagajowania i sterowania. Tutaj najważniejszym jest elementem to sterowanie. I później dopiero przy małych prędkościach wiatru dostają żagiel i to jest kolejny element, którego się trzeba nauczyć. No bo żeglarstwo to taki dość trudny sport, który łączy takie właśnie wymagania fizyczne, ale też i taką odporność psychiczną. I to też się ceni w tym sporcie, bo jakby tutaj tworzymy później te dzieci takie na miarę dzisiejszych czasów odporne.
3: To tak uściślając, jakie właśnie predyspozycje powinno mieć dziecko, żeby właśnie zostać takim żeglarzem?
5: Jest to dziecko, które lubi sport. No, z takimi dziećmi dużo łatwiej się pracuje, to no, nie ma co ukrywać. Ale generalnie każde dziecko, któremu się to spodoba, może tego spróbować i może już zostać, bo żeglarstwo wciąga i tych młodych ludzi też im się podoba. Jak już im się wiele rzeczy zaczyna udawać, zaczynają pływać szybko, to przynosi im to satysfakcję. Także generalnie każdy może zacząć. Natomiast z takich kontaktów naszych z dziećmi, to te dzieci, które uprawiają sporty inne, jest im no, dużo łatwiej w żeglarstwie.
3: No ja też pomyślałam o umiejętności pływania.
5: Akurat umiejętność pływania to na początku nie jest chyba najważniejszą rzeczą, aczkolwiek...
3: Też wtedy dzieci nie boją się wody, nie? Są takie z nią bardziej oswojone.
5: Tak. Obycie z wodą jest bardzo ważne. Natomiast nie wszystkie dzieci umieją pływać, które do nas przyjdą. Ja zawsze zalecam, bo też tak uważam względem swoich dzieci, że każde dziecko powinno umieć pływać. Czy to się żeglarstwem zajmuje, czy nie. Więc jakby to powinno iść równolegle, że i uczymy się żeglarstwa i chodzimy na naukę pływania, to wtedy jest najlepiej. To obycie z wodą oczywiście też musi być i pewnie jest dużo łatwiej dzieciom, które to obycie z żeglarstwem mają też i w tym kierunku też pewnie należałoby tak to podsumować. Natomiast na początku nie trzeba mieć, ponieważ no, istnieją też u nas zasady bezpieczeństwa i pływa się w kamizelkach asekuracyjnych i ratunkowych, no zależy jakie dziecko i pomimo wypadnięcia do wody dziecko no, nie utonie nawet jak nie umie pływać, bo też mamy zabezpieczenie w postaci takiej łodzi z pompowanymi bokami, czyli ta łódź się nazywa RIB. No i zabezpieczamy dzieci podczas tego żeglowania na na naszym akwenie.
3: A skoro już mówimy o sprzęcie, który posiada klub, to może mógłby Pan właśnie wymienić te jednostki pływające, które posiadacie?
5: W szkółce żeglarskiej no to posiadamy 12 optymistów, czyli tych małych łódek.
3: Sympatyczna nazwa.
5: Tak, tak. No właśnie o to chodzi, to żeby z uśmiechem się uczyć żeglarstwa i żeby to tak traktować. Mieć optymistyczne ogólnie podejście do życia, to też jakby w tą stronę można traktować, więc tych małych łódeczek jest 12. Mamy 3 łódki klasy 420, więc tu jakby 6 osób równolegle może pływać z tych starszych i później mamy Omega Sport, jedną taką starszą łódkę i teraz zamówiliśmy nowy kadłub całkowicie, więc będziemy mieli 2 znowu na 6 osób, czyli na 2 załogi. To jest w szkółce. Natomiast mamy 3 łódki kabinowe jeszcze w klubie, 2 otwartopokładowe jeszcze Omega Standard, plus jakieś małe takie bączki do przemieszczania się.
4: Oprócz sprzętu pływającego wymienionego tutaj przez wicekomandora, mamy łódź, która pływa regularnie w Bieszczadach na Jeziorze Solińskim. To jest łódź, którą no, tak naprawdę myśmy stworzyli, ponieważ budowaliśmy ją, znaczy tutaj koledzy fachowcy ją budowali, ona pod właśnie naszymi żaglami, nazywa się Niżanka, od maja do końca września można ją spotkać na Jeziorze Solińskim i to też się cieszy dużym powodzeniem. Bardzo się cieszymy, bo to jest łódka kabinowa Solina 24. Korzystają z niej właściwie przede wszystkim albo tylko nasi jachtklubowicze. To jest takie miejsce, gdzie można pożeglować na większym akwenie, przy różnych wiatrach, bo tam różne bywają wiatry. Są i nie ma, gasną i pojawiają się. No ale to też jest to coś, co buduje taką więź. Tak, Niżanka na Jeziorze Solińskim.
5: Znaczy 3 akweny generalnie obstawiamy, bo Zalew Podwolina, Solina i też kabinówka stoi już drugi czy trzeci rok na Jeziorze Tarnobrzeskim, także nasi klubowicze tutaj w regionie mogą sobie pożeglować. Jeśli wybieramy się gdzieś dalej, to czarterujemy, czy to na Mazurach, czy jakieś łódki morskie. Jest to po prostu łatwiejsze na dalszych odległościach.
3: A jeszcze wracając do szkółki żeglarskiej, to czy tam zajęcia właśnie są prowadzone z takim podziałem na grupy wiekowe?
5: No tak, tak. Właśnie wszystko odbywało się w niedzielę, ale ostatnio, bo tak każdego roku troszkę dosypuje nam tych dzieci małych i ostatnio nam tak sporo dosypało tych dzieci i muszę teraz te grupy podzielić. Także no najlepiej pracuje się, no wiadomo, na podzielonych grupach. No jest w każdym klubie, myślę, zwłaszcza na południu Polski, to jest problem z instruktorami, więc no u nas też. Ja wszedłem w taki rytm wciągania młodzieży w te działania moje, więc tutaj...
3: Tej starszej młodzieży?
5: Tak, tak, tej starszej młodzieży właśnie. Na optymistach pomagają mi osoby ze średniej szkoły już, które są naszymi klubowiczami i między innymi Mikołaj Waszkiewicz jest jedną z takich osób. To taka w sumie najbardziej znana postać w naszym klubie i tu w regionie też, bo no, udało mu się też być w kadrze narodowej optymist w Polsce, no, gdzie dla nas tutaj na południu jest to trudne do osiągnięcia, no bo wiadomo, wszystko odbywa się na północy.
3: To skoro już mówimy o takich sukcesach klubu, to chciałabym przejść do tego, jak właśnie wygląda przygotowanie właśnie klubowiczów do udziału w regatach.
5: Na początku skupiamy się na naszym akwenie. Ten akwen manewrowy jest bardzo dobry. Jest to mały akwen, ale później posiłkujemy się szerszą wodą troszeczkę, czyli Tarnobrzeg. A w tych wcześniejszych sukcesach oczywiście też regaty zagraniczne. Mikołaj był we Włoszech, był w Turcji na przygotowaniach, no i szereg regat nad morzem. Tutaj podziękowania dla rodziców. Duży wkład i finansowy, i czasowy. Wspomaga nas też miasto, więc tutaj też podziękowania, no i oczywiście klub i władze klubu. Natomiast teraz przeszliśmy troszeczkę na takie szkolenie właśnie od optymistów do Omegi i w najbliższym czasie będziemy uczestniczyć w jednych na razie regatach Pucharu Polski, ale mam nadzieję, że w przyszłych latach będzie to już cały cykl i tutaj mam nadzieję będziemy osiągać nasze następne sukcesy.
3: A jeśli chodzi o te wasze niżańskie regaty, to kiedy zwykle one się odbywają i jak też wygląda organizacja takiego wydarzenia od kulis?
4: Niżańskie regaty na Zalewie Podwolina to już jest też tradycja. Organizujemy to właściwie wspólnymi siłami, czyli wszyscy członkowie czy zaangażowani członkowie jacht klubu. Regaty odbywały się też w różnych grupach, grupa Optymizm czy Open, ale przede wszystkim są to regaty dla dzieci, czyli na optymistach, dla optymiściarzy, ponieważ ten akwen jest też taki, że sprzyja, fajnie się, dobrze się pływa małymi łódkami, ale duże czasami też dają radę, jak dobrze wieje. No i cóż, regaty odbywają się już od dłuższego czasu, zawsze pod koniec czerwca. Połączone są z taką imprezą miejską Powitanie Lata. I to jest taka dwudniowa impreza na zalewie Podwolina, gdzie rzeczywiście jest dużo mieszkańców, dużo osób, które spędzają tam wolny czas, ale miasto też jakby organizuje inne imprezy, występy zespołów muzycznych, jest dużo atrakcji, czyli kto przychodzi do nas stricte na regaty, to może też skorzystać z innych atrakcji przygotowanych na tę imprezę.
3: A kto przychodzi na te imprezy towarzyszące, to myślę, że też po części zostaje z wami, nie?
4: Właśnie o to chodzi, tak. My jesteśmy obecni, to znaczy chciałam powiedzieć, że Robert ze swoimi podopiecznymi jest obecny w każdy tydzień nad jeziorem, bo szkolenia odbywają się regularnie, w każdą niedzielę lub sobotę, jak tam trener ustali. Wydaje mi się, że już jesteśmy mocno rozpoznawalni właśnie przez to, że coś się dzieje. My mamy własny pomost, mamy hangar, z którego widać, w którym widać, jak tętnią prace przygotowawcze do pływań. No i potem te piękne białe żagle na wodzie, które naprawdę robią wrażenie, bo docierają do nas takie właśnie głosy, że nie jesteśmy tylko raz w roku, tak? Regaty i wtedy się pojawiają te białe żagle. Dzięki głównie Robertowi i szkółce, ale też nasi starsi żeglarze mają też tutaj, czy jachtklubowe łódki też rozwijają żagle. Myślę, że mogę już powiedzieć po tylu latach, że tak wpisaliśmy się w ten krajobraz Niska, krajobraz naszego zalewu. Praca trwa. Mam nadzieję, że jesteśmy też, no właśnie przez to, że zainteresowanie rodziców jest duże, to znaczy, że jesteśmy jakoś tam rozpoznawani, przynajmniej tutaj na tym terenie, bo turystów tam, może nie tyle turystów, co osoby odpoczywające, tak, relaksujące się tam, jest dużo. Mieszkam tam niedaleko, często też tam chodzę na spacery i widzę, jak to miejsce żyje swoim życiem. Tam przychodzą ludzie, czy przyjeżdżają ludzie, którzy nie tylko uprawiają sport, czyli rowerzyści, biegacze, ale rodziny z małymi dziećmi. Tam jest świetny plac zabaw. No i właśnie obserwują, jak tutaj takie maluszki pływają na optymistach.
3: My tutaj mówimy o niżańskich regatach, ale nie zapytałam w zasadzie, na czym polegają takie regaty. Tak właśnie dla osób, na przykład tak jak ja, które no może nie mają zbyt wiele wspólnego z żeglarstwem i chciałyby się dowiedzieć, na czym one polegają.
5: To znaczy od 2 lat praktykujemy taki fajny sposób, że mamy tam nagłośnienie i ja staram się, albo ktoś stara się jakby komentować to, co dzieje się na wodzie. Osoby, które obserwują, to są w stanie zlokalizować odpowiednich żeglarzy i zrozumieć, co się tam dzieje. Generalnie jest między bojami, czy między właściwie boją, a statkiem komisji jest linia startu. Linia, której oczywiście nie widać, jest to wyobrażona linia między tymi 2 punktami, której żeglarze muszą się trzymać i ich nie przekraczać. Po odpowiednich sygnałach dźwiękowych i flagowych w procedurze 5 minut jest start wspólny. I oczywiście nie wolno tej linii przekroczyć wcześniej, przed sygnałem startu. To, jak ustawią się żeglarze, jak wystartują, jest jakby bardzo kluczowe w tym wyścigu. I później po starcie wspólnym płyną do boi, która jest postawiona pod wiatr, czyli nie mogą płynąć tam prosto do tej boi, tylko muszą halsować, czyli płynąć w lewo, w prawo, w lewo, aż do niej dopłyną. Mijają ją odpowiednią burtą i płyną do kolejnej, najczęściej ustawionej gdzieś tam półwiatrowo, czyli już jest dużo łatwiej do niej dopłynąć. I kolejna boja jest ustawiona albo może to być linia mety już, albo jeszcze poniżej zjeżdżają żeglarze na pełnym wietrze, czyli mają wiatr z tyłu i później znowu halsują się, czyli idą pod wiatr na linię już właśnie mety. Też może być to ta sama linia, tylko wjeżdżają na nią no, po minięciu dolnej boi, tej, na którą wchodzili pełnowiatrowo. I kto pierwszy przekroczy tą linię, no to wygrywa wyścig. No tych wyścigów najczęściej odbywa się kilka. No jak są dobre warunki wiatrowe, no to wtedy wiadomo też i szanse są bardziej wyrównane i jeśli ktoś wygrywa 5 biegów, 6 biegów, no to jakby potwierdza swoją dominację w tym wyścigu. Więc tych biegów organizuje się kilka i później po podsumowaniu wyników wybiera się już miejsca na podium i dalsze miejsca.
3: A w takich regatach biorą udział drużyny z Podkarpacia czy z całej Polski?
5: Zasadniczo mogą brać i z całej Polski, natomiast przyjeżdżają do nas lokalne kluby i też jeśli mają czas, bo jeśli wyjeżdżają na inne regaty, często te terminy się nakładają w lecie, to jesteśmy w mniejszym gronie. Jak mają jak do nas przyjechać, to przyjeżdża i Przemyśl, i Mielec, i Tarnobrzeg tutaj do nas przyjeżdżał, także z tych okolicznych klubów oczywiście mamy, mamy osoby, natomiast z Poleńczyka też, z Nadsoliny, my też do nich jeździmy jak mamy czas, bo to też właśnie nie zawsze się uda tak, żeby, bo każdy chciałby mieć swoje regaty, no ale te regaty też odbywają się w Polsce, natomiast duże kluby w Polsce mają swój kalendarz regatowy, no i oni nawet jeśli by chcieli, to tutaj u nas się nie pojawią, także duże regaty odbywają się no najczęściej na północy i jest ich też bardzo dużo, także ci żeglarze są mocno obłożeni.
3: U was regaty niżańskie odbywają się pod koniec czerwca, a jak generalnie to jest z tym sezonem żeglarskim? Czy on jest w jakichś konkretnych miesiącach, czy to jest tak, że sezon na żeglarstwo jest przez cały rok?
5: To znaczy, no u nas sezon na żeglarstwo jest wtedy, jak jest już na tyle ciepło, żeby można było te zawody rozgrywać, ale już od kwietnia można swobodnie żeglować i powiedzmy do tego października, listopada można pływać. No jeśli na przykład akweny nie są zamarznięte, to czasami odbywały się w grudniu regaty, no, ale oczywiście ten sezon jest tak bardziej od kwietnia. My to zaczynamy już żeglowanie w marcu, ale tak od kwietnia myślę można liczyć do października.
3: A co później?
5: No później z dużych klubów młodzież trenuje na południu, czyli gdzieś tam Europa na południu, czy to Turcja, czy Włochy, i tam szlifują dalej swoje umiejętności i jakby cały czas nad tą formą pracują. Natomiast no, w takich mniejszych klubach my tutaj mamy takie 2 miesiące odpoczynku troszeczkę, ale nie do końca, bo też młodzież zabieramy na takie zajęcia, no można powiedzieć sportowe, kondycyjne, o, to by była lepsza nazwa. My na przykład tutaj od kilku lat już wyjeżdżamy na narty biegowe do Tomaszowa Lubelskiego. Bardzo fajnie, pozdrawiamy tam całą ekipę narciarzy biegowych, bo bardzo jesteśmy tam mile przyjmowani na Mosirze w Tomaszowie Lubelskim. Są tam bardzo dobre warunki, można pobiegać na nartach biegowych, można pójść na basen, można zjeść na miejscu, także jak nie ma śniegu, to są nartorolki, bardzo fajny obiekt i też jakby my też spędzamy czas. Wyjeżdżamy też na ścianki wspinaczkowe do Rzeszowa, wyjeżdżamy no, do Tarnobrzega, no, w różne takie miejsca, gdzie no, też planowałem wyjazd w Góry Świętokrzyskie pochodzić, a w Bieszczady też można, także mamy dużo takich możliwości w ten okres zimowy też, żeby kondycję podtrzymać.
3: A jeśli chodzi o takie spotkania klubowiczów, to czy macie w ogóle coś takiego?
5: Znaczy ja z młodzieżą spotykam się co tydzień w niedzielę, tak jak już było tu mówione, niedziela.
3: To chodzi o szkółkę, tak?
5: O szkółkę, no to jest jakby nasza wspólna praca, ale też organizuję takie zgrupowania w Tarnobrzegu dla każdej z klas i tam nocujemy pod namiotami, także tam jakby żyjemy tak wspólnym życiem bardziej na 24 godziny na dobę, przez najczęściej 4-5 dni. Przyjeżdżają też wtedy trenerzy, z którymi współpracujemy z Polski i podciągają nasze umiejętności żeglarskie.
3: A jakieś takie spotkania z takimi już dorosłymi klubowiczami, nie z dzieciakami ze szkółki?
4: To też już jest tradycja naszego jacht klubu, że organizuje

0: żeglarze, którzy lubią mocne wiatry i zimną wodę, płyną i kochają to i tęsknią za tym. Udało nam się zorganizować też świetną sprawę, właściwie Robert to zorganizował. To był flotyllowy rejs, tak to mogę nazwać, dla rodziców i dzieci. I to się odbyło w lipcu i to była znakomita inicjatywa. Dzieci, czyli dzieci, które szkoli Robert i ich rodzice, czyli to była ta opieka taka rodzicielska. I popłynęliśmy. Mazury były w wietrze, w słońcu zaliczone, w wichurze. Taka pogoda prawdziwie żeglarska, ja to mówię z wielką, z taką nostalgią, ponieważ też wzięłam udział w tym rejsie i obserwowałam, jak funkcjonują właśnie załogi, czyli rodzice i dzieci. Potem, czyli było pływanie w ciągu dnia, potem wspólne popołudnia, wspólne wieczory. Świetna integracja, świetny pomysł, idea rewelacyjna. Nie ukrywam, że namawiamy tutaj Roberta do ponownej organizacji, ale Robert to jest taki wytrawny pedagog i mówi, że co za często to niedobrze, więc w tym roku nie będzie chyba takiego rejsu, ale my już czekamy na następny, na przyszły rok, czy tam za dwa lata. Takie połączenie, takie pokoleniowe pływanie, czyli naprawdę małe dzieciaczki, potem trochę większe, potem już taka młodzież, no i my, tacy już dojrzali żeglarze. Świetna inicjatywa.
1: Panie Robercie, jest nacisk społeczny.
2: No to był taki rejs wymyślany na dziesięciolecie szkółki żeglarskiej. Rodzinny rejs na Mazurach i faktycznie to bardzo fajnie nam się udało. Chyba mieliśmy 6 jednostek, czy 7?
0: 7
2: jednostek w szczycie formy i prawie 30 osób. 20 tak. Chyba 7 czy 9 osób. Nie pamiętam. Przez tydzień żeglowaliśmy po Mazurach. Naprawdę w fajnych miejscach byliśmy wspólnie i ta integracja właśnie taka nie tylko między młodzieżą, między rodzicami, ale też i właśnie rodziców i dzieci na łódkach wspólnie. No gdzie wszystko trzeba przygotować, wszystkim trzeba się zająć, żeby funkcjonować na co dzień.
1: No właśnie, jak przygotować się do takiego rejsu? Co się zabiera właśnie ze sobą na taki rejs?
2: Tak była pomyślana ta przygoda, że każdy czarteruje swoją łódkę, każdy zajmuje się swoimi dziećmi, spotykamy się tylko w portach wieczorem. No często, wiadomo, odbywało się to tak, żeśmy wspólnie płynęli lub blisko siebie, no na wodzie nie da się razem płynąć tak jeden do jeden. Natomiast idea była taka, żebyśmy się spotykali w portach wieczorem i tam faktycznie ta integracja następowała. A co trzeba zabrać z domu? No wszystko trzeba zabrać. Od lekkich rzeczy, tak jak my mieliśmy bardzo zróżnicowaną pogodę, to i coś przeciwdeszczowego, i coś ciepłego. No jedzenie kupujemy na miejscu, oczywiście wyposażamy się, jeśli płyniemy gdzieś do portów bardziej na dziko, czy gdzieś, gdzie tego jedzenia może być trochę mniej, no to trzeba mieć troszkę jedzenia na łódce, trzeba mieć wodę, trzeba, no zasadniczo jakieś owoce, słodycze, wszystko co kupimy to mamy, a jak czegoś nie kupimy to nie mamy. Ale jest bardzo fajnie, no na Mazurach wiadomo, można stanąć w porcie, gdzie jest wszystko i obiady, a można stanąć na dziko, gdzie trzeba wszystko samemu sobie przygotować. Na szczęście takie możliwości są na tych łódkach kabinowych, więc tutaj, jeśli czegoś się nie ma...
1: To na spontanie.
2: Pływa się, to sąsiad ma, jak nie nasz, to zawsze można kogoś obcego też poprosić.
1: No i tak już na koniec, co powiedzielibyście osobom, które chciałyby dołączyć do waszej takiej żeglarskiej przygody? Albo może się jeszcze przed tym wzbraniają, zastanawiają się?
2: No cóż, nigdy nie wiadomo, co nam przyniesie kolejny dzień, więc może warto spróbować żeglarstwa i może już na zawsze zostanie się z wiatrem i wodą.
0: Zapraszamy na takie spotkania z nami. Nadchodzące regaty będą okazją, a może właśnie weekendowe odwiedzenie nas nad Zalewem Podwolina. Zapraszamy do obserwowania nas na Facebooku. Mamy stronę internetową, gdzie na bieżąco informujemy, co się dzieje, czyli co zrobiliśmy, że zostały łódki na przykład zwodowane albo naprawione, że odbyło się ognisko, że odbył się świetny rejs. Informacje są tam dostępne, ale oczywiście można z nami zawsze porozmawiać. Zapraszamy do kontaktu bezpośredniego.
3: Historia Stalowej Woli.
4: Centralny Okręg Przemysłowy to jeden z najważniejszych projektów gospodarczych II Rzeczypospolitej. Przedsięwzięcie, które miało nie tylko pobudzić kraj po kryzysie, ale także wzmocnić jego potencjał obronny. O tym, jak rodziła się idea COP-u, dlaczego tak ważną rolę odegrało w niej dzisiejsze Podkarpacie i jakie ślady tego projektu widzimy do dzisiaj, rozmawiałam z doktorem Krystianem Propolą z Polskiego Towarzystwa Historycznego. Przypomnij nam, jak wyglądała sytuacja gospodarcza Polski w latach 30.
5: Jeśli przenieślibyśmy się w tamte czasy, to odkrylibyśmy, że Polska była w tamtym czasie krajem przede wszystkim rolniczym jednak. Widoczne były bardzo duże nierówności, zarówno pod względem społecznym, tutaj jak niektórzy pamiętają karierę Nikodema Dyzmy, no to właśnie te różnice były w tym okresie bardzo mocno widoczne, ale też i te nierówności były widoczne pod względem regionalnym, to znaczy o ile na przykład te części, o które walczyliśmy z Niemcami, czyli na przykład Śląsk czy Wielkopolska, były dość dobrze rozwinięte i uprzemysłowione, tak w naszej części Polski no, był z tym problem. W naszej, trochę bardziej na wschodzie, no to były przede wszystkim te terytoria rolnicze. No, tutaj też musimy pamiętać o tym, że w momencie, kiedy powróciło na mapy niepodległe państwo polskie, no to trzeba je było tak naprawdę scalać z trzech różnych systemów, prawda? Pamiętajmy, byliśmy pod zaborami bardzo długi okres czasu. I te wszystkie części tak naprawdę należało stworzyć na nowo. No, przemysł istniał, ale jak już wspomniałem, był nierówno rozmieszczony i stosunkowo słabo rozwinięty.
1: To gdzie w takim razie najlepiej się rozwijał ten przemysł?
5: No, przede wszystkim tutaj należy wspomnieć o Śląsku, natomiast no, Wielkopolska też była takim dość ważnym ośrodkiem, Łódź. No, Łódź też pamiętamy między innymi już w czasach zaborów, tu z kolei też w książkach, w kulturze też widzimy powstawanie tych fabryk, kształtowanie się tego przemysłu, w dużej mierze włókienniczego, ale nie tylko. No i też nie należy zapomnieć o takim jednym z najważniejszych obok COP-u projektów gospodarczych naszego rządu, czyli port w Gdyni. Pamiętamy, no, władze Gdańska, które było wtedy wolnym miastem, utrudniało Polakom dostęp do portu, w związku z czym musieliśmy stworzyć tak naprawdę na surowym korzeniu coś zupełnie nowego, więc Gdynia też była takim ważnym ośrodkiem. W każdym razie to właśnie wtedy powstało to, prawda, rozróżnienie Polska A i Polska B, czyli z jednej strony bardziej uprzemysłowiona, a z drugiej strony biedna.
1: A czy mógłbyś nam tak pokrótce nakreślić, jak właśnie duże były różnice między tymi rozwiniętymi regionami Polski, a tymi no, słabiej uprzemysłowionymi?
5: No tak naprawdę te różnice były z jednej strony widoczne już po liczbie ośrodków miejskich, prawda? Jeśli porównamy sobie na przykład największym takim ośrodkiem w naszej części Polski, ówczesnym województwie lwowskim, był Lwów. Ale Lwów był taką wyspą, wokół której roztaczały się różne wsie, prawda? I to, o czym należy też pamiętać, no, my też mieliśmy tę specyfikę, że na naszej obszarze jednak żyły różne nacje, prawda? Ukraińcy, Żydzi i to też sprawiało, że w gospodarce, no właśnie też to się odbijało na gospodarce, powiedzmy w ten sposób, czyli też z jednej strony te nierówności, prawda? Częściowo też i słabiej rozwinięte rolnictwo. To wszystko tak naprawdę miało dość duży wpływ. No i też bezrobocie, bo o tym należy wspomnieć, że kiedy wielki kryzys uderzył również i w państwo polskie, no najmocniej odczuły to właśnie nacje, które były powiedzmy słabiej uprzemysłowione, słabiej rozwinięte, czyli właśnie między innymi nasz kraj jako Polska, ale też i ludność, która zamieszkiwała tereny bardzo często wiejskie lub przeludnione. No w naszym przypadku, no to właśnie obok Polaków, no to należy pamiętać właśnie o wspomnianych przeze mnie wcześniej mniejszościach narodowych, które też były w trudnej sytuacji. To jest, od razu mówię, stereotyp, kiedy wyobrażamy sobie na przykład Żyda jako tego bogatego w garniturze pana. No nie do końca. Bardzo dużo, część tej ludności również była dotknięta różnego rodzaju problemami ekonomicznymi. Ludność ukraińska też, tam w ogóle jeszcze wchodziły też kwestie dyskryminacji rządu polskiego w ich stronę. Także no, generalnie nasz region był bardzo mocno poszkodowany, a też nie było jakichś ośrodków przemysłowych, nie było, prawda, przemysłu wydobywczego jakiegoś szczególnie rozwiniętego. W związku z czym no, my tutaj słabiej wypadaliśmy, jeśli spojrzymy na przykład na właśnie wspomniane przeze mnie Łódź, Warszawę czy inne miasta.
1: Czy to właśnie dlatego to nasz region wybrano jako taką kolebkę Centralnego Okręgu Przemysłowego?
5: To znaczy tak, częściowo tak, aczkolwiek tutaj te kwestie wynikały też z zupełnie innych czynników. Musimy sobie wyobrazić mapę Polski. No i jeśli zobaczymy, zerkniemy na te dzisiejsze tereny Podkarpacia, no to zobaczymy, że one wcześniej nie były taką wschodnią Polską, prawda? Mieliśmy wtedy Kresy. My byliśmy wtedy taką, można powiedzieć, wyspą niemalże na środku Polski. I to sprawiało, że z punktu widzenia nawet strategicznego opłacało się te wszystkie zakłady stworzyć tutaj. Bo wiadomo, jeśli nas któreś z państw zaatakuje, w tym przypadku albo na wschodzie bolszewicka Rosja, albo z drugiej strony Niemcy.
1: Czyli można powiedzieć, że skoro zakłady przemysłowe planowano utworzyć właśnie w centralnej części Polski, to chodziło o to, żeby nie znajdowały się one na takiej pierwszej linii frontu.
5: Tak, z tego też względu na przykład, jak dzisiaj spojrzymy na dzisiejsze czasy, no Lwów rozwija się bardzo dynamicznie, właśnie dlatego, że jest na Ukrainie oddalony od tej linii frontu. No nie bez powodu o tych terenach, gdzie powstał COP, ukuto takie pojęcie trójkąta bezpieczeństwa. No właśnie wynikało to z tego, że były to tereny stosunkowo najmniej narażone, przynajmniej na te pierwsze ataki ze strony wrogów.
1: Jak generalnie powstała koncepcja Centralnego Okręgu Przemysłowego i właśnie jakie czynniki może polityczne, militarne, gospodarcze doprowadziły właśnie do jego powstania?
5: To znaczy tak, koncepcja Centralnego Okręgu Przemysłowego dojrzewała pod wpływem kilku różnych zjawisk, tak jak tutaj też zasygnalizowałaś. Z jednej strony Polska potrzebowała wyjścia z kryzysu gospodarczego, pobudzenia rynku wewnętrznego, tak to się ładnie mówi, jeśli spojrzymy na ten obrót towarów, ale też z drugiej strony narastało zagrożenie militarne ze strony tutaj III Rzeszy, ale też i Związku Sowieckiego, które pamiętajmy, no w latach 30. bardzo intensywnie się zbroiły i no, tak naprawdę cała Europa czekała tak naprawdę na to, kiedy może wybuchnąć ewentualny konflikt. No i w tej sytuacji nasz rząd uznał, że kluczowy tutaj dla naszego rozwoju, ale też i bezpieczeństwa jest właśnie przemysł ciężki, zbrojeniowy, który ma tutaj też znaczenie strategiczne. Aczkolwiek też pamiętajmy, że sama idea wówczas nie była całkiem nowa. Ona nawiązywała nieco do wcześniejszych koncepcji budowy takiego ośrodka przemysłowego właśnie w bezpieczniejszym regionie, czyli tutaj zawsze ten trójkąt bezpieczeństwa gdzieś odgrywał taką rolę. Właśnie na te ziemie patrzono jako taki moment, kiedy mogłoby tu coś powstać. No i w przypadku COP-u, no to tu kluczowy jest rok 36 oczywiście.
1: I co się właśnie stało w tym 36 roku?
5: Wówczas Eugeniusz Kwiatkowski zaprezentował w Sejmie taki 4-letni plan inwestycyjny. No tutaj też należy zwrócić uwagę na samą postać, prawda, Kwiatkowskiego. Zazwyczaj, jeśli wyobrażamy sobie patriotyzm, no to jesteśmy już tak wychowani, że myślimy o tym łanie na koniu, o żołnierzu z bronią. Natomiast należy pamiętać, że sporą rolę odgrywa też patriotyzm gospodarczy, który na przestrzeni dziejów też był taką dość istotną manifestacją siły narodowej. No tutaj Kwiatkowski też w jakiś sposób no, ryzykował, bo tak naprawdę dał całemu przedsięwzięciu swoją twarz. No on przedstawił plan inwestycyjny, on nadał mu cały rozmach plan. No a też, co należy pamiętać, no już wcześniej dał się on poznać jako bardzo dobry strateg gospodarczy, między innymi rozwijając port w Gdyni, czy też właśnie kierując polską gospodarkę w kierunku takiego, można powiedzieć, rozwoju handlowego i przemysłu.
1: A wracając już do idei Centralnego Okręgu Przemysłowego, to w jaki sposób właśnie Kwiatkowski planował wprowadzić ją w życie?
5: To znaczy tak, generalnie Kwiatkowski reprezentował taką dość nowoczesną wizję gospodarczą, opierającą się na interwencjonizmie państwowym, to się tak ładnie mówi. Czyli
1: państwo, a co to znaczy właśnie?
5: To oznacza, że państwo musi ingerować w gospodarkę, aby po prostu zabezpieczyć ją przed skutkami kryzysu. To jest, interwencjonizm był bardzo powszechny w Stanach Zjednoczonych za prezydentury Franklina Delano Roosevelta i to właśnie wynikało z tego kryzysu z 1929 roku. Żeby społeczeństwo nie pogrążało się w problemach ekonomicznych, państwo musiało stać się graczem na rynku i kontrolować między innymi kluczowe gałęzie gospodarki.
1: Czyli takie upaństwowienie przemysłu.
5: Tak, i chodziło właśnie o takie zabezpieczenie, prawda, przed pogłębianiem się różnego rodzaju problemów. I tutaj ten Centralny Okręg Przemysłowy był rzeczywiście taką polską wersją tego, nazwijmy to, amerykańskiego New Dealu. Chodziło o rozkręcenie pokryzysowej gospodarki i stworzenie nowych rynków zarówno pracy, ale też i zbytu. Społecznie ten projekt miał docelowo zmniejszyć bezrobocie i też częściowo rozładować przeludnienie wsi. To jest bardzo istotne, dlatego że w tamtym czasie, no, jak pamiętamy z historii, jak może jeszcze niektórzy nasi dziadkowie, jeśli ktoś ma starszych dziadków, pamiętają, no, w tamtych czasach, no, model rodziny był zupełnie inny, no i bardzo często te młodsze dzieci, starsze, no, czy starsze, no, nie mogły tak łatwo znaleźć swojego miejsca, tak to nazwijmy. No ale też jednocześnie chodziło to też o zabezpieczenie armii, prawda? No, do tej pory trwają dyskusje, prawda, że powinniśmy inwestować w swój przemysł zbrojeniowy, mieć swoje modele różnego rodzaju broni. I tutaj COP miał rzeczywiście zapewnić takie nowoczesne zaplecze dla polskiej armii. No a to wszystko miało się odbywać właśnie poprzez ambitne plany, poprzez budowę nowych fabryk, modernizację już istniejących zakładów, bo o tym też należy wspomnieć, ale też jej rozbudowę sieci energetycznej w tym obszarze infrastruktury. No i też oczywiście, jeśli mamy nowych pracowników, no to i też mieszkalnictwa.
1: No to może przejdźmy sobie w takim razie już do lokalizacji tych ośrodków stanowiących część Centralnego Okręgu Przemysłowego. W jaki sposób właśnie je wybrano?
5: Tak jak wspomniałem, tutaj kluczowe były kwestie bezpieczeństwa. Obszar, o którym mówimy, ten wspomniany już przeze mnie trójkąt bezpieczeństwa, opierał się na liniach Wisły, Sanu i też częściowo Dunajca. Chodziło właśnie o zabezpieczenie i ulokowanie w centrum kluczowych elementów polskiego przemysłu zbrojeniowego. No i tutaj, jeśli już musimy wspomnieć o jakichś takich ośrodkach, no to oczywiście takim symbolem tamtych czasów, symbolem całego projektu była oczywiście Stalowa Wola, prawda, czyli miasto, które powstało wokół tak zwanych zakładów południowych, które powstało na tak zwanym surowym korzeniu. Zresztą do tej pory pamiętamy, jeśli badamy historię ziemi, tej dzisiejszej ziemi stalowowolskiej, no to patrzymy na historię Rozwadowa, ale nie Stalowej Woli. Dlaczego? Dlatego, że po prostu to było kolejny, podobnie jak Gdynia, projekt, który powstał na tym surowym korzeniu od początku do końca. Także tam powstał cały kombinat produkujący stal szlachetną, artylerię, maszyny rolnicze, ale też jednocześnie, który dał tak naprawdę dach nad głową, bo tu właśnie to wchodzą te kwestie mieszkalnicze, tysiącom robotników. Także tu mamy z jednej strony Stalową Wolę, ale też oczywiście nie możemy zapomnieć o innych miejscach. No w tym przypadku Mielec jest takim dość ważnym ośrodkiem, oczywiście z racji przemysłu lotniczego, który też później pojawi się m.in. w Rzeszowie. Także to są takie, można powiedzieć, tam te najważniejsze elementy. No a później to się oczywiście rozrastało na kolejne ośrodki, prawda? Czy to, jeśli weźmiemy Dębice pod uwagę, czy na przykład Sanok, no to była cała sieć, także Nisko, bo tam też powstawały zakłady w ramach COP-u.
1: A co wiemy w takim razie o realizacji Centralnego Okręgu Przemysłowego w praktyce? Kto w ogóle nadzorował ten projekt? Jakie właśnie instytucje były w to zaangażowane?
5: Generalnie, jeśli mówimy o samym nadzorze, no tak naprawdę oczywiście nie możemy tu mówić o jednej osobie, bo samo przedsięwzięcie obejmowało sferę działalności tak naprawdę kilku ministerstw, prawda, bo tutaj z jednej strony wchodzi gospodarka, z drugiej strony wchodzi wojsko, no a jeszcze z trzeciej też sprawy wewnętrzne, także tutaj można powiedzieć, że cały rząd pracował nad tym przedsięwzięciem, a do tego oczywiście, no, zdarzali się, prawda, lokalni inżynierowie, którzy pracowali już tam na miejscu. No w przypadku Stalowej Woli wiemy, że taką szczególną twarzą był oczywiście inżynier Marceli Siedlanowski, który później też objął funkcję prezesa zarządu zakładów południowych, no ale też obok niego jeszcze mamy też innych inżynierów. Kiedyś rozmawialiśmy tutaj na antenie o Bronisławie Chudzyńskim, który też akurat w trakcie budowy zakładów południowych też wprowadzał dość innowacyjne jak tamte czasy rozwiązania. No i oczywiście też należy wspomnieć o tysiącach pracowników, osób zatrudnionych przy projekcie. Także to było ogromne przedsięwzięcie, zarówno pod kątem planistycznym, jak i też inwestycyjnym, prawda?
1: No i tutaj nasuwa się pytanie, jak generalnie finansowano budowę tych wszystkich ośrodków w ramach COP-u?
5: Generalnie, podobnie jak mówimy tutaj o kwestii zarządzania, tak i sprawa finansowania całej inwestycji była dość skomplikowana. Dlaczego? Dlatego, że z jednej strony Środki pochodziły oczywiście z budżetu państwa, tutaj między innymi wchodziły w grę środki z Funduszu Pracy, ale też i innych środków, które były w dyspozycji różnego rodzaju ministerstw, no ale też do tego trzeba dołączyć, prawda, sumy także z pocztowej kasy oszczędności, tak zwanej dzisiaj, my to możemy kojarzyć jako skrót PKO, który jest nam bardzo dobrze znany w bankowości. No i też i inne, prawda, różnego rodzaju inwestycje, które właśnie między innymi były prowadzone w tym okresie, także tak naprawdę nie można powiedzieć, że tutaj zaplanowano jedne środki, bo one tak naprawdę, budżet całego projektu się zmieniał i stopniowo rósł wraz ze skalą kolejnych inwestycji.
1: A czy wiemy, jak długo powstawały właśnie te ośrodki w ramach idei COP-u?
5: To jest bardzo też skomplikowane pytanie, ale już nie tyle z powodu samych liczb, co z powodu tego, że po prostu inwestycja została w pewnym momencie przerwana, bo planowo cały projekt miał zakończyć się w 41 roku, przynajmniej ta pierwsza taka najważniejsza faza.
1: Czyli 36-41.
5: Tak teoretycznie miało być, natomiast no z racji właśnie II wojny światowej, wybuchu wojny, no wyglądało to tak naprawdę, powiedzmy, że projekt został zastany w początkowej fazie. Dlaczego? Dlatego, że jak dobrze pamiętam, udało się wtedy uruchomić 100 z zaplanowanych 300 fabryk. Także no, tu już widzimy, że tak naprawdę to nawet nie jest 50%, prawda?
1: 1/3.
5: Tak, 1/3. Także udało się chyba też dodatkowo z czego zbudować bodajże łącznie chyba jeszcze 51 i zmodernizować też 50. To jest też ważna kwestia, dlatego że należy pamiętać, że nie wszystkie zakłady były po prostu budowane od zera, prawda? Niektóre były przekształcane, niektóre były modernizowane. Natomiast na pewno to, co można powiedzieć, to, że udało się w tamtym czasie stworzyć około 110 tysięcy miejsc pracy. One powstawały zarówno w Stalowej Woli i w tych zakładach, jak i też wcześniej wspomnianym przeze mnie Mielcu, Dębicy, no ale też i między innymi w Rzeszowie czy Nowej Dębie. Także rzeczywiście możemy powiedzieć, że ten projekt był w fazie takiego stopniowego rozkręcania się. Pierwsze efekty były już widoczne, no tyle tylko, że po prostu w pewnym stopniu kontynuacja no, została właśnie przerwana i później musiała ona doczekać czasów powojennych już.
1: W tym miejscu chciałabym się jeszcze cofnąć o kilka lat wstecz do 1936 roku, czyli do początku realizacji Centralnego Okręgu Przemysłowego i zapytać o to, jaka była specyfika właśnie tych ośrodków, czyli zakładów w Mielcu, w Stalowej Woli, Dębicy, Rzeszowie i chyba Nowej Dębie, jeśli dobrze pamiętam.
5: Tak, generalnie one specjalizowały się w konkretnych branżach przemysłu ciężkiego, czyli z jednej strony, jeśli spojrzymy na Hutę Stalową Wolę, no to w tym przypadku...
1: W zasadzie jeszcze wtedy chyba zakłady południowe.
5: Tak, wtedy jeszcze zakłady południowe, 38-39. Tam produkowano stal szlachetną i wytwarzano sprzęt ciężki na potrzeby głównie przemysłu zbrojeniowego, ale też i, jak tam zasygnalizowałem w jednej z wcześniejszych wypowiedzi, przemysłu rolniczego. Także to jeśli chodzi o same zakłady południowe. Natomiast mamy też jeszcze zakłady PZL, czyli branżę lotniczą. I tutaj należy wskazać na dwa ośrodki. Z jednej strony Mielec, czyli miejsce, gdzie jeszcze do 1939 roku produkowano polskie bombowce. No ale też tam była wytwórnia generalnie samolotów o takim modelu tak zwanych płatowców. No i z drugiej strony mamy też i PZL Rzeszów, który też już wówczas zaczął działać. To, co jest ciekawe, to, że akurat tutaj budową generalnie tych zakładów w Rzeszowie kierował profesor Danilecki z Politechniki Lwowskiej. To też taka właśnie ciekawostka, jak to wyglądało w czasach, kiedy nie było jeszcze rzeszowskich uczelni jako takich. W każdym razie no, tutaj też tą budowę zakończono stosunkowo późno, bo w latach 38-39, no, ale już wówczas zaczęto wytwarzać silniki tłokowe. No, przede wszystkim Rzeszów był kojarzony od początku z silnikami. Jeśli z kolei jeszcze spojrzymy na Dębice, no to tam mamy akurat fabrykę gum jezdnych. To była w zasadzie taka filia zakładów Stomil, akurat produkujących ogumienie do rzeczy. Przede wszystkim wojska jednak. Także no tu akurat ta fabryka nie rozkręciła się zbyt mocno, bo jak dobrze pamiętam, zaczęła ona pracę na wiosnę 1939, także w zasadzie działała kilka miesięcy pod takim polskim szyldem, później ją przyjął niemiecki koncern w czasie wojny. Także to jeśli chodzi o te, a i jeszcze została kwestia Nowej Dęby, tam skierowano akurat produkcję amunicji. Także no zresztą też Nową Dębę cały czas kojarzymy jako mieszkańcy Podkarpacia właśnie z poligonami, no to też ma właśnie umocowanie w tym, że akurat produkowano tam jeszcze przed wojną amunicję.
1: Tu wcześniej w naszej rozmowie wspominałeś, że tak planowo te ośrodki przemysłowe w ramach Centralnego Okręgu Przemysłowego miały powstać w latach 36-41, ale jak dobrze wiemy, w 39 zaatakowała nas III Rzesza i mieliśmy wojnę, ale czy właśnie w przeciągu tych 3 lat mieszkańcy Polski i właśnie okolicznych miejscowości wokół tych ośrodków przemysłowych zdążyli odczuć właśnie jakąś różnicę, jakąś poprawę życia czy dostępności do pracy?
5: Wydaje się, że tak. Tu wspomniałem nieco wcześniej. Powstało 110 tysięcy miejsc pracy, co już z miejsca tak naprawdę dało sporej części tej ludności, która wcześniej miała problemy z zatrudnieniem, czy też była zagrożona generalnie różnego rodzaju kryzysami, już jakiś taki punkt zaczepienia. Zresztą nie tylko biedni na tym skorzystali, bo skorzystała na tym również kadra zarówno techniczna, jak i w ogóle inżynierska. No oczywiście nie rozwiązało to całkowicie problemu, bo potrzeby w tamtym okresie, w okresie gospodarki tej wychodzącej z kryzysu były ogromne, no ale ta inwestycja jednak była odczuwalna na tych terenach dzisiejszego Podkarpacia. Dla wielu osób był to taki pierwszy kontakt w ogóle z przemysłem, o czym należy wspomnieć. Zresztą to był też czas, który zapoczątkował w tym naszym regionie, w tamtym okresie, rozwój generalnie nie tylko przemysłu rozumianego jako fabryki, ale też i w ogóle takiej urbanizacji. Czyli widzimy, miasta się rozwijały.
1: Stalowa Wola powstała.
5: Powstała Stalowa Wola, oczywiście. Także powstał taki przyczółek do tego, żeby rozwijał się między innymi Rzeszów, bo to jest to, co też zawsze podkreślam. To rozwój Rzeszowa nie wynikał wyłącznie z tego, że po wojnie utraciliśmy Lwów i trzeba było znaleźć jakieś nowe miasto na wschodzie. Nie, on był wpisany tak naprawdę w całe plany, które powstały jeszcze przed wojną i po prostu to było tego pochodną też częściowo. Natomiast no, należy zaznaczyć, że skoro nasila się migracja, bo nie tylko z tego sektora wiejskiego do świata miast, ale w ogóle tak naprawdę z różnych części Polski przyjeżdżali eksperci, którzy mogli tak naprawdę służyć temu naszemu obszarowi, rozwojowi przemysłu na tych terenach, co też jest nieocenione, no i powstały w związku z tym osiedla robotnicze całe. Także jak idziemy między innymi przez bloki Stalowej Woli, znaczy może bloki to akurat czasy późniejsze, już powojenne, ale generalnie widzimy też już pewne osiedla, które powstawały typowo dla robotników już w latach 30. Także no, to jest taki efekt. Zresztą oprócz tego też powstawały połączenia, prawda, kolejowe, drogowe. Może nie były jeszcze na tyle rozwinięte, jak oczekujemy tego w chwili obecnej, no ale to już był taki przykład takiej komunikacji, łączenia z Matecznikiem, z Warszawą, z innymi miejscami Polski. No i oczywiście te zmiany wymuszały też zapotrzebowanie dodatkowe na codzienne usługi. Nawet taki fryzjer, prawda, to na niektórych obszarach nie była taka oczywistość. Także to wszystko tak naprawdę przyczyniało się do tego, że nasz region stawał się stopniowo coraz bardziej nowoczesny. No i wzmacniała się też warstwa, nie tylko robotnicza, nie tylko ekspercka, ale też i urzędnicza. Także był to niewątpliwie sukces ważny, który może co prawda nie był stabilny, to znaczy, prawda, później go trzeba było po II wojnie światowej odbudować, no ale to już był taki mit, który w zasadzie do chwili obecnej też w jakiś sposób zapisuje się w naszych dziejach, bo każdy rząd powołuje się na COP. Jak rozmawiamy o gospodarce, no to pojawia się COP. No, to jest coś, co trafiło do podręczników historii, to nieprzypadkowo.
1: Jednak, jak dobrze wiemy, ten dynamiczny rozwój gospodarki, generalnie nie tylko tego przemysłu ciężkiego, ale też innych sektorów gospodarki, został dramatycznie przerwany wraz z rozpoczęciem II wojny światowej w 1939 roku. I właśnie, co stało się wtedy z tymi zakładami?
5: Tak jak wspomniałem o przypadku Dębicy, tak generalnie to był taki typowy wzór. No Niemcy, kiedy wkroczyli na te obszary, no to zostali tak naprawdę linie produkcyjne, w zasadzie całe zaplecze, które po prostu wcielili do poszczególnych koncernów niemieckich. I w zasadzie od, no tak naprawdę już 1939 roku te zakłady działały na rzecz przemysłu III Rzeszy. No tutaj można jeszcze wspomnieć taki przykład właśnie tych mieleckich zakładów lotniczych. One zostały wcielone bodajże do Flugzeugwerk Mielec, bodajże taką spółkę powołano. Dębica bodajże do koncernu Continental. Także inne zakłady również zostały w poszczególne miejsca umocowane, że tak powiem. Także rzeczywiście te zakłady przez ten czas II wojny światowej działały w dużej mierze na rzecz przemysłu niemieckiego. No a kiedy z kolei wkroczyła Armia Czerwona, no to część tak naprawdę zaplecza całego zostało wywiezione w głąb państwa sowieckiego. No i tak naprawdę czas Polski Ludowej, no to czas odtwarzania całego potencjału, no i też jednocześnie rozwijania, bo też pamiętajmy, że PRL generalnie nie tyle wykorzystał ideę COP, choć w pewien sposób tak, ale też jej przede wszystkim ją rozwinął. To po prostu dostosował do swoich potrzeb. Wiele zakładów między innymi odbudowano w tamtym czasie, ale też i rozwijano, dzięki czemu też one stanowiło o takiej sile przemysłu tej Polski Ludowej.
1: To jak w takim razie właśnie Centralny Okręg Przemysłowy i jego zakłady wpłynęły na rozwój gospodarczy Polski Ludowej? Coś może właśnie więcej o tym?
5: To znaczy tak, jak już wspomniałem tak skrótowo, komuniści wykorzystali tak naprawdę bazę przemysłową stworzoną jeszcze przed wojną. Wiele zakładów odbudowano, tutaj oczywiście ten przykład tej najpierw zakładów południowych, które przekształciły się, prawda, w Hutę Stalową Wola, to jest taki najbardziej dobitny przykład, choć co należy zaznaczyć, Huta Stalowa Wola tak naprawdę czołową pozycję osiągnęła dopiero w latach 80. Czyli też widzimy, że jednak chwilę to zajęło rozkręcenie tego wszystkiego, tak mówiąc kolokwialnie. No ale te zarówno Stalowa Wola, jak i inne ośrodki przemysłowe, tutaj akurat ja jestem z Rzeszowa i te opowieści rodzinne o tym dawnym WSK, o tych zakładach lotniczych, dzisiaj już w prywatnych rękach, no to jest coś, co zapisało się w tej świadomości, bo po prostu dawało pracę tak naprawdę większej części miasta. I to tak naprawdę jest w sumie podsumowanie tego, jaki to miało wpływ na Polskę Ludową, bo Polska Ludowa, opierając się właśnie na gospodarce centralnej i nieplanowanej, miała narzędzia do tego, żeby tą swoją wizję gospodarki urzeczywistnić właśnie dzięki dziedzictwu COP-u, właśnie dzięki temu planowaniu. I tak naprawdę dla wielu branż to druga RP była w zasadzie punktem wyjścia dla późniejszej produkcji przemysłowej, która została rozwinięta właśnie w PRL-u.
1: No i już tak płynnie przechodząc do podsumowania naszej dzisiejszej rozmowy i dzisiejszego tematu, jak historycy oceniają dzisiaj właśnie skuteczność idei Centralnego Okręgu Przemysłowego? Sukces czy może niewykorzystany potencjał?
5: Najuczciwiej powiedzieć, że historycy widzą w COP w zasadzie jednocześnie duży sukces, ale też i projekt, no, tak naprawdę przerwany przed tym, zanim osiągnął swoją pełnię. Sukcesem z pewnością było tempo realizacji projektu, na pewno skala inwestycji i na pewno też nowoczesność technologiczna, to, że udało się stworzyć ponad 100 tysięcy miejsc pracy, trwała zmiana gospodarcza też w południowo-wschodniej Polsce. Znaczy wtedy, no przynajmniej w tej dzisiejszej południowo-wschodniej Polsce.
1: Wtedy centralnej.
5: Wtedy centralnej. Także to na pewno należy zaliczyć do takich ogromnych sukcesów i podwalin też pod te późniejsze. Natomiast oczywiście niewykorzystanym potencjałem pozostaje to, że wojna przerwała przedsięwzięcie, zanim tak naprawdę mogliśmy zobaczyć pełni efektów w takim wydaniu drugiej RP, bo nie ma wątpliwości co do tego, że jednak koncepcje rządu tego przedwojennego, jak i rządu komunistycznego, no były jednak nieco odmienne. Więc można tylko gdybać, co by się stało, gdyby to państwo polskie mogło jeszcze przetrwać te kilka lat. Dlatego też właśnie bywa opisywany przez historyków jako wielka idea przerwana przez wielką wojnę. No ale też jednocześnie niewątpliwie jest to pewnego rodzaju też mit całej tej polskiej drogi od niepodległości do nowoczesności, tej ambitnych planów budowy na, jak już to wielokrotnie mówiłem, surowym korzeniu. Także to z pewnością można znaleźć zarówno wielki mit, jak i też trochę taki żal za ten niewykorzystany potencjał.
1: I właśnie tę drogę do nowoczesności, o której wspomniałeś, można prześledzić w jednym miejscu, czyli poszerzyć jakby tą wiedzę, którą my dzisiaj się z Wami podzieliliśmy, odwiedzając Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego w Stalowej Woli. I tam są właśnie takie zebrane w jednym miejscu właśnie pamiątki po dawnych zakładach południowych, ciekawostki właśnie o inżynierach, założycielach zakładów południowych, czyli dzisiejszej Huty Stalowa Wola. Także jeśli słuchają nas właśnie osoby, które chciałyby właśnie poszerzyć swoją wiedzę w tym temacie, bo czas antenowy jest, nie ukrywajmy, ograniczony, to jeśli właśnie macie chwilę właśnie czasu, wasi rodzice pracowali w zakładach południowych, czy wy sami byliście jej pracownikami i chcecie odświeżyć swoją pamięć i trochę powspominać, to Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego w Stalowej Woli.
4: W dzisiejszym magazynie lokalnym to już wszystko. Agnieszka Gazda, kłaniam się nisko i do usłyszenia. SK2. Magazyn lokalny. Cześć, witajcie. Z tej strony Agnieszka Gazda, a wy słuchacie magazynu lokalnego reporterów ze Stalowej Woli, Niska i okolic.
3: Historia regionu.
4: Kim byli Lasowiacy i jak wyglądało ich codzienne życie? O mieszkańcach dawnej Puszczy Sandomierskiej, ich gwarze, wierzeniach oraz tradycjach, które do dziś są ważną częścią regionalnego dziedzictwa, rozmawiam z panią Elżbietą Skromak z działu etnograficznego Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli.
1: Myślę, że na sam początek zaczniemy sobie od tego, kim byli Lasowiacy, na jakich terenach mieszkali i od jak dawna właśnie używamy tego terminu Lasowiacy i dlaczego taka nazwa.
6: Terminem Lasowiacy etnografowie i badacze tych ziem określali ludność, która zamieszkiwała niegdyś zalesione i podmokłe tereny dawnej Puszczy Sandomierskiej, która właśnie tutaj się rozpościerała w widłach Wisły i Sanu. Mówimy tutaj o grupie etnograficznej, a nie etnicznej, co dzisiaj bardzo często błędnie traktowane jest jako tożsame. To grupa pod względem pochodzenia, która była bardzo złożona i pewnie dlatego badacze na przestrzeni wielu, wielu lat mieli nie lada trudność z precyzyjnym określeniem zasięgu regionu lasowiackiego, ale podejmowali się tego, żeby właśnie określić, gdzie ci lasowiacy występowali. Oczywiście mówiąc o lasowiakach, o tej nazwie, to musimy podkreślić, że mamy tutaj do czynienia z nazewnictwem z drugiej połowy XIX wieku, a nie wcześniej. Jeśli chodzi właśnie o te zasięgi, to tutaj warto zwrócić uwagę na pracę Szymona Matusiaka, folklorysty pochodzącego z miejscowości Stale koło Tarnobrzegu, który w swojej takiej ciekawej publikacji pod tytułem Historia Polska w opowiadaniu ludu, ona była wydana w 1881 roku, właśnie ten Szymon Matusiak lokalizuje lasowiaków na terenie ówczesnego powiatu tarnobrzeskiego, a więc w północnej części tych wideł Wisły i Sanu, o których przed chwileczką wspomniałam. Natomiast inny badacz, Zygmunt Wierzchowski, z końcem XIX wieku rozciągnął jeszcze ten teren o ówczesny powiat Niski. Tak się nazywały tereny właśnie w okolicach Niska, obecnego miasta. Natomiast inny ważny polski etnograf, Jan Stanisław Bystroń, w publikacji wydanej w 1925 roku, a więc te prawie 40 już lat po tych wspomnianych przeze mnie badaczach, w publikacji pod tytułem Ugrupowania etniczne ludu Polskiego napisał o lasowiakach, że w obrębie tej właśnie Puszczy Sandomierskiej napotykamy na niewielką, ale ciekawą grupę powstałą stosunkowo późno jako produkt kolonizacji leśnej. A więc tutaj widzimy, że ci badacze określali dosyć takie mniejsze niż nam by się wydawać mogło te zasięgi występowania lasowiaków. Natomiast już w XX wieku, już właśnie w latach 60. taki bardzo znany badacz Franciszek Kotula, etnograf związany z muzealnictwem rzeszowskim, on właśnie te zasięgi występowania kultury ludowej lasowiaków znacznie rozszerzył. I w zasadzie taka współczesna jego wizja występowania tej kultury, można powiedzieć, że rozciąga się aż po dzisiejsze powiaty leżajski, niżajski, stalowowolski, tarnobrzeski, kolbuszowski, mielecki, a nawet część robczycko-sędziszowskiego. Natomiast jeśli chodzi o samą nazwę lasowiacy, to oczywiście można się łatwo domyślić, że chodzi to o ludność, która zamieszkiwała właśnie teren lesisty.
1: Czy można w takim razie mówić o jednej wspólnej kulturze lasowiackiej, czy raczej o takim zróżnicowaniu?
6: No właśnie ze względu na to, że ten teren jest naprawdę dzisiaj bardzo taki obszerny, coraz częściej jednak mówi się o pewnych mikroregionach, które występują na terenie tego rozległego terenu lasowiackiego. Chociaż właśnie wspomniany przeze mnie Franciszek Kotula wspominał w swojej książce o jednolitej kulturowo grupie etnograficznej, zwanej właśnie lasowiakami, ale my dzisiaj jednak podkreślamy to duże zróżnicowanie. W tym właśnie naszym regionie lasowiackim na pewno duży wpływ na kształtowanie się i różnicowanie kultury ludowej miało osadnictwo, co dotyczy wielowiekowej akcji osadniczej prowadzonej na obszarze właśnie tej dawnej Puszczy Sandomierskiej. I zarówno od północy na te tereny napływała ludność z Mazowsza, ale też od południa z Małopolski. Mamy także tutaj od wschodu ludność o pochodzeniu także ruskim. Też tutaj warto zwrócić uwagę, że badacze odnotowywali także element ruskowołoski, turecko-tatarski i tutaj mówimy właśnie o tych osadzeniach jeńców wojennych na tych terenach. Natomiast tutaj też warto podkreślić, że w okresie zaborów zapanowania cesarza Austro-Węgier Józefa II w latach 1780-1790 do tej mozaiki takiej etnicznej tutaj jeszcze dochodzi akcja kolonizacyjna właśnie związana z polityką zaborców. Przypuszcza się i mówi się raczej, że ludność ta nierodzimego pochodzenia uległa dosyć szybkiej tej kulturowej asymilacji i polonizacji jednocześnie, a więc można powiedzieć, że już w tej drugiej połowie XIX wieku, kiedy to określenie lasowiacy się pojawia, tutaj rzeczywiście mamy już do czynienia z jakąś taką grupą, w której nie widzimy jakichś szczególnych zróżnicowań właśnie pod kątem etnicznym. Tutaj jeszcze warto podkreślić, że jeśli chodzi o kulturę lasowiacką, to na to zróżnicowanie pewnych elementów występujących właśnie w jej obszarze miały też sąsiednie grupy etnograficzne. I tutaj na przykład nad Dolnym Sanem, gdzie lokujemy się w pasie Doliny Sanu z jego miasteczkami, wioskami, ten mikroregion dolnonasański był poddany wpływom z Sandomierszczyzny i Lubelszczyzny. A ja jeszcze bym tutaj dodała na podstawie ostatnich takich moich własnych badań, że także kultura ludowa rzeszowiaków miała wpływ na ludność tutaj zamieszkującą. Mówi się, że dzisiejsze tereny Stalowej Woli i okolic były takim terenem przejściowym i tutaj zachodziły szybciej przemiany w wielu dziedzinach życia. Chętnie korzystano choćby z nowości i zapożyczeń w porównaniu z oddalonymi od centrów handlowych czy parafialnych, administracyjnych, właśnie maleńkimi, biedniejszymi, śródleśnymi osadami.
1: W jaki sposób środowisko naturalne dawnej Puszczy Sandomierskiej wpływało na życie lasowiaków?
6: I tutaj dotykamy ważnej kwestii, bo środowisko naturalne miało bardzo duży wpływ na życie ludności osiadłej na tych terenach, na przestrzeni wieków. W drugiej połowie XIX wieku mamy do czynienia tutaj z takim zjawiskiem, jak rabunkowa gospodarka eksploatacyjna zaborcy. Bieda jest we wsiach powszechna, a ludność, której byt zależy od urodzaju na tych lichych ziemiach, utrzymuje się także dzięki dorabianiu w przemyśle i przetwórstwie drewna, które tutaj było wszechobecne. I mówiąc o lasowiakach, nie można ominąć tematu naturalnych warunków, bo one właśnie wpływały na codzienne życie. Powszechność lasów, bliskość lasów, a przez to też materiału budowlanego, stanowiło tą możliwość wykorzystywania go w różnych dziedzinach życia, chociażby na przykład to drewno sosnowe czy jodłowe, też świerk, dębina była właśnie bardzo ważnym budulcem na budowę całych zagród, jak to jeszcze mówiono powszechnie właśnie w XIX i początkiem XX wieku. Drewno było tak powszechne, że stosowano go także w wyposażeniu wnętrz, w wyrobie różnych mebli, sprzętu właśnie, ale także naczyń i pojemników. Można powiedzieć, że jeszcze tak do XIX wieku bez użycia gwoździ budowano całe zagrody. A na taką zagrodę lasowiacką składała się zazwyczaj przestrzeń wraz ze znajdującymi się tam budynkami, urządzeniami, które były ogrodzone zazwyczaj płotem. I tutaj te płoty były bardzo takie charakterystyczne. Płoty drąkowe, albo drączaste, jak to różnie mówiono, ale także sztachetowe i niektóre tworzyły też formę takiego parkanu. Środowisko naturalne determinowało także, czym właśnie lasowiacy się zajmowali, ale to też jest odrębny, bardzo szeroki temat.
1: No to może w takim razie przejdźmy sobie do takiego codziennego życia lasowiaków i jak właśnie wyglądało ich to takie życie społeczne. No i właśnie może na początek, czym zajmowali się lasowiacy?
6: Głównym zajęciem lasowiaków było rolnictwo. Może nie do końca się nam kojarzy to właśnie słowo lasowiak z rolnictwem, ale jednak ta uprawa roli była najważniejszą czynnością ludzi, którzy tutaj mieszkali, ponieważ no, z tego mogli po prostu przeżyć. Więc wszelkiego rodzaju uprawy zbóż, czy właśnie kasz, czy sadzenie warzyw, no to wszystko było ważne, żeby jakoś egzystować. Natomiast ze względu na to, że te gleby na tym terenie no, nie były zbytnio urodzajne, za wyjątkiem właśnie dolin rzecznych, powiedzmy, czy niektórych właśnie miejsc w tych widłach Wisły i Sanu, próbowano zajmować się dodatkowymi zajęciami, między innymi właśnie obróbką drewna wszechobecnego i przetwórstwem drewna w lasach. Duża ilość drewna sprzyjała właśnie rozwojowi przemysłów leśnych, takich jak maziarstwo, smolarstwo, węglarstwo drzewne. Mieszkańcy wiosek trudnili się wyrabianiem smoły, terpentyny czy też potaszu. Szczególną popularnością cieszyły się takie rzemiosła drzewne jak ciesiołka, bednarstwo, kołodziejstwo, ale także zabawkarstwo. Dodatkowym zajęciem tutaj bardzo powszechnym i od wieków stosowanym to było bartnictwo, które później przerodziło się w pasiecznictwo. Poza tym dorabiano na szewstwie, na tkactwie, na plecionkarstwie. Także na wsiach pojawiali się kowale, młynarze. Co było tutaj też bardzo charakterystyczne, jeśli chodzi o Dolinę Dużych Rzek, to zajmowano się też flisactwem.
1: To co w takim razie wyróżniało właśnie najbardziej lasowiaków na tle takich sąsiednich grup etnograficznych?
6: No tak jak wspomniałam, to na pewno będą te zajęcia oparte na przetwórstwie drewna, którego tutaj było bardzo dużo, ale tutaj należy też zwrócić uwagę na przykład piękne stroje, czy właśnie gwarę, więc to będą też takie elementy, które będą na pewno bardzo charakterystyczne dla tego terenu. Natomiast jeśli jeśli chodzi o stroje ludowe, to warto się chwileczkę nad nimi tutaj zatrzymać. W muzealnych zbiorach najpiękniejsze, takie archaiczne z przełomu XIX-XX wieku stroje pokazują, jakie te ubrania tutaj na tych terenach lasowiacy nosili. Charakteryzowały się przede wszystkim tym, że były wykonane z surowców takich tak zwanych samodziałów, czyli wykonanych we własnym zakresie, bo tutaj bardzo dużo siano, lnu i konopi. I z tego pozyskiwano później właśnie nici, a z nici tkano płótna na ubrania i codzienne, i te bardziej szykowne na dnie odświętne. I tutaj przede wszystkim zwracają badacze uwagę na stroje kobiece, które były bardzo pięknie haftowane i one rzeczywiście odróżniały się niezwykle. Jeśli chodzi o to zdobnictwo właśnie na ten czas świąteczny, to kobiety podkreślały haftami właśnie surowość, można powiedzieć, tej białej tkaniny, którą podkreślano kolorami takimi jak czerwony, czarny, ale także wykorzystywano nić białą. I tutaj dzisiaj się mówi o takim zróżnicowaniu nawet, jeśli chodzi o to zdobnictwo, takie lokalne zróżnicowanie, odmiany, można powiedzieć, takich haftów z okolic Kolbuszowej, Raniżowa, Tarnobrzegu, Grębowa, Leżajska, a my tutaj też podkreślamy, że zdobnictwo strojów kobiecych z Nadsanu, ono też miało swoją bardzo ciekawą wymowę i tutaj zachowały się w naszych zbiorach Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli bardzo ciekawe przykłady zdobień haftem krzyżykowym, ale także haftem dziurkowanym, który będzie się upowszechniał w momencie również rozpowszechniania się strojów nie tyle już lnianych i konopnych, tych najbardziej archaicznych, ale właśnie już wykonanych z tkanin bawełnianych, tkanin fabrycznych. I to, co tu jeszcze chciałam podkreślić, że nad Sanem dziewczęta i kobiety, zwłaszcza te bogatsze, chętnie sięgały po nowinki modowe, różnego rodzaju fabryczne tkaniny, a także pasmanterie, które dodatkowo właśnie dekorowały stroje. Także nad Sanem będziemy mieć wyraźne zapożyczenia ze strojów grup możniejszych, właśnie mieszczaństwa czy szlachty. Właśnie w tym stroju wieśniaczek, stroju włościańskim te elementy się będą pojawiać chętniej, będą zaczerpywane przez ludność z okolic Rozwadowa, tego ludu z okolic Rozwadowa, jak to niegdyś opisywał badacz tych ziem, ksiądz Wilhelm Gaj Piotrowski. Jeśli chodzi o strój męski, na całym tym terenie on będzie wykazywał mniejsze zróżnicowanie, ale do tego najstarszego zestawu tych strojów, właśnie tych najbardziej archaicznych w przypadku męskiego odzienia, to oczywiście będziemy zaliczać lniane portki, zawiązywane natroki, koszulę wypuszczaną na wierzch, wiązaną jakimś pasem albo sznurkiem. Będziemy mieć również płótnianki, bardzo takie ciekawe płaszcze właśnie, też wykonywane z samodziałów. Oczywiście taki strój męski jeszcze dodatkowo będzie wyposażony w kapelusz ze słomy żytniej. Natomiast na zimę wdziewali grubsze, wełniane sukmany i bardzo takie charakterystyczne czapki, magierki z brązowego sukna. To będzie coś, co bardzo będzie wyróżniało takiego lasowiaka właśnie z terenów, o których tutaj mówimy. Jeśli chodzi o obuwie, tutaj można by było też się na chwileczkę zatrzymać, bo takie najbardziej stare obuwie było wykonywane z łyka lipowego, takie łapcie właśnie, mówiono, że są to łapcie, albo bardzo ciekawe właśnie skórzane chodaki, które były tutaj noszone przez kobiety i mężczyzn na tym terenie. Takie buty skórzane z cholewami, czy właśnie tak zwane oficerki, czy trzewiki sznurowane, one będą się pojawiać znacznie, znacznie później na tym terenie.
1: Czyli tutaj widzimy, że lasowiacy wyróżniali się strojem. A jak to było z gwarą?
6: Oczywiście mowa lasowiaków też miała swój własny charakter. Mówi się, że była to mieszanina różnych elementów właśnie małopolskich, mazowieckich. Na temat gwary powstało do dnia dzisiejszego kilka nawet opracowań, ale ja może zwrócę uwagę na publikację językoznawcy Gustawa Blata, który jeszcze w 1894 roku, więc jeszcze mamy końcówkę XIX wieku, poświęcił takie opracowanie gwarze z miejscowości Pysznica, a więc miejscowości tutaj niedaleko leżącej Stalowej Woli w Dolinie Dolnego Sanu. W tej publikacji pojawiają się słowa, które jeszcze rzadko można usłyszeć podczas właśnie wywiadów, badań terenowych ze starszymi informatorami. Jest sporo słów związanych z dawnym życiem, sposobem dawnego gospodarowania, które oczywiście naturalnym sposobem wyszły z obiegu. Zmienia się świat, kultura, jedne rzeczy zastępowane są innymi, zmienia się także słownictwo i ich znaczenie. I tak na przykład ostatnio słyszałam takie określenie podczas jednego z wywiadów zwyk, takie słowo zwyk, i rzeczywiście ono się będzie w tym słowniku pojawiać u Gustawa Blata i jest to określenie dawne na słowo zwyczaj, a więc dawniej były zwyki, a dzisiaj mówimy zwyczaje. To jest taki jeden z przykładów. Inny przykład słowa bardzo takiego ciekawego, trafunek. Trafunek, co to może być? Trafunek to po prostu przypadek, coś się trafiło, przytrafiło komuś i dzisiaj na przykład takie słowo zupełnie jest archaiczne, natomiast właśnie można w takim słowniku u tego badacza znaleźć. Poza tym jeszcze jest bardzo dużo różnych innych przykładów, szmaty, smaty, tak? To dawniej określano bieliznę, więc tutaj jeszcze gdzieś tam w tych wywiadach takie określenie na odzież się może pojawić. Natomiast jeśli chodzi o takie powszechne cechy, które w tej gwarze lasowiackiej znajdziemy, no to na pewno to mazurzenie słynne. Jest to cecha bardzo charakterystyczna dla dialektu małopolskiego. Ona polega, tak najprościej mówiąc, na tym, że w wymowie można powiedzieć, że słyszymy dużo takiego syczenia. A tutaj głównie chodzi o to, że słowa ze spółgłoskami czy, ży, szy, dży to wymawiamy właśnie troszeczkę inaczej. I na przykład koszula, na koszulę mówiono dawniej kosula, na czapkę mówiono capka, na słowo czysto mówiono cysto, użyczyć wymawiano uzycyć. I tak dalej, i tak dalej. Tutaj jeszcze czasami w rozmowach ze starszymi osobami będą pojawiać się takie bardzo charakterystyczne wymowy nosowe, jak my to określamy. O i ę będzie troszeczkę inaczej brzmiało w takich rozmowach. Na przykład ręka to będzie wymawiana jako ręka, łąka jako łąka, kąt jako kąt, no i tego typu przykładów można bardzo dużo mnożyć. Oczywiście to jest tylko część tego, co językoznawcy dzisiaj w tych cechach gwary lasowieckiej wyszczególniają.
1: Czyli tak, mamy stroje, mamy odmienną gwarę, a jak właśnie wyglądało życie codzienne lasowiaków? Czy ono również odróżniało ich od tych takich sąsiednich grup etnograficznych?
6: Jeśli chodzi o takie codzienne funkcjonowanie, to tak jak wspomniałam, raczej to życie było oparte głównie o to zdobywanie pożywienia, czyli oparte było na pracy na roli, ale jeśli chodzi chodzi właśnie o takie porównywanie z innymi grupami etnograficznymi, to tutaj wspominałam o tej obróbce drewna, także o pasiecznictwie, które bardzo było szeroko tutaj rozpowszechnione. Warto jeszcze wspomnieć o kłusownictwie, które też jest odnotowywane w różnych źródłach na tym terenie, ze względu właśnie na to, że te tereny zalesione też obfitowały w zwierzynę i to na pewno było coś, co wyróżniało właśnie ten teren. Jeśli chodzi o typowe takie męskie zajęcia, to właśnie głównie ta uprawa roli była istotna, ale też przetwórstwa drewna, plecionkarstwo też chociażby. Natomiast jeśli chodzi o funkcję kobiety w takiej rodzinie lasowiackiej, to przede wszystkim właśnie było bardzo to ważne, że na kobiecie spoczywało takie utrzymanie przygotowania, pożywienia dla całej rodziny, czy oporządzania zwierząt hodowlanych. No i także bardzo, bardzo musiały pomagać w pracach polowych. Także tutaj rzeczywiście ten dzień u kobiety był bardzo, bardzo wydłużony. Oprócz tego oczywiście rola matki, to tutaj wychowanie dzieci i wyżywienie potomstwa.

0: tutaj związana ze światem kobiet. Ozdoby z bibuły, ze słomy, wycinanki. Kobiety szyły i haftowały. Ale pamiętajmy, że był to lud ubogi, żyjący w surowych czasach, w nędznych warunkach. No i ta sztuka ludowa nie rozwijała się tak, jak może dzisiaj sobie też wyobrażamy, aczkolwiek w muzeach, w różnych kolekcjach pozostało troszeczkę tej takiej sztuki właśnie dawnej, tradycyjnej, opartej o te elementy, o których wspomniałam.
1: A czy właśnie ta sztuka ludowa, o której pani wspomina, to właśnie tamtejsze kobiety wykonywały tylko na swój użytek, czy też miały z tego jakiś zarobek?
0: No raczej, jeżeli była jakaś zdolna hafciarka, powiedzmy, no to oczywiście można było zawsze do niej się udać i poprosić o wykonanie jakiegoś ładnego haftu, ale nie było czegoś takiego jak forma pieniężna płacenia za jakieś właśnie przysługi, usługi, tylko raczej jakaś wymiana produktów na takiej zasadzie. Ludzie raczej w ten sposób starali się wymieniać produkt za konkretny produkt. No i tutaj ważne jest, żeby podkreślić, że tego czasu na wykonywanie takich dekoracji też nie było za dużo, bo te kobiety rzeczywiście były bardzo, bardzo mocno zapracowane każdego dnia. Też warunków nie było, bo przecież elektryfikacja to już jest wiek XX, więc była ograniczona możliwość. Przy lampie naftowej nie zawsze można było wykonywać bardzo długo jakieś tam dekoracji. Niemniej jednak tutaj właśnie warto podkreślić, że takie elementy też się pojawiały. Jeśli chodzi właśnie o święta, bo zazwyczaj wokół świąt starano się właśnie odnawiać izbę, oczyszczać, dekorować, to tutaj właśnie jest taka bogata tradycja, że te właśnie izby, te główne pomieszczenia, w których stał piec, w którym zbierała się rodzina, w której odbywały się najważniejsze modlitwy, spędzano jak najwięcej czasu w tych izbach, właśnie starano się zawsze należyty porządek utrzymać i właśnie w święta szczególnie właśnie dekorowano te pomieszczenia.
1: To skoro już mówimy o świętach, to jak właśnie wyglądały wierzenia lasowiaków? Jakie święta obchodzili i w jaki sposób?
0: Przede wszystkim religijność ludowa, nie tylko zresztą u lasowiaków, miała to do siebie, że potrafiła łączyć elementy chrześcijańskie z pogańskimi. I tutaj rzeczywiście ta obrzędowość, ten szacunek do tradycji i religii przodków jest bardzo wymowny. I bogata ta sfera obrzędowości i wierzeń jest chociażby dzisiaj też zauważalna w przestrzeni pejzażu takiego nadsańskiego, czy właśnie tych terenów, gdzie możemy czasami podziwiać piękne krzyże przydrożne, czy kapliczki. To wszystko tworzy dzisiaj taki ciekawy, interesujący obraz dawnej, tradycyjnej, ludowej kultury lasowiaków, który jednak jest dzisiaj już takim obrazem troszeczkę szczątkowym tego, jak to kiedyś mogło wyglądać na tych terenach.
1: Tak jeszcze nawiązując do tych kapliczek, o których pani wspomniała, to teraz właśnie przejeżdżając przez te nasze wsie, to myślę, że chyba nie ma wsi, w której nie znalazłoby się taka kapliczka. Chociaż ja mogę też powiedzieć jako ciekawostkę, że na przykład w lasach w mojej miejscowości takie kapliczki znajdowały się również w lasach. I taką jedną właśnie z takich kapliczek na takim, powiedzmy, rozdrożu dróg właśnie w lesie stworzyli mój już nieżyjący dziadek razem z moim tatą.
0: Tak, no właśnie to było bardzo typowe, że jakaś intencja zawsze temu towarzyszyła, a bardzo to jest też ważne, że te krzyże, one stawiane były nie w przypadkowych miejscach i tutaj się już nam pojawia element takich wierzeń pogańskich właśnie, że element chrześcijański, czyli krzyż był stawiany w miejscu, gdzie wierzono czai się na przykład jakieś zło, powiedzmy, że tam jest niebezpiecznie jechać, że tam czekają na człowieka jakieś niebezpieczne istoty i to właśnie to miejsce

0: też mogło służyć temu, żeby odstraszać to zło, którego człowiek gdzieś tam w tych miejscach mógł się spodziewać. Więc tutaj te elementy jakoś się zawsze przeplatały. Tutaj warto przypomnieć postać wspomnianego już przed chwilą księdza Wilhelma Gaja Piotrowskiego, regionalisty, który zanotował wiele ciekawych wierzeń związanych z Dolnym Nadsaniem, ale także opowiedzianych przez Marię Kozłową z Machowa, obecnie Tarnobrzegu. Właśnie Maria Kozłowa była bardzo taką ciekawą twórczynią ludową, która propagowała, popularyzowała wiele zjawisk, wiele tradycji związanych właśnie z kulturą ludową lasowiaków. Między innymi dzięki niej zachowały się takie lasowiackie gusła w słynnym takim spektaklu, przedstawieniu Czary Marii Uroki, wykonywanym do dzisiaj przez zespół obrzędowy Lasowiaczki z Baranowa Sandomierskiego. Właśnie możemy przyjrzeć się takim ciekawym zabiegom, które kiedyś były bardzo popularne na wsi. Metodom takiego lecznictwa wręcz ludowego, opartego na różnego rodzaju zaklęciach. Były to formy naprawdę dzisiaj bardzo zdumiewające niejednego oglądającego. Jeśli chodzi o ten świat duchowy, to te wierzenia dawniej u tych właśnie lasowiaków, ludności wiejskiej były bardzo rozbudowane i kształtowane były też poniekąd przez to środowisko, w którym ci ludzie żyli, przez te warunki naturalne, przyrodę, różne zjawiska przyrodnicze, których nie do końca rozumieli. I dla wielu dzisiaj takie interpretowanie zjawisk przyrodniczych, umiejscawiając je w jakimś obszarze sił demonicznych, no to dla współczesnego człowieka jest to tłumaczenie bardzo zaskakujące. Ale tu pamiętajmy, że dawniej, jeżeli coś było niewyjaśnione w sposób logiczny, jakieś sytuacje zdarzały się złowrogie dla człowieka, ten człowiek próbował sobie to jakoś tłumaczyć i zazwyczaj właśnie posiłkował się takim wyobrażeniem istnienia sił niewidzialnych, takich troszeczkę złowrogich, właśnie demonicznych, które czyhają na człowieka i przeszkadzają mu w codziennym funkcjonowaniu. To zło, można powiedzieć, czaiło się wszędzie. Ono się mogło czaić i w domostwie, i na polach uprawnych, i na łąkach, i w lasach, różnego rodzaju zagajnikach, i gdzieś przy rzekach i strumieniach, ale także i bagniskach, których kiedyś tutaj było bardzo, bardzo dużo na tym terenie. I można powiedzieć, że te demony, te istoty takie właśnie nie z tego świata, czekające na tego człowieka, właśnie one wręcz towarzyszyły człowiekowi od urodzin do śmierci i o każdej porze mogły tego człowieka dotknąć i podczas pracy, i odpoczynku, i w chorobie, i przy śmierci. Też te zjawy, demony, one po prostu gdzieś tam właśnie funkcjonowały. A jeszcze tą wiarę dodatkowo wspomagały różnego rodzaju opowieści, które często opowiadano sobie podczas takich zajęć żmudnych, jakichś wieczorów, na przykład jakieś pierzaczki były, kiedy kobiety się zbierały albo przędły na przykład nici i to długo schodziło, to wtedy właśnie spotykano się i może i też śpiewano różne piosenki, ale też właśnie było to miejsce takich różnych niesamowitych opowieści, które szczególnie na wyobraźni dziecka towarzyszącego czy przyglądającego się całemu temu spotkaniu jeszcze bardzo mocno tak uwrażliwiało tego młodego człowieka na wiarę w takie właśnie istnienie istot pozaziemskich. I tutaj właśnie w książce profesora Wilhelma Gaja Piotrowskiego Duchy i demony w wierzeniach ludowych z okolic Stalowej Woli, Rozwadowa i Tarnobrzega, w książce wydanej w 1993 roku, mamy opisanych kilkadziesiąt takich niezwykłych postaci istotnie z tej ziemi, na przykład jakieś południce są opisane, licho, mamuny i tak dalej. I czasem nawet dzisiaj ktoś wypowie nazwę takiej istoty, ale w ogóle nie wiąże tego w żaden sposób z jakimiś takimi tradycjami, wierzeniami dawnymi, chociażby do licha ciężkiego, albo a to zaraza z niego, albo tyciorcie, tak? To są takie elementy, że gdzieś tam jeszcze można zasłyszeć, ale już ten wypowiadający nie do końca właśnie wiąże to powiedzenie z tym demonem, którego kiedyś wierzono na tych terenach. Bardziej dzisiaj powszechnie, jeśli chodzi o te tereny, będziemy mieć takie przesądy, które występują i są charakterystyczne ogólnie dla całej tutaj Polski. Jakaś wiara w czarnego kota, jakieś pożyczanie ze złą intencją, te czerwone nitki, wstążki, które mają odstraszać złych ludzi i tak dalej, i tak dalej. Więc troszeczkę tutaj rzeczywiście będzie się pojawiać różnych zabobonów, nawet współcześnie, ale one nie będą miały takiego charakteru typowo lokalnego.
1: A skoro już mówimy o wierzeniach, to czy były jakieś zwyczaje takie charakterystyczne dla lasowiaków?
0: Jeśli chodzi o zwyczaje typowe dla lasowiaków, to one, można powiedzieć, że porównując z innymi grupami etnograficznymi, jest bardzo dużo elementów wspólnych, bo one jakby związane są z rokiem obrzędowym, ze świętami kościelnymi, które przecież obchodzono na terenie całego kraju bardzo chętnie i uczestniczono właśnie w tych wszystkich świętach. I tutaj lasowiacy też się wyróżniali taką wielką religijnością i chęcią uczestnictwa właśnie w kościele, w obrzędach, w świętach. Więc tutaj na pewno tych wiele elementów, na przykład ta palma wielkanocna, wykonywanie jej, czy zdobienie na zielone świątki domostw, czy właśnie ochranianie domów braniem gałązek brzeziny z ołtarzy, z Bożego Ciała. Takie te elementy na pewno będą się pojawiać. Też występują w innych częściach Polski. Ewenementu jakby tutaj nie widać. Natomiast na pewno będziemy mieć takie tradycje, z których się szczycimy. To są straże grobowe, tradycje związane z okresem świąt wielkanocnych. I chociaż one kiedyś były powszechniejsze na terenie kraju, to właśnie my dzisiaj tutaj nad Sanem, ale nie tylko, tutaj właśnie na terenie dawnej Puszczy Sandomierskiej, dużo tych straży grobowych zachowało się. One są bardzo ciekawe, praktycznie każda grupa ma swoją własną historię powstania, swoje własne stroje, musztry i na pewno są to zwyczaje, którymi się po prostu możemy dzisiaj chwalić, właśnie jeśli chodzi o nasze dziedzictwo kulturowe tutaj na tych terenach. Oczywiście takich tradycji znacznie więcej byśmy znaleźli, ale myślę, że warto też zwrócić uwagę na troszeczkę jeszcze inny aspekt takiego niematerialnego dziedzictwa właśnie, które bardzo mocno podkreśla, jak na tym terenie wiele elementów zachowało się. Tutaj myślę przede wszystkim o rzemiośle i rękodziele. Na pewno warto wspomnieć o flisactwie, o plecionkarstwie. Są to rzemiosła, które znalazły się na Światowej Liście Niematerialnego Dziedzictwa UNESCO, więc warto to podkreślać, że tutaj do dzisiaj jakby mamy bardzo żywe te tradycje. będziemy mieć także najnowszy wpis zabawkarstwa lasowiackiego z kolei na krajową listę niematerialnego dziedzictwa. To zabawkarstwo bardzo mocno związane też jest, zakorzenione właśnie w kulturze lasowiaków, mieszkańców właśnie tej północnej części dawnej Puszczy Sandomierskiej. I tutaj warto zwrócić uwagę na te zabawki, które wykonywano z tego naturalnego drewna, bez malowania, bez zdobień. I dzisiaj takim wielkim artystą, który bardzo mocno właśnie bazuje na tych tradycjach, jest Jan Puk z Trześni, który już od kilkudziesięciu lat, wykonując takie właśnie ciekawe, surowe zabawki w drewnie, opowiada też o dawnym życiu lasowiaków. No i jest to jeden z takich przedstawicieli starszego pokolenia, który opowiada o tym życiu dawnym na podstawie swojego doświadczenia. Jest przykład człowieka, który żyje tradycją i pokazuje ją w jak najwierniejszy sposób.
2: Stalowo-Wolska Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza to ratownicy-ochotnicy, którzy w razie zaginięć czy innych sytuacji kryzysowych ruszają w teren, by wspierać działania służb i pomagać ludziom w potrzebie. Ich działalność to jednak nie tylko poszukiwania, ale też akcje ratownicze, edukacja czy działania społeczne. O tym, jak wygląda ich praca i z jakimi sytuacjami spotykają się w regionie, z przedstawicielem grupy rozmawiała nasza reporterka Emanuela Kwaśniak.
3: Na początek porozmawiamy o poszukiwaniach, bo tutaj myślę, że głównie grupa też tym się zajmuje. Gdzie tak naprawdę najczęściej działacie tutaj w okolicach, tutaj w regionie?
4: Naszym głównym obszarem działania jest teren całego województwa podkarpackiego, ale z racji na naszą lokalizację siedziby w Stalowej Woli skupiamy się głównie na terenie gminy, miasta i powiatu stalowowolskiego, jak również na ościennych powiatach, czyli powiat niżański, powiat tarnobrzeski, czasami okolice Mielca.
3: Jakie miejsca są najtrudniejsze do poszukiwań? Czy to są jakieś obszary leśne, czy może stricte w miastach, jak to wygląda? Obszary miejskie mam na myśli.
4: Wbrew pozorom najtrudniejsze poszukiwania to poszukiwania na terenie miasta, gdzie mamy dużo zaułków, dużo ulic, wiele miejsc, w których osoba zaginiona może przebywać. Co nie znaczy, że poszukiwania w otwartym terenie, na przykład w terenie leśnym, są mniej wymagające. To wszystko zależy od sytuacji.
3: Proszę mi powiedzieć, z jakimi służbami Państwo działacie i jak ta współpraca wygląda?
4: Na terenie województwa podkarpackiego naszym głównym dysponentem jest Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie. Współpracujemy również z komendami powiatowymi, komendami miejskimi tutaj w okolicy, jeżeli chodzi o policję. Wspieramy w działaniach Państwową i Ochotniczą Straż Pożarną. Przy czym należy pamiętać, że głównie za poszukiwania osób zaginionych odpowiada policja i to oni z ramienia Komendy Wojewódzkiej dysponują odpowiednie siły i środki na miejsce zdarzenia.
3: Ile lat już działacie tutaj?
4: Stalowo-Wolska Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza jest dosyć nową instytucją na mapie Stalowej Woli. Działamy od maja zeszłego roku. Wcześniej działaliśmy pod szyldem Grupy Krośnieńskiej Legion Gerarda, gdzie ta współpraca się rozpoczęła. Potem postanowiliśmy utworzyć tutaj swoją grupę na terenie Stalowej Woli. Miało to za zadanie przyspieszyć i ułatwić organizację poszukiwań.
3: Później jeszcze powrócę do Waszej grupy, porozmawiamy o ludziach, ale tutaj, tak jak pytałam o te poszukiwania, czy są jakieś takie miejsca, gdzie najczęściej szukacie? Czy są to właśnie na przykład lasy, gdzie ludzie wychodzą na grzybobranie, czy może jakieś inne miejsca tutaj w regionie?
4: Bardzo często zdarzają się w okresie jesiennym zaginięcia osób, które faktycznie wychodzą na grzyby do lasu. Błądzą po lesie, rozładuje im się telefon, zostanie ich noc, ale również dużą grupą poszukiwań tutaj na terenie Stalowej Woli są poszukiwania osób chorujących na przykład na demencję, gdzie osoba starsza często nieświadomie potrafi wyjść z domu niezauważona przez swoich domowników, no i wtedy muszą ruszać poszukiwania.
3: Właśnie, co zrobić, kiedy ktoś z rodziny wyszedł z domu, nie wraca, gdzie, jak zgłosić i tak naprawdę po jakim czasie?
4: To wszystko zależy od tego, czy ta osoba choruje na jakieś choroby przewlekłe, czy znajduje się w tym momencie w kryzysie emocjonalnym. Mam tutaj na myśli różnego rodzaju schorzenia psychiatryczne. Niestety w obecnych czasach te choroby stanowią bardzo duży odsetek problemów zdrowotnych ludzi. Jeżeli chodzi o zaginięcie i o czas od zauważenia zaginięcia, to też zależy od tego, czy ta osoba choruje, czy ta osoba jest zdolna do samodzielnej egzystencji. Jeżeli osoba jest osobą starszą, schorowaną, na zewnątrz panują niekorzystne warunki atmosferyczne, na przykład miniona zima pokazała, że te temperatury potrafią bardzo szybko i bardzo gwałtownie spaść, wtedy no, nasz czas na reakcję jest bardzo ograniczony i tak naprawdę im szybciej zawiadomimy służby, tym lepiej. Podstawowym numerem, na jaki powinniśmy dzwonić w przypadku zaginięcia, czy to osoby dorosłej, czy dziecka, to numer alarmowy 112. Wtedy zostaniemy przekierowani najprawdopodobniej do najbliższej jednostki policji z naszego terenu, która rozpocznie procedurę przyjęcia zgłoszenia i rozpocznie poszukiwania.
3: To tutaj mówimy stricte o działaniach policyjnych, że te działania ruszają. A kiedy wy tak naprawdę działacie, kiedy zaczynacie?
4: My stanowimy jako Stalowolska Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza. Jesteśmy takim ogniwem wspierającym służby państwowe. Jeżeli teren do przeszukania jest rozległy, jeżeli istnieje zagrożenie życia, czyli tak zwana kategoria pierwsza poszukiwań, jeżeli siły i środki skierowane na miejsce działania są wystarczające, wtedy my jesteśmy proszeni o wsparcie takich poszukiwań.
3: A co może przyspieszyć taką akcję?
4: Warunki atmosferyczne na zewnątrz, historia chorobowa osoby. No generalnie jest to zależne od wielu, wielu czynników. Czasami przyjęcie zgłoszenia może wydawać się, że jest dosyć długą procedurą, ale tak naprawdę jest to bardzo szczegółowy wywiad, który pozwala zawęzić obszar poszukiwań, ewentualnie wytypować określone ścieżki i kierunki, w którym ta osoba mogła podążać.
3: Czyli tak naprawdę tutaj liczy się rozmowa i czym więcej informacji, tym służbom jest łatwiej.
4: Dokładnie tak.
3: Teraz sobie porozmawiamy o bezpieczeństwie w regionie i taki apel może od Pana do mieszkańców, którzy wybierają się na spacery. Niedługo tych spacerów będzie coraz więcej, bo pogoda dopisuje. Jak bezpiecznie spacerować? Chociażby w lesie.
4: Przede wszystkim rozmawiajmy. Rozmawiajmy ze swoimi bliskimi, informujmy ich o swoich planach, przedstawmy im założenia planu wycieczki. To troszeczkę tak jak ratownicy górscy zawsze powtarzają o bezpieczeństwie w górach. Te zasady tutaj na nizinach, w okolicach Stalowej Woli będą bardzo zbliżone. Poinformujmy o tym, gdzie się wybieramy, z kim planujemy się spotkać. Zabierajmy ze sobą zawsze z domu naładowany telefon. Jeżeli mamy problemy z utrzymaniem energii w telefonie, dobrym rozwiązaniem jest zabranie ze sobą do plecaka czy torebki jakiegoś powerbanka. Oczywiście źródło światła. Ja polecam osobiście latarkę czołową. Nie musi być to jakaś super technologicznie zaawansowana latarka. Wystarczy zwykła latarka z marketu budowlanego za kilka złotych, która w sytuacji, kiedy zastanie nas zmrok, kiedy dojdzie do jakiegoś działania niepożądanego, do zdarzenia, które mogło wpłynąć na nasze bezpieczeństwo, pozwoli nam po ciemku zwrócić na siebie uwagę, oświetlić miejsce, wokół którego się znajdujemy, co zapewni nam większe bezpieczeństwo.
3: A czy Pan z własnego doświadczenia wie, czy ludzie mają włączoną lokalizację w telefonie dla swoich bliskich?
4: Raczej nie. Raczej jest to coś, co zwłaszcza osoby starsze nie mają aktywowane. Jeżeli chodzi o samą lokalizację telefonu, oczywiście można tutaj wykorzystać stacje bazowe sieci komórkowych. Jest to obarczone dość dużym rozstrzałem terenowym, natomiast jeżeli policja uzyska taką informację, gdzie dany telefon się lokalizował, bardzo często pozwala to zawęzić obszar poszukiwań.
3: A czy wy jako ratownicy, jako taka grupa apelujecie, czy zachęcacie mieszkańców regionu, żeby taką lokalizację włączać sobie, że to jest właśnie bezpieczne, że to też w razie zagrożenia pomoże?
4: Na pewno to zawsze pomaga, jeżeli gdzieś spotykamy się z mieszkańcami regionu na różnego rodzaju akcjach, prelekcjach i pokazach, zawsze zwracamy na to uwagę, żeby faktycznie ten telefon był naładowany, żeby ta lokalizacja była włączona albo udostępniona dla bliskich. Tutaj aplikacja Google Maps pozwala wysłać czy pineskę, czy opcję śledzenia swojej lokalizacji na żywo, ale to wszystko nie zadziała, jeżeli ten telefon będzie rozładowany.
3: Wasza działalność to nie tylko poszukiwania osób zaginionych, ale też wiele innych działań. Jakby Pan mógł tutaj o nich wspomnieć?
4: Poza nadrzędnym zadaniem, czyli poszukiwaniem osób zaginionych, Stalowolska Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza wspiera w działaniach lokalne instytucje, na przykład Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stalowej Woli. Tutaj mijająca zima dokładnie pokazała, że nasza pomoc kilkukrotnie była wręcz niezbędna przy monitorowaniu osób w kryzysie bezdomności, kiedy to udało się uchronić przed jakimiś poważnymi konsekwencjami, czy to zdrowotnymi, czy losowymi. Osoby, które często nie potrafią sobie same poradzić lub są już w takim stanie, że to wychłodzenie jest dla nich bardzo dotkliwe. Również angażujemy się w działania edukacyjne, czyli różnego rodzaju warsztaty, pokazy z pierwszej pomocy, szkolenia, czy to mieszkańców, czy nauczycieli z lokalnych placówek oświatowych.
3: Jak to wygląda w przypadku szkoleń z pierwszej pomocy? Czy mieszkańcy potrafią udzielać pierwszej pomocy, czy jednak wciąż te szkolenia są bardzo potrzebne?
4: Te szkolenia zawsze były, są i będą potrzebne. Uważam, że świadomość mieszkańców Stalowej Woli i generalnie świadomość Polaków w tym momencie, jeżeli chodzi o udzielanie pierwszej pomocy, rośnie i to bardzo cieszy. Jest jeszcze wiele do zrobienia w tej kwestii. Jeszcze wiele wody w Sanie upłynie, zanim będziemy umieli udzielać tej pierwszej pomocy. Najważniejsze w ratowaniu to nie bać się, wezwać pomoc i zabezpieczyć podstawowe stany zagrożenia życia.
3: A czy często Pan się spotkał z tym, że ktoś bał się zareagować, czy to w przypadku jakiegoś wypadku, czy jeżeli ktoś widział osobę bezdomną, że boją się reagować, boją się podejść, zadzwonić, udzielić pomocy?
4: Niestety zdarza się to nadal nagminnie. Słynne akcje, gdzie ktoś zamiast udzielać pierwszej pomocy wyciąga telefon i nagrywa całą sytuację. Niestety osobie poszkodowanej one nie pomogą. Natomiast jeżeli chodzi o samo udzielanie pierwszej pomocy, zajmuję się tym tematem od wielu, wielu lat. Mogę śmiało powiedzieć, że kiedyś było dużo gorzej. W tym momencie ta świadomość i taka odwaga społeczna jest dużo lepsza niż jeszcze powiedzmy te 10 czy 15 lat temu.
3: Czytałam też, że angażujecie się w działania na rzecz ochrony środowiska i zwierząt. Na czym ta pomoc polega?
4: Tutaj akurat te działania nie są jakoś na tym etapie bardzo rozbudowane, natomiast mogę pochwalić kolegów za postawę, kiedy to podczas ostatniej dużej powodzi na południu Polski ze Stalowej Woli wyjechała grupa ratowników, którzy tworzą w tym momencie nasz zespół Stalowolskiej Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej w celu wsparcia powodzian w okolicach Głuchołaz.
3: A teraz porozmawiam tak naprawdę stricte o Was, czyli o całej grupie. Ilu Was jest? Kim jesteście na co dzień?
4: W tym momencie grupa się stale rozrasta. Zrzeszamy 15 członków. Jeżeli chodzi o nasze profesje, przyjmujemy wszystkich i tak naprawdę znajdziecie u nas i żołnierza, i strażaka ochotnika. Znajdziecie sprzedawcę ze sklepu, kierowcę autobusu, jak również weterynarza.
3: I co sprawia, że chcecie działać w tej profesji, w tym, żeby pomagać, w tym, żeby być tutaj lokalnie dla mieszkańców, nie tylko Stalowej Woli, ale całego regionu?
4: Chęć pomocy i wsparcia profesjonalnym służbom, chęć niesienia pomocy, chęć niesienia tej oświaty związanej z pierwszą pomocą, szeroko pojęta pomoc dla drugiej osoby.
3: A jeżeli chciałby ktoś do Was dołączyć, musi mieć jakieś, nie wiem, predyspozycje, jakieś umiejętności, jak to wygląda?
4: Taka osoba musi przede wszystkim być chętna i zaangażowana, musi mieć ukończone oczywiście 18 lat. W najbliższym czasie planujemy uruchomienie naboru na okres stażowy. Taki okres stażowy trwa od 3 do 6 miesięcy. W trakcie stażu takiego kandydackiego do grupy uczymy podstaw pierwszej pomocy, uczymy poruszania się w terenie, uczymy zasad współpracy ze służbami i zasad, jakimi kierujemy się przy poszukiwaniach. Należy przedstawić jakiś swój krótki dorobek życia, żebyśmy też wiedzieli, kim ta osoba jest. Jeżeli kandydat przejdzie cały okres tutaj stażowy, zostaje przyjęty do naszej grupy.
3: Wiadomo, że w takiej grupie trzeba mieć dobrą kondycję. Czy jakoś ćwiczycie, macie ćwiczenia, szkolenia?
4: Jeżeli chodzi o przygotowanie fizyczne, jest to indywidualna kwestia każdego z członków, każdego z ratowników. Tutaj akurat nie ma stricte narzuconych jakichś ram, które musimy spełnić, żeby kondycyjnie przystąpić do grupy. Natomiast każdy z nas we własnym zakresie jest osobą dosyć aktywną i no, cały czas dbamy o to, żeby gdzieś tam tej kondycji na wyprawie nie zabrakło. Jeżeli chodzi o ćwiczenia stricte ratownicze, tak, również regularnie organizujemy sobie takie spotkania, ćwiczymy czy stacjonarnie, na przykład zakres kwalifikowanej pierwszej pomocy, czy w terenie zasady transportu, zasady poszukiwania osób zaginionych, wykorzystywanie nowoczesnych technik i technologii w ratownictwie i w poszukiwaniach.
3: Jeszcze tak podpytam, żeby zobrazować komuś, kto by chciał do Was dołączyć, jakieś przykłady akcji, jakby Pan tutaj wspomniał, może takie z takich ciekawszych, żeby też ktoś zobaczył, że to nie jest chwila, moment, idziemy, szukamy, ktoś się znajdzie i tyle, tylko jak to wygląda?
4: No, taką dużą zakrojoną akcją tutaj w okolicach Stalowej Woli, bez wchodzenia w szczegóły, było poszukiwanie starszego mężczyzny końcem października, gdzie poza siłami policji, ochotniczych straży pożarnych, naszej grupy, byli też zaangażowani m.in. żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej. Akcja tak naprawdę rozpoczęła się w sobotę późnym wieczorem, a skończyła się w poniedziałek przed południem. Mężczyznę udało się odnaleźć całego i zdrowego.
3: Czyli to jest dużo pewnie marszu, poszukiwań, czasami też nie zawsze jest ciepło, czasami są to miesiące chłodniejsze, czyli człowiek musi być nie tylko sprawny fizycznie, ale też psychicznie, żeby wytrzymać te kilka dni przy poszukiwaniach, tak?
4: Te działania takie długoterminowe są zazwyczaj bardzo wymagające i faktycznie i fizycznie, i psychicznie działamy na zasadzie wymiany, tak? Czyli część ratowników odpoczywa, część ratowników sprawdza sprzęt, przygotowuje się, część ratowników działa zawsze w terenie. Nie można robić ratownictwa w pojedynkę, to zawsze jest praca zespołowa. Często przy poszukiwaniach poza tym czynnikiem ludzkim, gdzie jest zaangażowane czasami kilkadziesiąt osób, tak jak było w przypadku tych poszukiwań z października, czy przy zaangażowaniu zwierząt, gdzie wtedy w ciągu całego dnia kilka zespołów z psami tropiącymi, między innymi tutaj ze Storatu z Rzeszowa, brało udział w tych działaniach. Wykorzystujemy również kamery termowizyjne, drony, kłady, które pozwalają nam szybciej i głębiej dotrzeć do tego lasu. No, technologia wspiera tutaj działania ludzi.
3: Tutaj wspomniał Pan o sprzęcie. Jak to wygląda w Waszej grupie? Jakie wsparcie macie tak naprawdę i skąd to wsparcie jest?
4: Jeżeli chodzi o wsparcie, no my jako ratownicy nie pobieramy żadnego wynagrodzenia za swoje działania. Robimy to całkowicie ochotniczo i tutaj żaden z nas nie pobiera za to żadnych pieniędzy. Wspierają nas lokalni przedsiębiorcy, wspierają nas sponsorzy. Taką formą wsparcia, którą można nas wesprzeć w tym momencie, jest przekazanie 1,5% podatku. Jest to akurat okres rozliczenia podatków, więc jak najbardziej zachęcamy do odwiedzenia naszej strony facebookowej, gdzie jest podany nasz numer KRS i tam można nam przekazać swoje 1,5%. Na pewno to bardzo pomoże.
3: Tak, i na pewno na stronie, też na Facebooku widziałam, że dużo publikujecie tam wszystkie informacje i tam pewnie można się z Wami kontaktować, jeżeli ktoś by był zainteresowany działaniem w tej grupie.
4: Tak, oczywiście w najbliższym czasie, tak jak wspominałem wcześniej, będzie ruszał nabór do Stalowolskiej Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej. Tam będzie również wystawiony formularz zgłoszeniowy, który należy nam przesłać drogą elektroniczną.
3: A macie jakieś konkretne cele na ten rok, na ten najbliższy czas?
4: Rozwój i dalsze szkolenie ratowników, powiększanie grupy, no i doposażenie sprzętowe. Tutaj no, lista priorytetów, czy to sprzętowych, czy szkoleniowych, jest naprawdę bardzo długa. Jesteśmy dosyć młodą grupą i każda forma okazanego nam wsparcia będzie dla nas na wagę złota.
3: Dobrze, i jeszcze jakieś słowo na koniec od Pana dla mieszkańców Stalowej Woli. Tutaj już oddaję mikrofon Panu. Co będzie Pan chciał, żeby mieszkańcy usłyszeli, to jest ten moment.
4: Tak jak wspominałem wcześniej, rozmawiajcie, informujcie swoich bliskich o swoich planach wycieczkowych. Zawsze zabierajcie ze sobą latarkę, naładowany telefon, odpowiednią odzież dostosowaną do warunków atmosferycznych. A jeżeli ktoś z Państwa posiada w domu osobę starszą, często schorowaną, być może z demencją, zwracajcie uwagę na zachowanie tej osoby. Jeżeli zauważycie, że taka osoba mogła się oddalić gdzieś z miejsca zamieszkania, nie bójcie się, nie rozpoczynajcie poszukiwań na własną rękę, tylko polegajcie na zawodowych służbach.
3: Dziękuję bardzo za rozmowę.
4: Dziękuję również.
2: W dzisiejszym magazynie lokalnym to już wszystko. Agnieszka Gazda, kłaniam się nisko i do usłyszenia.

9 właśnie minęła, a to oznacza, że zaczynamy kolejną godzinę z najlepszymi polskimi hitami. Już teraz na sam początek Małgorzata Ostrowska i niezapomniana, ponadczasowa wręcz, Meluzyna. Ja się nazywam Jarząbek, witam serdecznie, kłaniam się nisko. No i zapraszam w podróż przez nieznane i znane najlepsze polskie hity.

Mes Liber, Acetolix, Liner. Ja mam 20 lat, ty masz 20 lat, przed nami siódme niebo, więc taka skryta i niedostępna. Proszę ciebie, proszę ciebie.

0: doskonały, leniwy nastrój wprowadziła nas z Sanach. Najlepszy dzień w moim życiu. Tak nazywa się ten kawałek, ale ogólnie chyba każdy dzień jest tym najlepszym dniem, o ile odpowiednio się do niego nastroimy. A dzisiaj dobry nastrój powinni mieć przede wszystkim Alicja i Alojzy, bo to oni obchodzą imieniny. Marta, Rajmund, Rudolf, Chloe, Ezebiusz, Alojza, Alban, Marcja, Terencjusz, Rudolfina i Demetria. Jeżeli znacie kogoś takiego o takich imionach, to dzisiaj koniecznie trzeba im złożyć najlepsze życzenia i te najlepsze życzenia również płyną od Radia SK2. Dla was specjalnie teraz gra Lady Punk Zamki na Piasku.
1: Jesteś idolem, wielbi cię tłum. Gdzie się pojawisz, słychać zdumionych głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz.

Oskar Cyms, zabierz mnie w Radiu SK2. No to pozwólcie, że zabiorę was teraz do Niemiec. Tam odbyły się jakiś czas temu zawody w ping-ponga, ale nie takie zawody, że gra przeciwko sobie dwóch zawodników, czy nawet czterech, ale aż 600 osób zebrało się wokół stołu ping-pongowego i odbijało piłeczkę. Tak jest. I tym samym ustanowiły nowy rekord, jeżeli chodzi o tę dyscyplinę. 600 osób wokół jednego stołu. Każdy przynajmniej raz tę piłeczkę musiał odbić. No, zabawa była taka, że jak się skończyła, to wszyscy no, jęknęli z zawodu, bo myśleli, że mimo wszystko no, to będzie trwało, że taka zabawa będzie trwała na okrągło. A tu taki klops, moi drodzy. Biała Armia, bajm już teraz w Radiu SK2. We'll be right back.

0: Oczywiście, że będzie pięknie, a szczególnie pięknie będzie, jak się wybierzecie z nami na Stadion Narodowy postrzelać karniaki razem ze Sławkiem Peszko. Ale żeby to zrobić, to już teraz powinniście wejść na sk2.pl i zobaczyć, co też Sławek Peszko ma wam dzisiaj do powiedzenia i zastanowić się, jakie to słowo jest wygwizdane. Jutro kolejna runda i znowu będziemy szukali osób, które dołączą do nas, dołączą na Stadionie Narodowym i tam zmierzą się w walce o, uwaga, 10 tysięcy złotych.
1: Autopromocja.
2: Skaliste wybrzeże Chorwacji? Czy piaszczyste plaże nad Bałtykiem?
3: Latem to Polska jest najfajniejsza.
2: Zgłoś się na sk2.pl i wygraj weekend w najpiękniejszych zakątkach Polski.
3: Pięciogwiazdkowe hotele czekają na ciebie.
2: Polska jest najfajniejsza.
3: Lato na wypasie tylko w SK2.
4: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor Ziaja, producent kosmetyków z serii Sopot Sam.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
5: Dealer roku 2025 w kategorii sprzedaż? To nie przypadek. To Autoród Stalowa Wola. Dziękujemy naszym klientom, to dzięki wam zdobyliśmy ten tytuł. A dziś zapraszamy po coś naprawdę wyjątkowego. Nowy Volkswagen T-Roc. Dynamiczny, komfortowy. Stworzony, by robić wrażenie od pierwszej sekundy. Nowy T-Roc. Wsiadasz i nie chcesz wysiąść. Zapraszamy do salonu Volkswagena. Autoród Stalowa Wola przy ulicy Ken 49.
6: Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu oferuje bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie na kierunkach. Bezpieczeństwo transgraniczne. Inteligentne technologie. Informatyka w biznesie. Inżynieria transportu i logistyki. Mechatronika. Projektowanie graficzne. Stosunki międzynarodowe. Pielęgniarstwo. Zarządzanie i inżynieria produkcji oraz nowości. Design i projektowanie wnętrz oraz fizjoterapia. 25 lat doświadczenia uczelni to same korzyści dla studentów. Nowoczesny kampus, wysokie stypendia i gwarantowane miejsce w akademiku. Odpowiadamy na realne potrzeby rynku pracy. Studiuj z nami bezpieczną przyszłość.
7: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
8: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda J.Crew. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
9: Zapraszamy do salonu Omoda J.Crew Autoród w Stalowej Woli przy ulicy Ofiar Katynia 32. www.autorut.omodajq.pl.
10: Zespół Szkół w Jeżowem imienia Stanisława Staszica zaprasza do technikum o specjalnościach. Technik budownictwa, budowy dróg, usług fryzjerskich, przemysłu mody, technik organizacji reklamy, technik fotografii i multimediów. Zapraszamy także do Liceum Ogólnokształcącego i Szkoły Branżowej pierwszego stopnia. Uwaga, organizujemy bezpłatne kursy zawodowe poszerzające wiedzę i kompetencje niezbędne na rynku pracy. www.zsjeżowe.pl.
11: To jest Hot, zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theme, perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theme, dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
12: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Są takie gładkie, delikatne, te subtelne kształty.
15: Zaraz, co ty tam robisz? Sąsiadki podglądasz?
14: Sąsiadki? Ja? Mówię o naszych nowych oknach z salonu Dawkar. Cudowne.
15: Ach tak? To ja ci pokażę jeszcze nasze nowe rolety. O!
16: Odwiedź salon Dawkar i poczuj radość z wiosennej promocji. Dodatkowy rabat na okna Adams, rolety zewnętrzne z silnikami Somfy oraz bramy garażowe i drzwi firmy Wiśniowski. Dawkar, Rzeszów, Graniczna 1 i przez L5. Dawkar.com.
17: I po reklamie.

0: Ich troje w Radiu SK2, to oznacza, że nostalgicznie wróciliśmy do lat, do początku lat 2000 tak naprawdę, kiedy to ten zespół święcił swoje największe sukcesy, no i każdy znał każde słowo z ich największych hitów, a takie hity gramy w Radiu SK2, do nich wracamy już po godzinie 10.
1: Co? Gdzie? Kiedy?
2: Agnieszka Gazda-Muła. To będzie sentymentalna podróż do świata ulanowskich pisaków i pamięć o rzece San, która wciąż niesie ich historię. Muzeum Regionalne w Stalowej Woli zaprasza dziś na wernisaż wystawy Flisacy Reaktywacja. Zdjęcia Adama Krzykwy z lat 2005-2009 pokazują codzienność flisaków, pracę na tratwach i życie nad rzeką, która przez wieki kształtowała Dolne Nadsanie.
0: 10 właśnie minęła, a z tej okazji przygotowałem dla Was kolejną porcję najlepszych polskich hitów. Zaczynamy od Farby, ale pojawi się też Sylwia Grzeszczak, Artur Gadowski, Dawid Podsiadło, Roxana Węgiel, ale będzie też i Urszula, i Mrozu. Dużo dobrego w tej godzinie. Ja Rząbek, kłaniam się, dzień dobry.

Na błysk, tak nazywa się ten utwór od Dawida Podsiadło. Na błysk to pewnie i każdy rodzic chciałby mieć dom, ale to jest marzenie ściętej głowy. Jako rodzic wiem o tym doskonale. Natomiast jeżeli chodzi o to, co w kalendarzu jeszcze, bo nie wiem, jak ja mogłem to przeoczyć, ale dzisiaj przecież 21 dzień czerwca, czyli najdłuższy dzień w roku. On łącznie trwał będzie ponad 16 godzin i 40 minut, dokładnie 16 godzin i 46 minut. Tyle dzisiaj mamy dnia, a to też oznacza, że wchodzimy w astronomiczne lato. No to w końcu można zacząć poważnie myśleć o leżaczku, o jakimś parawaniku, o jakichś wycieczkach w las, w góry, nad jezioro. No, a jeżeli wam do tego będzie towarzyszyła najlepsza włoska muzyka, taką jaką serwujemy w Radiu SK2, to już w ogóle to lato zapowiada się wyśmienicie. Poparzenie kawą 3 teraz w Radiu SK2.

To w miarę świeżutki kawałek od Mroza, Nie ma miejsca jak dom, czyli kolejny singiel zapowiadający jego nowy album. Do utworu jest też teledysk. Jeżeli nie widzieliście, to bardzo zachęcam, bo teledysk przenosi widza w takie dzikie, filipińskie scenerie pełne spektakularnej natury oraz autentycznego, codziennego życia lokalnego surfera. Szczególnie panie będą miały na co popatrzeć. To od Mroza, a już teraz Krzysztof Kiliański i Kaja, Prócz ciebie nic. Taka fajna ballada, taki przytulach, taki do niedzielnej kawki w sam raz utwór. Tak więc ja już nic nie mówię, tylko słuchamy.

0: Jeżeli ktokolwiek kiedykolwiek miałby nagrać cover takiego kultowego zespołu The Police po polsku, to mógł to zrobić tylko Perfect. I jak słychać, zrobili to perfekcyjnie. Ale na tym nie kończymy przygody z najlepszymi polskimi hitami. Mam więcej takich perełek, dużo więcej, tak więc zostańcie z nami, zróbcie głośniej, bo takiej muzyki żal słuchać po cichu. To jest bardzo dobra muzyka. Dobra, bo polska.
1: Autopromocja.
2: Paprykarz ze Szczecina. Szklanki z Krosna. Pierogi, no wiadomo, najlepsze u babci.
3: Dobre, bo polskie.
2: Tak jak wszystkie piosenki w SK2.
3: U nas usłyszysz wyłącznie polskie numery. Te starsze i te nowsze.
2: SK2. Najlepsze polskie hity.
3: Najlepsze, bo polskie.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 3. Cena sprzed obniżki 5,99. A sierpc ser królewski 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 2. Cena sprzed obniżki 6,49. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Czetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Czetur. Drive your future.
6: To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theme. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theme. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
7: Są takie gładkie, delikatne, te subtelne kształty.
8: Zaraz, zaraz, co ty tam robisz?
9: Sąsiadki podglądasz?
7: Sąsiadki? Ja? Mówię o naszych nowych oknach salonu Dawkar. Cudowne.
8: Ach tak? To ja ci pokażę jeszcze nasze nowe rolety. O!
10: Odwiedź salon Dawkar i poczuj radość z wiosennej promocji. Dodatkowy rabat na okna Adams, rolety zewnętrzne z silnikami Somfy oraz bramy garażowe i drzwi firmy Wiśniowski. Dawkar, Rzeszów, Graniczna 1 i przez L5. Dawkar.com.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonów Bajk. Automix, Stalowa Wola, ulica Energetyków 2B. Bajk. Wybór staje się prosty.
2: I po reklamie.

Bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: Wódka Suflera za swoim takim tangiem kończy nam godzinę 10. Ignacy już czeka w przedbiegach i za chwilę się zaprezentuje w Radiu SK2, ale to dopiero po godzinie 11. Co jeszcze? No dużo dobrego, ale na razie nie zdradzę. Posłuchajcie, to sami się przekonacie.
1: Reklama.
2: Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu oferuje bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie na kierunkach: bezpieczeństwo transgraniczne, inteligentne technologie, informatyka w biznesie, inżynieria transportu i logistyki, mechatronika, projektowanie graficzne, stosunki międzynarodowe, pielęgniarstwo, zarządzanie i inżynieria produkcji oraz nowości, design i projektowanie wnętrz oraz fizjoterapia. 25 lat doświadczenia uczelni to same korzyści dla studentów. Nowoczesny kampus, wysokie stypendia i gwarantowane miejsce w akademiku. Odpowiadamy na realne potrzeby rynku pracy. Studiuj z nami bezpieczną przyszłość.
3: Dealer roku 2025 w kategorii sprzedaż? To nie przypadek. To auto RUT Stalowa Wola. Dziękujemy naszym klientom, to dzięki Wam zdobyliśmy ten tytuł. A dziś zapraszamy po coś naprawdę wyjątkowego. Nowy Volkswagen T-Roc. Dynamiczny, komfortowy. Stworzony, by robić wrażenie od pierwszej sekundy. Nowy T-Roc. Wsiadasz i nie chcesz wysiąść. Zapraszamy do salonu Volkswagena. Autoród Stalowa Wola przy ulicy Ken 49.
4: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda Jayku. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodajayku.pl i umów się na jazdę próbną.
5: Zapraszamy do salonu Omoda Jayku Autorut w Stalowej Woli przy ulicy Ofiar Katynia 32. www.autorut.omodajayku.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonów Bajk. Automix, Stalowa Wola, ulica Energetyków 2B. Bajk. Wybór staje się prosty.
1: I po reklamie.
0: 11 właśnie minęła, a ja patrzę, że dzisiaj też obchodzimy święto muzyki, moi drodzy, i to się bardzo dobrze składa, bo my muzyki akurat mamy pod dostatkiem i no, chcemy się z wami nią podzielić. Najlepsza polska muzyka tylko w Radiu SK2. Ignacy już teraz, na sam początek godziny 11, ale będzie też Papa Dance, Dodam, Kasa, Dawid Podsiadło, ja Rząbek, kłaniam się bardzo, bardzo nisko i zapraszam.
1: Najlepsza.

ta połowa dnia, bo to oznacza, że jeszcze druga połowa przed nami. Ale no niestety, nieubłaganie zbliżamy się do godziny 12, a tymczasem wzywam tutaj do mnie wszystkich klepiących kotlety, bo mniej więcej o tej godzinie zawsze mój przyjaciel Dawid Wajda robi takie zadanie, żebyście pochwalili się, jak klepiecie, albo żebyście w ogóle pochwalili się, czy klepiecie, tak więc dajcie znać, na przykład napiszcie mi SMS-em, czy klepiecie dzisiaj kotlety, na Messengerze też się można odezwać, 726-826-826, zdjęcia mile widziane waszych rozklepanych kotletów, no i za chwilę będę je smakował.

Jest, są, przyszły, mamy to. Mamy SMS-y, mamy Messengera i powiem wam tak, patrzę na to, co do mnie piszecie i patrzę na zdjęcia, bo zdjęcia też wpadły na naszą skrzynkę i ogłaszam wszem i wobec, że dzisiaj tytuły pierwszych klepaczy wędrują do Marii i do Tadeusza. Powiem wam tak, no tak dużych kotletów schabowych to by się nie powstydzili nad morzem w sezonie letnim, jak... No, nie przesadzając, jak dwie moje ręce. Przynajmniej tak wygląda to na zdjęcia. No i oczywiście tradycyjne pozdrowienie wszystkich klepiących. Klepcie tak dalej, towarzysze.

0: Ewa Farna zachęca do ewakuacji, a ja absolutnie nie, ale jeżeli już macie się skądś ewakuować, to proszę zabrać ze sobą radio, bo przygotowałem jeszcze więcej najlepszych polskich hitów dla was. Za chwilę się o tym przekonacie.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
4: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane?

0: strzelić coś?
1: Autopromocja. Reklama.
2: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
4: Marek, szefowa cię prosi.
5: Potem.
4: A teraz co robisz?
5: Walczę z potem.
4: Zrób to skutecznie.
5: Ale jak?
4: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
6: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
4: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
7: To jest Hot, zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theum, perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theum, dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
8: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
9: Są takie gładkie, delikatne, te subtelne kształty.
10: Zaraz, zaraz, co ty tam robisz? Sąsiadki podglądasz?
9: Sąsiadki? Ja? Mówię o naszych nowych oknach z salonu Dawkar. Cudowne.
10: Ach tak? To ja ci pokażę jeszcze nasze nowe rolety. O!
11: Odwiedź salon Dawkar i poczuj radość z wiosennej promocji. Dodatkowy rabat na okna Adams, rolety zewnętrzne z silnikami Somfy oraz bramy garażowe i drzwi firmy Wiśniowski. Dawkar, Rzeszów, graniczna 1 i przez L5. Dawkar.com.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum 2 produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki po eobuwie. Wie, wie, wie.
4: I po reklamie.

Dzisiaj nie chcę spać. Może zatańczmy, powygłupiajmy się dziś do późna. Łatwo się nie poddam. Nie wiem, ile czasu nam potrzeba, by zatłumić strach. Pytałaś o marzenia, chcę, byś była

0: się boga dziewczyno od Oli Kendry. Nie prowadziłem żadnych badań, ale podejrzewam, że statystycznie to te słowa padają najczęściej w momencie, kiedy to mama widzi swoją córeczkę po raz pierwszy wychodzącą na imprezę. Oj, tak to już jest. Moda się zmienia, niektóre rzeczy przemijają, niektóre wracają. Na szczęście moda na najlepsze polskie hity trwa i trwa mać. I my jesteśmy od tego, żeby ona cały czas trwała. Po godzinie 12 wracamy do tych najlepszych, bo polskich hitów.
1: Reklama.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
7: Zapraszamy do technikum i liceum w nowych, atrakcyjnych zawodach w Zespole Szkół imienia generała Władysława Sikorskiego w Rudniku nad Sanem. Technik eksploatacji portów i terminali, logistyk, spedytor, technik pojazdów samochodowych, handlowiec, mechanik, technik spalarnictwa, technik technologii drewna. Oferujemy również kwalifikacyjne kursy zawodowe. Nauka u nas to bezpieczne warunki kształcenia, nowoczesne wyposażenie, warsztaty szkolne na miejscu i przyjaźni nauczyciele. Więcej na www.zsrudnik.edu.pl, szkolnym Facebooku, Instagramie i YouTubie.
8: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum dwa produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki po eobuwie. Wie, wie, wie.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonów Bike. Automix, Stalowa Wola, ulica Energetyków 2B. Bike. Wybór staje się prosty.
11: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
12: Agnieszka Gazda Muła. To będą dwa dni pełne dźwięków, smaków, kolorów i spotkań. Mowa o festiwalu Ethno Vibes, który zawita do Stalowej Woli w ostatni weekend lipca. Organizator wydarzenia, czyli Rozwadowski Dom Kultury, nie odkrył jeszcze wszystkich kart. Ale wiadomo, że nie zabraknie koncertów, warsztatów, rękodzieła i regionalnych przysmaków. Więcej szczegółów już wkrótce na stronie wydarzenia na Facebooku.
0: 12 minęła, no jakby to powiedział znajomy mój pan Henryk, czas na drugą połówkę. Połówkę tego pięknego, mam nadzieję, i u was dnia. Edyta Bartosiewicz rozpoczyna muzycznie godzinę 12. Jarząbek, kłaniam się, dzień dobry. No to ruszamy w podróż razem z polskimi najlepszymi hitami.

cały czas, to można słuchać Oskara Cymsa jadąc przez miasto na rowerze i mówię to jako okazjonalny cyklista, bo naprawdę świetnie się słucha tego utworu jadąc na rowerze przez miasto, tylko uwaga, nie w słuchawkach na uszach, tego absolutnie nie polecam, wręcz zabrania wujek Jarząbek, za to jakiś delikatny głośniczek można sobie gdzieś przymontować i jechać przez miasto bezpiecznie i grzecznie po ścieżce rowerowej, aż się dojedzie do miejsca docelowego, a jak już się dojedzie do miejsca docelowego, to można sobie powiedzieć dość razem z ONA i ONA już teraz w Radiu SK2.

No dla mnie świat, w którym wszędzie wiszą lustra, to byłby świat pełen motywacji, bo tylko patrzę w to lustro non-stop i widzę, no zrób coś z sobą, drogi Arturze, zrób coś z sobą, na przykład zacznij trenować. Co? No, no nie wiem, boks na przykład. O, a propos boksu, to ostatnio odbyła się bardzo ciekawa walka bokserska w Chinach, to się odbyło. Pewna pani blondynka zmierzyła się w ringu z humanoidalnym robotem i wiecie co? I robot nie dał rady, haha. Człowiek czuje jednak satysfakcję, że roboty za to zabieranie ludziom pracy dostały tak w machę, że aż im styki puściły i bardzo im dobrze.

0: gdybyście szukali informacji o tym utworze, to dodam tylko, że to Karolina Stanisławczyk w kawałku Klisze. A właśnie, pamiętacie aparaty? Kiedyś aparaty były na Klisze właśnie. 24, 32 zdjęcia można było zrobić. Później to się wywoływało i przez parę miesięcy takie zdjęcie się oglądało, bo człowiek się zastanawiał, czy warto cyknąć temu albo tamtemu fotkę. To prawda? A teraz się idzie i 1000 zdjęć jednego kotleta schabowego albo jakieś latte na sojowym mleku można nosić w aparacie i nawet nie ma czasu, żeby to później oglądać. No, jak to się mówi, kiedyś to były czasy, teraz już nie ma czasów. Na szczęście cały czas są najlepsze polskie hity i za chwilę wam udowodnię, że one są najlepsze. Zostańcie z nami.
1: Autopromocja.
2: Skaliste wybrzeże Chorwacji? Czy piaszczyste plaże nad Bałtykiem?
1: Latem to Polska jest najfajniejsza.
2: Zgłoś się na sk2.pl i wygraj weekend w najpiękniejszych zakątkach Polski.
1: Pięciogwiazdkowe hotele czekają na ciebie.
2: Polska jest najfajniejsza.
1: Lato na wypasie tylko w SK2.
3: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor Ziaja, producent kosmetyków z serii Sopot Sam.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu oferuje bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie na kierunkach bezpieczeństwo transgraniczne, inteligentne technologie, informatyka w biznesie, inżynieria transportu i logistyki, mechatronika, projektowanie graficzne, stosunki międzynarodowe, pielęgniarstwo, zarządzanie i inżynieria produkcji oraz nowości, design i projektowanie wnętrz oraz fizjoterapia. 25 lat doświadczenia uczelni to same korzyści dla studentów. Nowoczesny kampus, wysokie stypendia i gwarantowane miejsce w akademiku. Odpowiadamy na realne potrzeby rynku pracy. Studiuj z nami bezpieczną przyszłość.
5: Dealer roku 2025 w kategorii sprzedaż? To nie przypadek. To auto RUT Stalowa Wola. Dziękujemy naszym klientom, to dzięki wam zdobyliśmy ten tytuł. A dziś zapraszamy po coś naprawdę wyjątkowego. Nowy Volkswagen T-Roc. Dynamiczny, komfortowy. Stworzony, by robić wrażenie od pierwszej sekundy. Nowy T-Roc. Wsiadasz i nie chcesz wysiąść. Zapraszamy do salonu Volkswagena. Autoród Stalowa Wola przy ulicy Ken 49.
6: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda Jayku. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodajayku.pl i umów się na jazdę próbną.
7: Zapraszamy do salonu Omoda Jayku Autorut w Stalowej Woli przy ulicy Ofiar Katynia 32. www.autorut.omodajayku.pl.
8: To jest hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theme. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theme. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest hot.
9: Są takie gładkie, delikatne, te subtelne kształty.
10: Zaraz, co ty tam robisz? Sąsiadki podglądasz?
9: Sąsiadki? Ja? Mówię o naszych nowych oknach salonu Dawkar. Cudowne.
10: Ach tak? To ja ci pokażę jeszcze nasze nowe rolety. O!
11: Odwiedź salon Dawkar i poczuj radość z wiosennej promocji. Dodatkowy rabat na okna Adams, rolety zewnętrzne z silnikami Somfy oraz bramy garażowe i drzwi firmy Wiśniowski. Dawkar, Rzeszów, Graniczna 1 i przez L5. Dawkar.com.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
14: Czy można powtórzyć pytanie?
13: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
14: Tak.
13: Brawo!
15: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
16: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
17: I po reklamie.

0: Mówisz typ niepokorny i co myślisz? No myślisz oczywiście, Stachurski. No i Stachurski kończy nam godzinę 12, po 13 wracamy do najlepszej polskiej muzyki. Ania Dąbrowska nam rozpocznie tę zbliżającą się godzinę. Jarząbek, ja już się kłaniam, słyszymy się w poniedziałek z samego rana. Zapraszam!
1: Reklama.
2: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
3: Play.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej polędwiczki z piersi polskiego kurczaka. Mięsne specjały. 400 gramów. Teraz tylko 5,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A Lyptos, grecka oliwa z oliwek, 500 ml. Teraz jedna sztuka plus jedna gratis. Produkt objęty limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Znak. Kup salami znak lub chorizo znak tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skutery i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Znak. Ciao!
6: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wybór był prosty. Zawsze jest w biegu i lubi mieć rękę na pulsie, więc nowego smartwatcha kupiłam na Allegro.
7: Jak prezent dla taty, to Allegro. Na przykład smartwatch Oppo Watch X3 za 1499 zł.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
10: I po reklamie.
11: Tylko na Pomorzu, bez ostrzeżeń, a cała reszta kraju pomarańczowa. To znaczy, że lepiej zasuńcie okna w aucie, może nagle pojawić się burza. Takie mamy. Astronomiczne lato z radiem SK2. Tutaj mamy kosmiczny apetyt na to, co najlepsze.
12: Najlepsze polskie hity.
13: Polskie hity.
11: Dopiero nam się rozkręca, choć Kubusie zaśpiewają o tym, że stygnie lato za chwilę w SC2. Kamil Bednarek też się pojawi. Ja, Kamil Kowalski, kłaniam się nisko, a to Anka Dąbrowska w SC2.

0: Tak będzie w piątek, jak zabrzmi ostatni dzwonek i będą wakacje. Dzieci wypiękną radosno ze szkoły, elektryczne gitary w ST2, zelektryzowane również noce i zerwane litry wypitej kawy. To już mowa o dużych dzieciakach, no bo studenci przecież zmagają się i walczą z sesją egzaminacyjną. Oczywiście, jak się nie zda, to jest jeszcze sesja poprawkowa, ale jest jeszcze jedna między jedną a drugą sesją. Taka najprzyjemniejsza, którą wszyscy zdają. Sesja zdjęciowa z wakacji.
1: SK2.

0: Piotr Rubik i jego cały chór pakujemy się do wehikułu czasu.
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: Są takie hity, które nie znają daty ważności. Takie, które znamy już po pierwszej nutce. Jak 44-letnia autobiografia Perfektu, o której więcej ja nie będę mówił. Powie wam sam Grzegorz Markowski, jeden z symboli Perfektu. Panie Grzegorzu?
2: Utwór Autobiografia to właśnie modlitwa napisana przez Bogdana Olewicza. Właśnie jest to utwór o całym moim życiu. Bo i Piec Martenowski to pies, o którym się uczyłem w technikum geologicznym, z którego mnie potem wywalono. Kochałem Poleraxę. Siedziałem na dachu. Ciekawy byłem seksu. Piłem tanie wino. I miałem przyjaciół. I właściwie to jest takie moje życie w pigułce.

0: Ania wyszkoli w ST2.
1: Jak tam jest?
0: A ja wiem, jak tam jest. Jak jest w Bangkoku. Tam nasze dziewczyny są aktualnie na parkiecie Ligi Narodów i grają czwartego seta w siatkówkę. A po trzech przegrywają z Kanadyjkami 1-2. Ale Kanadyjki mają się na baczności.
2: SK2.
0: Jak Polka się zdenerwuje, to lepiej zejść jej z drogi.
3: Autopromocja.
4: Kiełbasa?
3: Krakowska.
4: Śliwka? Z Nałęczowa.
3: Rogal? Świętomarciński z Poznania.
2: Na zakupach wybierasz to, co polskie.
4: A radio?
2: W SK2 gramy wyłącznie polskie numery. Te nowsze i te starsze.
3: SK2. Najlepsze polskie hity. Polskie.
2: Najlepsze, bo polskie.
3: Autopromocja.
2: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
6: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
7: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do -50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na e-obuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie.
8: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonów Bajk. Automix, Stalowa Wola, ulica Energetyków 2B. Bajk. Wybór staje się prosty.
2: I po reklamie.

0: Gdyby tak korek można było przeskoczyć, z Eską 2 jest to możliwe, że droga do domu jest krótsza. Przy najlepszych polskich hitach do nich wracamy po 14, o której najważniejsze newsy, między innymi szczegóły policyjnej szeroko prowadzonej akcji poszukiwawczej w Esce 2.
1: Reklama.
2: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie.
1: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
3: Agnieszka Gazda, Muła. Jak zmieniały się dziecięce zabawy na przestrzeni lat? Odpowiedź na to pytanie można znaleźć na wystawie Lalki, Pluszaki i Klocki, czyli Co bawi od lat, prezentowanej w Galerii Malarstwa Alfonsa Karpińskiego w Stalowej Woli. To propozycja zarówno dla najmłodszych, jak i dla dorosłych, którzy chcą wrócić wspomnieniami do lat dzieciństwa. Więcej o wystawie mówi edukatorka Justyna Masiarz.
4: Prezentujemy pluszaki, lalki, gry planszowe z lat 60. XX wieku, a także współczesne zabawki.
3: Wystawa jest dostępna do 9 sierpnia.
5: Jest 14. Paulina Chorwatowska, to są newsy Eski 2. Trwa wielka obława w Świętokrzyskiem. Już trzeci dzień służby szukają Dariusza Rwnickiego, podejrzewanego o zabójstwo w Mierzawie. Policja opublikowała zdjęcie poszukiwanego. 49-latek miał śmiertelnie ugodzić teścia i ciężko ranić teściową, mówi Sylwia Faryna z jędrzejowskiej policji.
6: Trwają intensywne czynności poszukiwawcze ukierunkowane na ustalenie miejsca jego pobytu i zatrzymanie.
5: A policja apeluje o ostrożność i prosi o przekazywanie wszelkich informacji mogących pomóc w zatrzymaniu mężczyzny. Prawie cała Polska w pogodowych alertach. IMGW wydało ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałami i burzami. Na wschód i centrum przesuwa się silny front burzowy. Grzmiało już m.in. w okolicy Mławy, Płocka i Krynicy Zdroju. I na koniec mundialowy rekordzista, 90-letni Meksykanin, komentuje piłkarskie Mistrzostwa Świata już po raz 15. Jedyny turniej, który opuścił, to mundial w Katarze w 2022 roku. Wtedy nie pozwoliły mu na to problemy zdrowotne.
0: 90-letni komentator, dobrze,
5: prawda?
0: Usłyszałem.
5: Tak, 90 lat, pięknie.
0: Panie Dariuszu.
5: Jest konkurencja.
0: Chyba trzeba się reaktywować. No, ciekawe, czy przez te 90 lat jest jakaś sprawa, którą zostawił bez komentarza.

0: Maciej Musiałowski. Jego Flora w SC2 na kwadrans po godzinie 14. Patrzę, co się dzieje w mundialowym świadku. Algieria złożyła protest i to jeszcze na naszego sędziego Szymona Marciniaka. Czuje się pokrzywdzona, bo według niej to nie było uczciwe, że Algieria przegrała z Hiszpanią 0-3.
1: Nie, nie, ja jestem uczciwy. Zapłacili za 3-0.
0: Było 3-0.
2: SK2.
0: A w SC my płacimy za najlepsze wykonanie karniaków i to na Stadionie Narodowym. SK Karniaki Cup, tak nazywa się nasza zabawa. Montujemy drużynę. Złotą jedenastkę z Was, najlepszych słuchaczy SK2. SK2.pl, tam zaglądajcie na SK Karniaki Cup, zgłaszajcie się. Jutro może akurat Ty wpadniesz do naszej ekipy.

0: Zaliczyła wczoraj roztańczony Ciechanów. Na koncertach rozkochuje w sobie fanów.
1: Blanka, kocham cię!
0: Bledka.
2: SK2.
0: I niedzielny powrót do domu w towarzystwie tego, co najlepsze. Polskie hity i kombi. Jak tam u was? Zapakowany po sam dach.

0: Dawid Kwiatkowski i Bez Ciebie. Dzisiaj minimalnie Kanada lepsza. Pierwsza porażka w Tajlandii w siatkarskiej Lidze Narodu Kobiet no stała się faktem. Polki przegrały po 5 setach. To i tak długo wytrzymały.
1: SK2.
0: A już za chwilę Wiktoria Kida, Oskar Cymbs, Gdy będziesz sam w SC2.
2: Autopromocja.
3: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
4: Sławek, co mówiłeś?
3: No mówię, że zawsze byłem mocny.
2: A ty? Od

0: narodowy.
1: Strzelisz coś?
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu oferuje bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie na kierunkach: bezpieczeństwo transgraniczne, inteligentne technologie, informatyka w biznesie, inżynieria transportu i logistyki, mechatronika, projektowanie graficzne, stosunki międzynarodowe, pielęgniarstwo, zarządzanie i inżynieria produkcji oraz nowości, design i projektowanie wnętrz oraz fizjoterapia. 25 lat doświadczenia uczelni to same korzyści dla studentów. Nowoczesny kampus, wysokie stypendia i gwarantowane miejsce w akademiku. Odpowiadamy na realne potrzeby rynku pracy. Studiuj z nami. Bezpieczną przyszłość.
5: Dealer roku 2025 w kategorii sprzedaż? To nie przypadek. To Autorud Stalowa Wola. Dziękujemy naszym klientom, to dzięki Wam zdobyliśmy ten tytuł. A dziś zapraszamy po coś naprawdę wyjątkowego. Nowy Volkswagen T-Roc. Dynamiczny, komfortowy. Stworzony, by robić wrażenie od pierwszej sekundy. Nowy T-Roc. Wsiadasz i nie chcesz wysiąść. Zapraszamy do salonu Volkswagena. Autorut Stalowa Wola przy ulicy Ken 49.
6: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda J.Crew. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
7: Zapraszamy do salonu Omoda J.Crew Autorut w Stalowej Woli przy ulicy Ofiar Katynia 32. www.autorut.omodajq.pl.
8: Zdobądź wymarzony zawód. Wybierz Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku. W technikum kształcimy w zawodach technik, elektryk, energetyk, elektronik, informatyk, mechatronik, automatyk, robotyk, programista, technik systemów i urządzeń energetyki odnawialnej, technik grafiki i poligrafii cyfrowej, ekonomista, technik reklamy, technik organizacji turystyki. Zapraszamy także do szkoły branżowej pierwszego i drugiego stopnia. www.rcez-nisko.pl.
9: Są takie gładkie, delikatne, te subtelne kształty.
10: Zaraz, co ty tam robisz? Sąsiadki podglądasz?
9: Sąsiadki? Ja? Mówię o naszych nowych oknach z salonu Dawkar. Cudowne.
10: Ach tak? To ja ci pokażę jeszcze nasze nowe rolety. O!
11: Odwiedź salon Dawkar i poczuj radość z wiosennej promocji. Dodatkowy rabat na okna Adams, rolety zewnętrzne z silnikami Somfy oraz bramy garażowe i drzwi firmy Wiśniowski. Dawkar, Rzeszów, Graniczna 1 i przez L5. Dawkar.com.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonów Bajk. Automix, Stalowa Wola, ulica Energetyków 2B. Bajk. Wybór staje się prosty.
3: I po reklamie.

0: Jak jesteście spragnieni najlepszej polskiej muzyki, to bardzo dobrze trafiliście. Tylko taką gramy w Radiu SK2. Rotary na jednej z dzikich plaż przed chwilą byliśmy, a w taki upał nie ma się co dziwić. Trzeba dużo pić i znalazłem taki artykuł. Bogatynia. Straż miejska przyjechała do nieletnich sprzedających lemoniadę i wykupiła cały zapas lemoniady. I bardzo dobrze.
1: No to bezpieczny weekend, Wadziu.
2: Zabezpieczny. SK2.

0: ciebie tu.
1: Wilki, czas ruszyć w drogę.
2: SK2, wehikuł czasu.
1: Dzisiaj klasyk, który jest przekazywany z pokolenia na pokolenie. Piosenka, która jest nieoficjalnym hymnem kibiców Korony Kielce. Dni, których nie znamy. Marka Grechuty z 1971 roku, wielki hicior, jeszcze utwór, który odegrał bardzo ważną, kluczową rolę w kultowej komedii Olafa Lubaszenki. Pewnie kojarzycie, to jest ta ostatnia scena w Chłopakach nie płaczą. Scena końcowa, jak słynny Laska z kolegami stoi na wydmach, ma przed sobą Bałtyk i mówi to... Znamy, bunkrów nie ma, ale też jest.

0: przyjemny, chrapowaty, rockowy krzyk Piotrka Cugowskiego, kto nie kochał Wesce 2. No kto nie kochał, bo duża zmiana na mapie społecznej Polski. Czytam, że mamy coraz mniej rodzin, coraz więcej singli. Tutaj wszystko się zgadza. W SC2 też są single.
1: SK2.
0: Taki hit singlowy od Lady Punk już za chwilę. Sztuka latania, również na randki.
2: Autopromocja.
1: Skaliste wybrzeże Chorwacji? Czy piaszczyste plaże nad Bałtykiem?
2: Latem to Polska jest najfajniejsza.
1: Zgłoś się na sk2.pl i wygraj weekend w najpiękniejszych zakątkach Polski.
2: Pięciogwiazdkowe hotele czekają na ciebie.
1: Polska jest najfajniejsza.
2: Lato na wypasie tylko w SK2.
3: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor. Ziaja, producent kosmetyków z serii Sopot Sam.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
4: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Czy można powtórzyć pytanie?
4: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Tak.
4: Brawo!
6: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
9: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
10: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
11: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy winogrona jasne bezpestkowe, opakowanie 500 gramów, tylko 6,99 z Kaufland Card Extra. A ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland! Kaufland jest!
12: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
13: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
14: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
15: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi Cię instynkt. Sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.
16: To jest Hot, zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theum, perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theum, dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
19: I po reklamie.

0: ST2 tylko hity sprawdzone, ten od Hej. Za chwilę również sprawdzone informacje najświeższe, m.in. o walce strażaków z pożarem w fabryce, gdzie są produkowane aerozole. O 16 wszystko w newsach ST2.
1: Reklama. Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
3: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
4: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
5: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
6: Play. Dealer roku 2025 w kategorii sprzedaż? To nie przypadek. To Autoród Stalowa Wola. Dziękujemy naszym klientom, to dzięki Wam zdobyliśmy ten tytuł. A dziś zapraszamy po coś naprawdę wyjątkowego. Nowy Volkswagen T-Roc. Dynamiczny, komfortowy. Stworzony, by robić wrażenie od pierwszej sekundy. Nowy T-Roc. Wsiadasz i nie chcesz wysiąść. Zapraszamy do salonu Volkswagena. Autoród Stalowa Wola przy ulicy Ken 49.
7: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarczyński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarczyński. Wejdź na stronę konkursową tarczyńskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarczyński Salami Snack. Ciao!
8: Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu oferuje bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie na kierunkach: bezpieczeństwo transgraniczne, inteligentne technologie, informatyka w biznesie, inżynieria transportu i logistyki, mechatronika, projektowanie graficzne, stosunki międzynarodowe, pielęgniarstwo, zarządzanie i inżynieria produkcji oraz nowości, design i projektowanie wnętrz oraz fizjoterapia. 25 lat doświadczenia uczelni to same korzyści dla studentów. Nowoczesny kampus, wysokie stypendia i gwarantowane miejsce w akademiku. Odpowiadamy na realne potrzeby rynku pracy. Studiuj z nami bezpieczną przyszłość.
9: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda J.Crew. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
10: Zapraszamy do salonu Omoda J.Crew Autoród w Stalowej Woli przy ulicy Ofiar Katynia 32. www.autorut.omodajq.pl.
11: Marek, szefowa cię prosi.
12: Potem.
11: A teraz co robisz?
12: Walczę z potem.
11: Zrób to skutecznie.
12: Ale jak?
11: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
13: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
14: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Są takie gładkie, delikatne, te subtelne kształty.
17: Zaraz, zaraz, co ty tam robisz? Sąsiadki podglądasz?
16: Sąsiadki? Ja? Mówię o naszych nowych oknach z salonu Dawkar. Cudowne.
17: Ach tak? To ja ci pokażę jeszcze nasze nowe rolety. O!
18: Odwiedź salon Dawkar i poczuj radość z wiosennej promocji. Dodatkowy rabat na okna Adams, rolety zewnętrzne z silnikami Somfy oraz bramy garażowe i drzwi firmy Wiśniowski. Dawkar, Rzeszów, Graniczna 1 i przez L5. Dawkar.com.
19: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
20: Agnieszka Gazda, Muła, sesje RPG, salon gier retro, a nawet warsztaty neurografiki. Tak zapowiada się program 10. edycji stalowo-wolskich spotkań z fantastyką, które już za 2 tygodnie zabiorą uczestników do świata gier, fantastyki i nieograniczonej wyobraźni. Nie zabraknie również propozycji dla miłośników rzemiosła. O szczegółach mówi Magdalena Głowacka-Kolańska ze Stowarzyszenia Stal Fiction.
21: Będą warsztaty kaligrafii, warsztaty zielarskie i w tym roku będą to warsztaty tworzenia octów, będą warsztaty malowania henną, warsztaty origami.
20: Konwent odbędzie się 4 i 5 lipca w samorządowym LO w Stalowej Woli.
0: Jest 16, Paulina Chorwatowska, to są newsy Eski 2. Na miejscu pracuje już 47 zastępów Straży Pożarnej. Przypomnijmy, w Harnowie na Pomorzu płonie fabryka produkująca aerozole.
1: Akcja będzie z pewnością kilkugodzinna, być może nawet do poranka, gdyż pożar strawił kilka obiektów. Kilka jeszcze jest objętych ogniem, dlatego to będzie długotrwałe dogaszanie, sprawdzanie pogorzeliska. Pożar nie został opanowany na tą chwilę.
0: Mówi Piotr Basarab ze Straży Pożarnej w Słupsku. Na tę chwilę nie ma informacji o poszkodowanych. Pociągi Poznań-Berlin wracają na swoje trasy. Ruch kolejowy przywrócono szybciej niż zapowiadano. To efekt usunięcia awarii sieci trakcyjnej między Nowym Tomyślem a Opalenicą. Początkowo PKP zakładało, że utrudnienia potrwają do jutra. Faworyci mundialu wracają do gry. Przed nami druga kolejka spotkań w grupach G i H. Już za 2 godziny Hiszpania zagra z Arabią Saudyjską. Po sensacyjnym remisie 0-0 z Republiką Zielonego Przylądka dziś dla La Furia Roja liczy się tylko zwycięstwo.
22: Małopolska dzisiaj w towarzystwie chmur grzmi również na Kujawach, Warmii i Mazurach. Też burzowe chmury, ale jakie fajne, takie świeże powietrze zawsze jest po burzy, prawda?
0: Prawda, no. Zgadzam się.
22: Można wskoczyć na rower, jedziesz, a na głowie burza włosów.
23: Najlepsze polskie hity.
22: Trzeba jeszcze je mieć. Kowalski, witajcie, a to Kowalska w SC2.

0: oczy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Żywiec, Gdańsk, Wrocław, Kraków, Warszawa. Gdzie poszlajamy się ze sobą na mieście? Gdzie chcecie posłuchać ich na żywo? Czyli Igor Herbut, Zalia, Vito Bambino, ale również śmietanka najlepszych innych polskich wokalistów. Już od jutra w SC2 rozdajemy karnety na tegoroczne męskie granie. Nareszcie. Bądźcie czujni od rana.
2: SK2.
1: I muzyka w SC2, która najlepiej smakuje na tych ostatnich kilometrach weekendu.

0: Marisa Wesce 2. Piłkarski świat zakochany w budzącym respekt bramkarzu Curaçao, czytam. Eloy Rum w meczu z Ekwadorem obronił na mistrzostwach, uwaga, rekordowych 15 strzałów. Groźny facet tak łatwo nie przepuści.
1: SK2.

0: Już mówię, o co chodzi, już mówię, o co chodzi. Sanach tutaj o szampanie śpiewa, a dzisiaj mogą szampana otwierać Bożena, Bogna i Florentyna. Wszystkiego najlepszego z okazji imienin. Przede wszystkim zdrówka.
1: SK2.
0: Zdrówko najważniejsze.
2: Autopromocja.
3: Paprykarz ze Szczecina.
4: Szklanki z Krosna.
3: Pierogi, no wiadomo, najlepsze u babci.
5: Dobre, bo polskie.
4: Tak jak wszystkie piosenki w SK2.
5: U nas usłyszysz wyłącznie polskie numery. Te starsze i te nowsze.
4: SK2. Najlepsze polskie hity.
5: Najlepsze, bo polskie.
2: Autopromocja.
3: Reklama. Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wybór był prosty. To prawdziwy Grill Master, więc nowego grilla kupiłam na Allegro.
6: Jak prezent dla najlepszego taty, to Allegro. Na przykład markowe grille w super cenach, idealne na Dzień Ojca. Jak lato, to temperatura rośnie, ale ceny na Allegro Summer Sale maleją. Odkryj sezonowe promocje w wakacyjnych kategoriach. Moda, sport, dziecko, dom i ogród. Już dziś łap produkty w super cenach na lato. Jak tak, to Allegro.
7: Czetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future.
8: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonów Bike. Automix. Stalowa Wola. Ulica Energetyków 2B. Bike. Wybór staje się prosty.
9: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także, jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
12: Czy można powtórzyć pytanie?
11: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
12: Tak.
11: Brawo!
13: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
3: I po reklamie.

0: Facet działa jak klimatyzacja na podwójnym gazie. Mrozów SC2 i najlepsze polskie hity, a za chwilę 17:00 i najważniejsze sprawdzone informacje, również te z weekendowych powrotów.
1: Reklama.
2: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
3: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
4: Play.
5: Jaka matka taki synek, szlak by to. Przelałeś 7,5 klocka facetowi, którego nawet nie widziałeś na oczy? I co będzie następny, nigeryjski książę?
6: Uważaj, by nie stracić czujności, również w wakacje. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o Dębanku i dowiedz się, jak przygotować się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
7: Są takie gładkie, delikatne, te subtelne kształty.
8: Zaraz, zaraz, co ty tam robisz? Sąsiadki podglądasz?
7: Sąsiadki? Ja? Mówię o naszych nowych oknach z salonu Dawkar. Cudowne.
8: Ach tak? To ja ci pokażę jeszcze nasze nowe rolety. O!
9: Odwiedź salon Dawkar i poczuj radość z wiosennej promocji. Dodatkowy rabat na okna Adams, rolety zewnętrzne z silnikami Somfy oraz bramy garażowe i drzwi firmy Wiśniowski. Dawkar, Rzeszów, Graniczna 1 i przez L5. Dawkar.com.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
1: I po reklamie.
12: Jest 17:00, Paulina Chorbatowska, to są News Eski 2. Trwa wyjaśnianie okoliczności śmierci 37-latka na warszawskiej Białołęce. Mężczyzna zmarł po policyjnej interwencji. Według wstępnych informacji miał zażyć nieznane środki i zachowywać się agresywnie wobec domowników. Podczas zatrzymania użył gazu wobec policjantów i próbował uciec, mówi nam Rafał Markiewicz ze stołecznej policji.
13: Mężczyzna stawał czynny opór, był bardzo pobudzony, był bardzo agresywny. W trakcie obezwładniania stracił przytomność. Funkcjonariusze niezwłocznie rozpoczęli udzielanie mu pomocy oraz wezwali zespół ratownictwa medycznego.
12: Mężczyzna zmarł kilka godzin później w szpitalu. A teraz utrudnienia na A2 pod Poznaniem. W okolicy węzła Poznań-Zachód zapalił się samochód. Pożar został opanowany, ale kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami w stronę Warszawy. Blisko 2000 osób wzięło udział w Małopolska Tour na Pustyni Błędowskiej. Na uczestników czekały quizy, rodzinne rajdy rowerowe oraz SK Kids Race.
14: Coś pięknego, lubimy tutaj spędzać czas.
15: Chyba nie widziałem tylu ludzi jeszcze na Małopolska Tour, więc no, fajna atmosfera.
16: Kolejny rajd z Małopolską. Przyjeżdżamy z Katowic i naprawdę uwielbiam tą akcję.
12: Patronem wydarzenia było Radio SK, a kolejna edycja Małopolska Tour 12 i 13 września w Nowym Targu.
0: Paulina, widziałaś tak. Na pewno takie naklejki na samochodach z tyłu naklejone na bagażnik.
12: No tak, tak, tak, tak, tak, zdarza się.
0: Widziałem taką ostatnio naklejkę na aucie. Jestem weterynarzem, jeżdżę jak zwierzę. Tak pomyślałem, że ty za kierownicą musisz być bardzo hot, bo zawsze masz hot newsy.
12: O!

0: Aisha i droga płynie jak magma w SC2. A w szwedzkich domach płynie prąd z auta. Czytam, że mieszkańcy jednego ze szwedzkich miasteczek zasilają domy samochodami elektrycznymi. Podobno dzięki temu spadły im rachunki za prąd. Pewnie o 4 koła.
1: SK.

0: Kombi WSC2 podwozi nas do wehikułu czasu WSC2.
1: SK2, wehikuł czasu.
0: Ło, wylądowaliśmy w roku i co ja tutaj widzę? Komody na skośnych nóżkach, meblościanki są, paprocie na meblościankach, kredens od babci, proszę bardzo. Aparat fotograficzny jeszcze na klisze, kryształy tutaj, pralka frania. 1989 rok, kurczę. Ja byłem bobasem, siedziałem w wózku z butelką w rękach mleka, ale za to ci, którzy siedzieli na swoich rumakach w tamtym roku, na tych WS-kach, Junakach, Komarkach, MZ-kach i jeszcze innych Herlejach, tak, śpiewali ten numer. Trzeci spłyty Najemnik, 89.
1: SK2, wehikuł czasu.
0: I od tamtego roku bardzo wiele się zmieniło w świecie fanów dwóch kółek. To można powiedzieć ich hymn. Jamie Harley, mój WSC2 w wehikule czasu. Od razu lepiej wraca się do domu.

0: Uhu, ale dzisiaj mamy długi dzień, najdłuższy dzień w roku. Tak, 17 godzin, prawie 17 godzin, tyle trwa. Ale jutro będziemy niewyspani w pracy. A za chwilę Kukiz i Piersi kontynuujemy rokowy pazur w SC2.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławek Peszko, zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
4: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane?
5: W czasie mundialu słuchaj radia SK2. Odgadnij brakujące słowo.
4: I wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy.
2: Strzelisz coś?
1: Autopromocja.
6: Reklama. Hej, tu Ikea. Zapunktujemy? Teraz klubowicze Ikea Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
7: Dealer roku 2025 w kategorii sprzedaż? To nie przypadek. To Autorud Stalowa Wola. Dziękujemy naszym klientom, to dzięki Wam zdobyliśmy ten tytuł. A dziś zapraszamy po coś naprawdę wyjątkowego. Nowy Volkswagen T-Roc. Dynamiczny, komfortowy. Stworzony, by robić wrażenie od pierwszej sekundy. Nowy T-Roc. Wsiadasz i nie chcesz wysiąść. Zapraszamy do salonu Volkswagena. Autorut Stalowa Wola przy ulicy Ken 49.
8: Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu oferuje bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie na kierunkach. Bezpieczeństwo transgraniczne. Inteligentne technologie, informatyka w biznesie, inżynieria transportu i logistyki, mechatronika, projektowanie graficzne, stosunki międzynarodowe, pielęgniarstwo, zarządzanie i inżynieria produkcji oraz nowości, design i projektowanie wnętrz oraz fizjoterapia. 25 lat doświadczenia uczelni to same korzyści dla studentów. Nowoczesny kampus, wysokie stypendia i gwarantowane miejsce w akademiku. Odpowiadamy na realne potrzeby rynku pracy. Studiuj z nami bezpieczną przyszłość.
9: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
10: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda JQ. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
11: Zapraszamy do salonu Omoda JQ Autorut w Stalowej Woli przy ulicy Ofiar Katynia 32. www.autorut.omodajq.pl.
12: Liceum Ogólnokształcące imienia Stefana Czarnieckiego w Nisku zaprasza. Gwarantujemy wysoki poziom nauczania i satysfakcjonujące wyniki egzaminów maturalnych. Wybierz klasę Twoich marzeń i oczekiwań. Humanistyczną, przyrodniczą, politechniczną, ekonomiczną lub psychologiczną. U nas masz możliwość wyboru języka, którego się nauczysz. Angielski, niemiecki czy hiszpański. Wybierz LO Nisko. Jedna szkoła, wiele możliwości. www.lonisko.pl.
13: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonów Bajk. Automix, Stalowa Wola, ulica Energetyków 2B. Bajk. Wybór staje się prosty.
6: I po reklamie.

0: Andrzej Piaseczny i Robert Chojnacki, który tak dmie w saksofon. W SC2 prawie do nieba, a za prawie 2 minuty godzina 18. Najważniejsze newsy, które już prawie ma wszystko dopięte na ostatni guzik Paulina Horbatowska. Kierowcy, dajcie głośniej, karambol na A4. O szczegółach za chilę.
1: Reklama.
2: Ale sztosy.
3: Ale co?
2: Nowe Ekspres Losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród Ekspres Losów. Co za sztosy te Ekspres Losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
4: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
5: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
6: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
7: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję!
6: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
8: I to jest piękna gra!
9: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
8: Tak, wiedziałem!
9: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Są takie gładkie, delikatne, te subtelne kształty.
11: Zaraz, co ty tam robisz? Sąsiadki podglądasz?
10: Sąsiadki? Ja? Mówię o naszych nowych oknach z salonu Dawkar. Cudowne.
11: Ach tak? To ja ci pokażę jeszcze nasze nowe rolety. O!
12: Odwiedź salon Dawkar i poczuj radość z wiosennej promocji. Dodatkowy rabat na okna Adams, rolety zewnętrzne z silnikami Somfy oraz bramy garażowe i drzwi firmy Wiśniowski. Dawkar, Rzeszów, Graniczna 1 i przez L5. Dawkar.com.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
1: I po reklamie.
15: Jest 18. Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Karambol na A4 pod Tarnowem. Zderzyło się kilka samochodów, a jezdnia w kierunku Rzeszowa jest zablokowana. Do wypadku doszło między węzłami Tarnów, Mościce i Tarnów Centrum. Na miejscu pracują służby, ale kierowcy muszą liczyć się z dużymi utrudnieniami. Już ponad 60 zastępów straży walczy z ogniem w zakładzie aerozoli w Harnowie koło Ustki. Konieczna była ewakuacja okolicznych mieszkańców. RCB wysyła alerty dotyczące zadymienia. W akcji gaśniczej pomagają m.in. grupa chemiczna, drony i robot gaśniczy. Nie ma informacji o poszkodowanych. Druga porażka Polek w Lidze Narodów. Biało-czerwone przegrały z Kanadą 2-3 po tiebreaku. A właśnie teraz na Mundialu rozpoczyna się mecz Hiszpanii z Arabią Saudyjską. La Furia Roja walczy o pierwszą wygraną po remisie 0-0 z Republiką Zielonego Przylądka. Wieczorem Belgia zagra z Iranem, a w nocy Nowa Zelandia z Egiptem. O północy z kolei Urugwaj podejmie Republikę Zielonego Przylądka.

0: sierpnia.
1: Autopromocja.
2: Skaliste wybrzeże Chorwacji? Czy piaszczyste plaże nad Bałtykiem?
3: Latem to Polska jest najfajniejsza.
2: Zgłoś się na sk2.pl i wygraj weekend w najpiękniejszych zakątkach Polski.
3: Pięciogwiazdkowe hotele czekają na ciebie.
2: Polska jest najfajniejsza.
3: Lato na wypasie tylko w SK2.
4: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor Ziaja, producent kosmetyków z serii Sopot Sam.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Money, money, money!
7: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
6: Wygrałam w Cherry Money.
7: Cherry Money?
6: Nowy ekspres los.
7: Co za sztos! Pula na wygrane w ekspres losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
8: Mundial nabiera tempa. Dziś grają Belgia, Iran, Hiszpania, Arabia Saudyjska, Urugwaj, Republika Zielonego Przylądka. Oglądaj od 17.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
9: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
10: Widaron.
9: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
10: Widaron.
9: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
10: Widaron.
9: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
10: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
11: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
12: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.

0: to jest piękna gra!
1: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
0: Tak, wiedziałem!
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonów Bike. Automix, Stalowa Wola, ulica Energetyków 2B. Bike. Wybór staje się prosty.
5: I po reklamie.
6: Najlepsze

0: Reklama.
1: Ale sztosy.
2: Ale co?
1: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
3: Dealer roku 2025 w kategorii sprzedaż? To nie przypadek. To Autoród Stalowa Wola. Dziękujemy naszym klientom, to dzięki Wam zdobyliśmy ten tytuł. A dziś zapraszamy po coś naprawdę wyjątkowego. Nowy Volkswagen T-Roc. Dynamiczny, komfortowy. Stworzony, by robić wrażenie od pierwszej sekundy. Nowy T-Roc. Wsiadasz i nie chcesz wysiąść. Zapraszamy do salonu Volkswagena. Autoród Stalowa Wola przy ulicy Ken 49.
4: Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu oferuje bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie na kierunkach. Bezpieczeństwo transgraniczne. Inteligentne technologie, informatyka w biznesie, inżynieria transportu i logistyki, mechatronika, projektowanie graficzne, stosunki międzynarodowe, pielęgniarstwo, zarządzanie i inżynieria produkcji oraz nowości, design i projektowanie wnętrz oraz fizjoterapia. 25 lat doświadczenia uczelni to same korzyści dla studentów. Nowoczesny kampus, wysokie stypendia i gwarantowane miejsce w akademiku. Odpowiadamy na realne potrzeby rynku pracy. Studiuj z nami bezpieczną przyszłość.
5: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda JQ. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
6: Zapraszamy do salonu Omoda JQ Autoród w Stalowej Woli przy ulicy Ofiar Katynia 32. www.autorut.omodajq.pl.
7: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
8: O nie! Gdzie moja kasa?
7: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
9: I to jest piękna gra!
10: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
9: Tak, wiedziałem!
10: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
12: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Są takie gładkie, delikatne, te subtelne kształty.
15: Zaraz, co ty tam robisz? Sąsiadki podglądasz?
14: Sąsiadki? Ja? Mówię o naszych nowych oknach z salonu Dawkar. Cudowne.
15: Ach tak? To ja ci pokażę jeszcze nasze nowe rolety. O!
16: Odwiedź salon Dawkar i poczuj radość z wiosennej promocji. Dodatkowy rabat na okna Adams, rolety zewnętrzne z silnikami Somfy oraz bramy garażowe i drzwi firmy Wiśniowski. Dawkar, Rzeszów, Graniczna 1 i przez L5. Dawkar.com.
17: I po reklamie.

0: autopromocja. Kiełbasa? Krakowska.
1: Śliwka? Z Nałęczowa.
0: Rogal? Świętomarciński z Poznania.
2: Na zakupach wybierasz to, co polskie.
1: A radio?
2: W SK2 gramy wyłącznie polskie numery. Te nowsze i te starsze.
0: SK2. Najlepsze polskie hity. Polskie.
2: Najlepsze, bo polskie.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na Murator.pl.
2: I po reklamie.

0: Magazyn Lokalny.
1: Cześć, witajcie. Z tej strony Agnieszka Gazda, a wy słuchacie magazynu lokalnego reporterów ze Stalowej Woli, Niska i okolic.
2: Spędź czas aktywnie w Stalowej Woli.
1: To będzie prawdziwe święto dla fanów gier, popkultury i kreatywnego spędzania wolnego czasu. Mowa o zbliżającej się już 10. edycji stalowowolskich spotkań z fantastyką. Więcej o jubileuszowej odsłonie tego wydarzenia, pełnej planszówek, retrokomputerów, cosplayu, RPG-ów i warsztatów możecie usłyszeć już teraz.
3: Magdalena Głowacka-Kolańska, przedstawiciel Stowarzyszenia Star Fiction.
4: Tomasz Drost, autor systemu Idol Syndrome.
5: Dobrze, no i dzisiaj spotykamy się, żeby porozmawiać o 10. stalowowolskich spotkaniach z fantastyką. 10. edycja, jubileuszowa można powiedzieć. No właśnie, kiedy i gdzie odbędzie się to wydarzenie?
3: Wydarzenie odbędzie się w pierwszy weekend lipca, to będzie 4-5 lipca w Samorządowym Liceum Ogólnokształcącym imienia Cypriana Kamila Norwida w Stalowej Woli.
5: No i jak właśnie będą wyglądały te dwa dni, jeśli chodzi o takie atrakcje dla uczestników?
3: Atrakcje oczywiście przygotowaliśmy mnóstwo. Będą to zarówno gry planszowe, figurkowe, gry bitewne, będą turnieje gier, będzie salon gier retro, prelekcje, dyskusje, warsztaty, konkursy, cosplay, kultura Japonii, także naprawdę bardzo, bardzo wiele atrakcji przygotowaliśmy.
5: Czy trzeba się wcześniej właśnie rejestrować jako uczestnik, czy można po prostu przyjść tak po prostu z ulicy?
3: Można przyjść z ulicy jak najbardziej, wstęp na wydarzenie jest wolny, natomiast na niektóre punkty programu będzie możliwość, nie jest to konieczne, ale będzie taka możliwość zapisać się wcześniej na sesję RPG, warsztaty, konkursy i na turnieje. Będą wcześniejsze zapisy online, ale to jeszcze chwilka do tego, zanim to będzie ogłoszone, bo to tak bliżej konwentu.
5: Tutaj wspomniała Pani o tych punktach wydarzenia w takim no, dość telegraficznym skrócie, ale może nie wszyscy nasi słuchacze właśnie wiedzą, czym jest taki na przykład salon gier retro. Jakby mogła Pani wyjaśnić, co można tam znaleźć?
3: W salonie gier retro można znaleźć stare komputery, zabytkowe. I będą tam na przykład takie komputery jak Atari 65XE, Atari 800XL, Commodore 64, Amiga 500, czyli jeden z najpopularniejszych komputerów lat 90. w Polsce, Atari 65ST, Atari 1040ST, Pegasus, czyli polska wersja NES Nintendo 64. I będzie można na tych komputerach wszystkich jak najbardziej sobie pograć w stare gry na starych komputerach, więc zwykle jest to bardzo fajną atrakcją zarówno dla dorosłych, którzy te komputery po prostu z własnego dzieciństwa z lat 80. i 90. pamiętają, więc dla nich jest to taka podróż w czasie, a dla dzieci czy młodzieży to też no, jest dla nich coś ciekawego, coś innego, zobaczyć taki komputer, który wygląda jednak trochę inaczej od obecnych komputerów i gry też wyglądają inaczej, one były przecież zupełnie inne, ale do dzisiaj granie właśnie w te gry jest bardzo przyjemne.
5: Ja widzę tutaj w programie, że będzie również Games Room. Czym w takim razie różni się on od salonu gier retro?
3: W Games Roomie będą gry planszowe,

0: zarezerwować na niedzielę sobie partyjkę właśnie z rodziną w jakąś ulubioną grę.
1: Tak, na przykład. To był właśnie bardzo fajny sposób spędzenia czasu na konwencie. Gier jest bardzo dużo. Pytała Pani o moje ulubione. No ja na przykład bardzo lubię Osadników z Katanu, Wirusa, King Domino, Carcassonne, Cold Express. Także no jest bardzo, bardzo dużo gier, w które lubię grać. Zresztą mamy co tydzień też, dwa razy w tygodniu nawet spotkania planszówkowe.
2: Dwa razy w tygodniu?
1: Tak, bo w sumie nawet więcej. To znaczy tak, w stowarzyszeniu w piątki spotkania planszówkowe, takie główne można powiedzieć, od 17 do 20 na auli, natomiast w siedzibie odbywają się jeszcze dodatkowe spotkania na mniejszą ilość graczy, no bo siedziba jest mniejsza niż aula, więc tam na 1-2 stoliki. Kameralnie to się w różne dni odbywają, bo to zależy jak się umówią po prostu gracze ze sobą. A oprócz tego we wtorki można pograć jeszcze w strefie spotkań Nadmorskiego 11, także też od 17 do 20. To oczywiście nie organizujesz nasze stowarzyszenie, tylko właśnie strefa spotkań.
2: Czyli macie taki kolab, można powiedzieć.
1: Tak, tak. Także jesteśmy zaprzyjaźnionymi ze sobą grupami, tak.
2: A już tak wracając do właśnie do tego Games Roomu, który pojawi się na stalowo-wolskich spotkaniach z fantastyką, to czy właśnie w tym Games Roomie będą tylko takie gry planszowe, czy jeszcze jakieś inne?
1: Nie. Oprócz gier planszowych będą również figurkowe gry bitewne. I będzie właśnie można obejrzeć pokazy tych gier. Pokazy będą różne, będzie je robić One Page Rules Polska. To są właśnie takie proste systemy, których reguły się mieszczą na jednej karcie i oni właśnie pokazują podczas tych pokazów, że granie w gry takie właśnie bitewne nie jest wcale jakieś takie trudne, że jest to bardzo fajna rozrywka, więc zwykle to się bardzo właśnie podoba, jest duże zainteresowanie i też Zagrajmy Rzeszów będzie robił u nas pokazy gier bitewnych.
2: A czy można też przyjść z własnymi planszówkami na przykład?
1: Oczywiście, jak najbardziej. Można przyjść, można sobie na przykład poszukać innych graczy, którzy by chcieli w to zagrać. I czy przyjść z własną ekipą, siąść sobie przy stoliku i pograć. Będą również turnieje gier, co też jest właśnie fajne.
2: I pewnie jakieś nagrody.
1: O tak, będą nagrody. Nagrody ufundowane przez miasto Stalowa Wola oraz powiat stalowowolski. Także zwykle są to nowoczesne gry planszowe, także staramy się zawsze znaleźć coś fajnego na nagrody. I będą również turnieje gier, w których będzie można grać udział. Nad turniejami jeszcze myślimy, ale już wiadomo na pewno, że będzie Carcassonne, będzie Toothed, będzie Mylki, będzie Dart, będzie turniej gry w kapsle, bo to już jest taka, Mylki i kapsle to już jest taka świecka tradycja, można powiedzieć. To zwykle się D2 akurat turnieje odbywają w drugi dzień konwentu.
2: Ale to chodzi o takie kapsle jak od butelki?
1: Tak, tak jak się dawniej grało, rysowało tor i
2: tu pan Tomek właśnie taki grało. Kapsel trzyma w ręku.
0: Ja pamiętam, to się chyba nazywało u nas w żużel, że się grało i kapslami się symulowało najsłynniejszych rajdowców rzeszowskich i wtedy po prostu robiło się różnego rodzaju tory wyścigowe i trzeba było się ścigać. Także.
1: Tak, no to my robiliśmy z kolei w moim dzieciństwie wyścig pokoju, był i kolarzy.
0: A, też.
1: No. Także to rzeczywiście tak to wtedy było, a tutaj to po prostu kapsle i chłopaki robią, bo to właśnie przygotowuje salon Gieretto, oni robią bardzo fajny taki właśnie tor, dbają o to, żeby był trudny, żeby były emocje, także warto policzyć. Zresztą jest to bardzo popularny punkt programu, naprawdę masa osób w tym bierze udział.
0: No właśnie cała idea konwentów i takich spotkań polega na tym, że bardzo rzadko sobie zdajemy z tego sprawę, że dwa bloki dalej może mieszkać ktoś, kto ma podobne zainteresowanie jak my i czasem to są kapsle, czasami to są gry stare retro albo zupełnie nowe planszówki i niejednokrotnie nie chce nam się już korzystać z mediów społecznościowych, z jakichś serwisów czy jakichś grup i szukać, więc lepiej czasami przyjść na taki konwent i nagle się okazuje, że nasz sąsiad zagra z nami w kapsle albo w inną grę planszową.
1: Tak, właśnie konwenty są taką świetną okazją do poznawania się wzajemnie, zawierania nowych przyjaźni, do wspólnego spędzenia czasu.
0: Albo pokazania dzieciom właśnie, jak to kiedyś tato się bawił w jakieś głupie gry na podwórku.
1: Tak, na przykład.
2: Tutaj w programie widzę, że są też sesje RPG i jak to zwykle bywa, ja zawsze pytam, bo nigdy nie wiemy, kto nas słucha, czym właśnie są gry RPG?
0: To może ja.
2: I skąd ten skrót?
0: Skrót RPG to jest Role Play Games, czyli można powiedzieć taki najbardziej dosłowny przekład, to jest wiecznie tocząca się gra, czyli tam coś, co praktycznie nie ma końca. Można powiedzieć, że gry RPG to takie wspólne siedzenie, jak nasi przodkowie siedzieli w jaskiniach przy ognisku, opowiadali sobie historię, to tutaj robimy praktycznie to samo. Jedyna różnica jest taka, że wybieramy tak jakby konwencję tej gry. Jedni ludzie lubią gry, które dzieją się w mitycznych światach z elfami, smokami, krasnoludami. Inni w odległej przyszłości, cybernetycznych, wspomagających w szczepach ciało, robiących z bohaterów prawie, że
2: okay,
0: boskie
2: czyli
0: istoty.
2: SF, fantazy.
0: Wszystko łącznie, na przykład oczywiście zapraszamy na sesję Idol Syndroma, gdzie można zostać superbohaterem w dowolnym systemie. Mamy przygotowane kilka sesji w zależności od tego, jacy goście się pojawią. Od prawie, że kilkuletnich dzieci, które będą mogły latać i ratować świat ze swoimi superbohaterami, po bardzo, bardzo mocno zaawansowane i głębokie dyskusje między bohaterami, czy czasami ten świat warto nawet ratować. Największym podsumowaniem RPG-u można powiedzieć tak. Grupa dobrych znajomych ustala mniej więcej na podstawie jakiej gry, bądź książki, bądź filmu chcą toczyć swoją opowieść. Jeden z nich staje się prowadzącym grę, który czasami nazywa się mistrzem gry, storytellerem, czy tam po prostu mistrzem opowieści. I on, można powiedzieć, że pilnuje całej reakcji świata na działanie graczy. A każdy z graczy odpowiada tylko i wyłącznie za swoją postać. Opisuje jej działania, opisuje jej wypowiedzi i podejmuje decyzję, co jego postać ma zrobić. I wtedy mistrz gry odpowiednio reaguje światem. Czy to zachowanie było dobre, czy się spodobało osobom, które widzą to zachowanie tej postaci. I w ten sposób ta gra, można powiedzieć, nigdy się nie kończy, bo cały czas jesteśmy tak jakby współtwórcami jednej wspólnej książki, gdzie każdy z graczy odpowiada tylko za swojego bohatera. I dodatkowo nigdy nie ma pewności, czy jego bohater na końcu książki na przykład nie straci swojej postaci, bo to też jest częścią gry. Czasami można w takich grach zakończyć ją w bardzo nieprzyjemny sposób.
2: A ilu właśnie graczy liczy taki zespół?
0: Można powiedzieć, że wygodną grą, żeby ona była w miarę atrakcyjna dla wszystkich, to jest tak minimum 2-3 graczy, bardziej 3, i dodatkowo mistrz gry, czyli 4-5 osób to jest taka średnia. Natomiast mi zdarzyło się kiedyś rekordowo w swojej historii prowadzenia gier razem z kolegą w drugiej sali prowadzić 2 sesje równocześnie, gdzie jedna drużyna była bohaterów dobrych i liczyła 11 osób, druga drużyna była bohaterów złych i liczyła 13 osób.
2: To już tłum.
0: Tak, to był już tłum, ale gracze bawili się fenomenalnie, ponieważ przebywali w 2 osobnych salach i nie mieli pojęcia na temat swoich decyzji i jedna grupa usiłowała zniszczyć świat, a druga go uratować.
2: Rozumiem, że na te sesje RPG trzeba się też wcześniej zapisać.
0: Tak, warto się zapisać dużo wcześniej, żeby zarezerwować sobie pewne miejsce. Dodatkowo jest to o tyle dobre dla mistrza gry, że może nawiązać wcześniej kontakt z danym graczem i ustalić z nim, na jakich zasadach, prawda, chce grać, jaką chce sobie stworzyć postać i można już przełamać pierwsze lody, że tak powiem, wcześniej przed sesją. Natomiast na ogół mistrzowie gry mają przygotowane takie gotowe postacie, nawet dla osób, które pierwszy raz w życiu będą chciały grać. Także serdecznie panią zapraszamy na sesję Idol Syndroma. Można ubrać pelerynkę, trykot i ratować świat. I mistrzowie gry mają takie gotowe postacie, na zasadzie zapytają się, czy chcesz grać kimś super szybkim, super silnym, czy super mądrym. I dostaje się gotową postać i można ją odgrywać, gdzie dosłownie wystarczy poświęcić 3 minuty na to, żeby przelecieć wzrokiem po kartce i wiedzieć, co ta postać potrafi. Dodatkowo moja gra, która się nazywa Idol Syndrom, ona ma taki jeden dodatkowy cel. Nie jest jej celem być grą po prostu, czyli być na rynku podręcznikiem, który można kupić, ktoś sobie przeczyta zasady i grać. Moja gra ma na celu tak naprawdę zrzeszyć ludzi, którzy chcą w pewnej społeczności razem ze mną tworzyć grę. Ponieważ jest dosyć otwartym światem, to znaczy, że decyzje graczy podczas sesji mają wpływ na to, jak rozwinie się główna linia fabularna całej gry, całego świata. A dodatkowo, żeby jeszcze bardziej pokazać, że chcemy po prostu to budować swego rodzaju społeczność, prowadzimy serię dodatkowych, można powiedzieć, aktywności wokół gry. Na przykład, co miesiąc, gdzie można wygrać oryginalny podręcznik z dedykacją od autora, jest zrobiony konkurs na najciekawszą postać superbohatera. Wystarczy wejść na naszą stronę, stworzyć postać i bierze się automatycznie udział w konkursie, gdzie na koniec miesiąca wybieramy zawsze najciekawszą postać. Potem mogę opowiedzieć o mojej ulubionej, czyli pani Halince. Natomiast podczas konwentu będą odbywały się dodatkowo warsztaty z sztuki rysunku komiksowego. Mamy naszego zaprzyjaźnionego artystę, Jan Pijak, bardzo pozdrawiamy go. On co dwa tygodnie w czwartki organizuje kursy u siebie właśnie sztuki superbohaterskiej, natomiast przyjeździ razem z nami na konwenty i można, oczywiście wcześniej trzeba się zapisać, bo tam już jest liczba miejsc ograniczona, będzie można popróbować swoich sił w rysunku komiksowym. Czy to kwestia rysowania gadżetów superbohaterskich, jakichś super szybkich butów czy innych, po całkowicie stworzenie swojego superbohatera, który może potem zaistnieć tak naprawdę w naszym świecie.
2: A to są takie warsztaty dla takich początkujących, czy już dla takich bardziej zaawansowanych rysowników?
0: Janek jest niesamowicie cierpliwym nauczycielem i potrafi wykrzesać z każdego fragmenty talentu.
2: Więc... No to chyba jest cecha dobrego nauczyciela.
0: Tak, tak, zdecydowanie, dlatego z nim współpracujemy, bo jest przemiły i super ciepłym człowiekiem. Tak, jest to jak najbardziej dla tych, którzy, można powiedzieć, nawet nigdy nie mieli ołówka, czy farby, czy jakiegoś tam pędzla w ręku. I można też wybrać sobie dowolną technikę. Od właśnie szkiców, długopisów, pisaków, po akwarele w cienkopisach, więc jest to bardzo wygodne, bardzo miłe. Oczywiście są tam gotowe też takie materiały szkicowe, gdzie można spróbować tylko uzupełnić, bądź wręcz prawie połączyć kropki, bądź pomalować po punktach sobie swojego bohatera.
2: Czyli będą warsztaty komiksowe, a czy jeszcze jakieś inne może w programie się pojawią?
1: Tak, warsztatów mamy naprawdę sporo. Oprócz właśnie warsztatów komiksowych, o których wspomniał Tomek, będą warsztaty kaligrafii, warsztaty zielarskie.
2: A czyli pięknego pisania, tak?
1: Tak. Będą warsztaty zielarskie i w tym roku będą to warsztaty tworzenia octów. Będą warsztaty malowania henną, warsztaty origami, warsztaty neurografiki, warsztaty haftokrzyżykowego.
2: A na czym polega ta neurografika?
1: Neurografika to metoda polegająca na twórczym rozwiązywaniu problemów poprzez rysowanie. Jest jedną z metod radzenia sobie z negatywnymi emocjami oraz poprawą jakości życia. Łączy w sobie wiedzę z zakresu psychologii, neurobiologii oraz sztuki.
2: Czyli to taka propozycja dla zestresowanych, można powiedzieć.
1: Tak, to jest propozycja dla osób zestresowanych, którzy
2: czyli
1: mają
2: generalnie
1: jakiś
2: dla
1: problem,
2: wszystkich.
1: Żeby sobie właśnie się ostresować i poradzić sobie z tym problemem. Także generalnie dla wszystkich bardzo ciekawe naprawdę warsztaty. Będą też warsztaty Bieda Cosplay, gdzie będzie można sobie przygotować strój z worków jutowych, bibuły, tkanin i innych tego typu materiałów.
2: Fajna nazwa, Bieda Cosplay.
1: Tak, tak, to właśnie już kilka lat temu została ta nazwa wymyślona i też za każdym razem mnie bawi. I potem będzie można, jeżeli się będzie oczywiście chciało, bo nie jest to obowiązkowe, zaprezentować ten strój podczas konkursu cosplay, który odbędzie się właściwie tak godzinkę po zakończeniu warsztatów. Na konkurs cosplay będzie można się jak najbardziej zapisać wcześniej. Zawsze są zapisy wcześniejsze na cosplay, ale wiele osób też się zapisuje po prostu już bezpośrednio na konwencie. Także można i tak, i tak.
2: Z tego, co tu widzę jeszcze w programie, to będzie coś o kulturze japońskiej. Czy to będą jakieś panele dyskusyjne, jakieś prelekcje?
1: Tak, będą to zarówno prelekcje, jak i konkursy na przykład też. W zeszłym roku mieliśmy konkurs openingów, który cieszył się ogromnym powodzeniem i w tym roku on będzie na pewno powtórzony. Oprócz konkursu cosplay, podczas którego będzie można zaprezentować na scenie swoją postać i może być to postać z książek, seriali, filmów.
2: W wersji budżetowej.
1: W wersji budżetowej, tak. Aczkolwiek zdarzają się też naprawdę bardzo, bardzo piękne cosplaye. Będą też jeszcze turnieje, o których właśnie wcześniej zapomniałam wspomnieć, a które nasunęły mi się teraz na myśl. Turniej GeoGuessr, czyli będzie to turniej, w którym będzie trzeba odgadnąć miejsce na świecie na podstawie zdjęć z Google Street View. Także on w zeszłym roku też był u nas po raz pierwszy i bardzo, bardzo się spodobał, więc też na pewno będziemy to powtarzać.
2: A to takich miejsc na całym świecie? Czy tylko w Polsce?
1: Na całym świecie.
2: No to chyba ciężka rozgrywka, niech czeka.
1: No chyba tak, ale myślę, że chyba wiele osób czuje się w tym dobrze, bo naprawdę sporo osób już w zeszłym roku się zgłosiło, bardzo, bardzo dużo. Będzie też oczywiście turniej, który przygotuje Salon Gier Retro na starych komputerach, więc też się to zawsze cieszy dużym powodzeniem. W czym jeszcze będzie można wziąć udział podczas 10. Starowiejskich Spotkań z Fantastyką? Przygotowaliśmy też program dla dzieci, który w tym roku poprowadzi dla nas kreatywne podwórko, więc będzie to naprawdę fajnie zrobione. Także naprawdę będą dzieci miały co robić.
2: Dla tych, którzy nie wiedzą, czym jest kreatywne podwórko, to jest jedno z miejsc aktywności lokalnej w Stalowej Woli. Jedno z trzech.
1: Dokładnie, więc przygotują, myślę, że naprawdę super program dla dzieci. Będzie również strefa wystawców, gdzie będzie właśnie można porozmawiać z twórcami gier, również z pisarzami, którzy też będą mieli swoje stoiska i w tym roku naszymi gośćmi będą Franciszek Piątkowski oraz Maksymilian Jakubiak. Także gorąco też polecam odwiedzić ich stoiska.
0: Moim zdaniem jest to jedna z fajniejszych atrakcji, dlatego że można spotkać się na żywo, uścisnąć rękę swojego ulubionego pisarza, czy przyjść na przykład do twórcy gry i powiedzieć: nie lubię twojej zasady numer 13, bo mnie zawsze wkurza, kiedy gramy. I często taki autor się zastanowi, czy w nowej edycji swojej książki, czy swojej gry czasem nie poprawić tej zasady, bo wkurza ona uczestników.
2: A u pana się zdarzył taki feedback, że coś się tam właśnie uczestnikowi nie podobało w pana grze?
0: Bardzo, bardzo często i uwielbiam to. Dlaczego? Dlatego, że w mojej książce jest mnóstwo błędów ortograficznych, przyznaję się bez bicia do tego i nieraz przychodzą z uśmiechami i bardzo często robimy nawet konkursy polegające na znalezieniu najśmieszniejszego błędu albo znalezieniu zasady do supermocy, która jest tak silna, że nazywana jest OP, czyli overpower, czyli całkowicie łamie zasady gry i w ten sposób tylko i wyłącznie dzięki naszym czytelnikom, osobom, które grają, jesteśmy w stanie wprowadzać tak zwany balans, czyli po prostu poprawiamy jakość gry, żeby wszystkim grało się fajnie. I to jest super. Uwielbiam. Pamiętajcie, do autora na stoisku, czy to jest książka, czy to jest pisarz, to są ludzie, którzy tak naprawdę przyjeżdżają i mogą na żywo zobaczyć reakcję. Nie hejt w internecie na twoją pracę, że coś ci się nie udało, że jest głupie, tylko przychodzi ktoś, kto naprawdę chce z tobą porozmawiać. Także to jest najlepsze miejsce na wystawianie się w momencie, kiedy możesz na żywo porozmawiać z kimś i zobaczyć w jego oczach, że twoja gra albo twoja tam działalność się komuś podoba.
2: No i już tak podsumowując, Stalowo-Wolskie Spotkania z Fantastyką, 10. edycja. Dla kogo to jest wydarzenie i dlaczego warto na nie przyjść?
1: Dla kogo? No myślę, że dla wszystkich. Zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci, jak i dla seniorów, więc nie ma ograniczeń żadnych wiekowych. Można przyjść całą rodziną i się świetnie bawić. I też nie ma znaczenia, czy ktoś jest doświadczonym graczem, doświadczonym fanem fantastyki, czy po prostu dopiero zaczyna przygodę swoją z fantastyką.
2: Czy szuka zajawki.
1: Tak, czy szuka zajawki właśnie, czy jest to dla niego całkiem coś nowego i w ogóle nie wie, co to jest i chciałby zobaczyć. Więc mamy punkty programu, które naprawdę są i dla osób doświadczonych, i dla osób początkujących, więc po prostu każdy znajdzie coś tam dla siebie. I jest to okazja do fajnego spędzenia czasu, poznania nowych ludzi, zawarcia nowych przyjaźni albo spędzenia czasu też w gronie swoich przyjaciół, swojej ekipy. Będzie dużo ciekawych atrakcji, będzie naprawdę się fajnie działo.
2: No to zaczęliśmy od telegraficznego skrótu i może na nim zakończmy. Co, gdzie i kiedy?
1: 4-5 lipca, Samorządowe Liceum Ogólnokształcące, 10. Stalowo-Wolskie Spotkania z Fantastyką. Wstęp na wydarzenie jest wolny. Zaczniemy w sobotę 4 lipca o godzinie 10 i w sobotę nasze działania potrwają tak do godziny około 20, a w niedzielę zaczynamy od godziny 10 i kończymy o godzinie 15. I zapraszamy wszystkich, zarówno dzieci, dorosłych, jak i młodzież, osoby, które fantastyką się interesują, jak i osoby, które o fantastyce nie mają zielonego pojęcia. Także Zapraszamy, będzie naprawdę można miło spędzić czas.
3: Historia Stalowej Woli.
2: Pisarka, tłumaczka, harcerka oraz żołnierz Armii Krajowej Stanisława Kuszelewska-Rajska była prawdziwym człowiekiem orkiestrą. Co ciekawe, przed II wojną światową zajmowała się także opisywaniem powstającej Stalowej Woli. O kulisach jej wizyty w naszym mieście opowiedziała mi pani Joanna Wójcik z Muzeum COP w Stalowej Woli. W jakich latach Stanisława Kuszelewska-Rajska odwiedziła Stalową Wolę? Jak wtedy wyglądało miasto? Na jakim etapie budowy wtedy było?
4: Stanisława Kuszelewska-Rajska to jest arcyciekawa postać w kontekście propagowania idei Centralnego Okręgu Przemysłowego. To była niesamowita kobieta, której życiorysem tak naprawdę można byłoby oddzielić kilka osób. Dokonała mnóstwa ciekawych rzeczy, miała naprawdę bogaty życiorys. Natomiast faktycznie w którymś momencie postanowiła wybrać się w podróż po najważniejszych miastach Centralnego Okręgu Przemysłowego i te miasta opisać. Ale tutaj, co ciekawe, stwierdziła, że nie będzie tego robić pod kątem zakładów, pod kątem ich wyposażenia. Ona postawiła na coś zupełnie innego. Postawiła przede wszystkim na pokazanie sytuacji robotników w nowo powstających zakładach i postawiła również na pokazanie różnego rodzaju zjawisk społecznych, które w miastach copowskich zachodziły.
2: To jak właśnie Kuszelewska-Rajska opisywała taką ogólną atmosferę miasta i to, jak żyło się tam jej robotnikom?
4: Relacje Kuszelewskiej znamy z artykułów, z serii właściwie artykułów, które opublikowała w czasopiśmie Bluszcz. Były to rzeczywiście artykuły, w których opisywała poszczególne odwiedzane przez siebie miasta. Tutaj pojawia nam się między innymi Radom, pojawia się Rzeszów, Mielec, pojawiają się Mościce, no i pojawia się oczywiście też, to już bardziej w naszym kontekście, pojawia się także Stalowa Wola. Kuszelewska już na samym początku w artykułach stwierdziła, że idea budowy Centralnego Okręgu Przemysłowego to jest coś wyjątkowego, co trzeba pokazać i rozpropagować. Natomiast ona sama doskonale wiedziała, że nie zna się na metalurgii, nie zna się na hutnictwie. Natomiast stwierdziła, że jest starym społecznikiem i pokaże życie copu z troszeczkę innej perspektywy. I faktycznie, podróżując po miastach, zwracała uwagę na architekturę, na nowo powstające osiedla, na to, jak te nowe osiedla zmieniają życie mieszkańców, przede wszystkim je poprawiają, bo to głównie o to chodziło. I zwracała też uwagę na działania poszczególnych zakładów, które rzeczywiście zapewniały robotnikom godny byt i coraz lepsze warunki życia.
2: No właśnie, w jakich warunkach mieszkali robotnicy, którzy sprowadzili się tutaj do Stalowej Woli? Jak wyglądało ich takie życie codzienne?
4: Jedno jest pewne. W momencie, kiedy Kuszelewska przyjechała do Stalowej Woli, to stwierdziła, że spotkał ją absolutnie oszałamiający widok. Rzeczywiście to było nowe miejsce, powstałe praktycznie od zera. Zachwyciły ją nowe budynki, które powstawały, zachwyciły ją hale fabryczne, zachwycił ją porządek, który w tych halach fabrycznych panował. Natomiast też doskonale wiedziała, i to wynikało z jej obserwacji w czasie pobytu, że życie tych robotników, którzy napłynęli do Stalowej Woli, w początkowym okresie rzeczywiście było bardzo trudne. Określiła je nawet jako niewygodne i dorywcze. To było głównie związane w początkowym okresie z kwestiami mieszkaniowymi. Natomiast też gdzieś miała świadomość, że w związku z tym, że miasto, osiedle bardzo szybko się buduje, to wkrótce te warunki życia z pewnością poprawią się.
2: Pisała może coś o zarobkach tych robotników, czy stać ich było na takie podstawowe potrzeby?
4: W całej serii artykułów kilka razy pojawia się informacja odnośnie zarobków pracowników zakładów copowskich. I rzeczywiście one się układały różnie, ale mniej więcej od 200 zł do 700-800, w zależności oczywiście od miasta, w którym akurat przebywała i zapoznawała się z tego typu informacjami. Natomiast, żeby dać tutaj takie dobre porównanie, na co ta pensja mogła wystarczać, to dla przykładu wynajem mieszkania tak wahał się mniej więcej od 17 do 30 zł. Oczywiście te mieszkania inżynierskie...
2: Miesięcznie.
4: Tak, miesięcznie. Mieszkania inżynierskie oczywiście były droższe, bo tutaj już mówimy na przykład o 80 zł, no ale automatycznie też pensja inżynierów była wyższa, więc mogli sobie bez problemu na wynajem takiego mieszkania pozwolić.
2: I w tamtym czasie, kiedy Kuszelewska-Rajska była w Stalowej Woli, to mówimy tylko o tych zakładach południowych i takich mieszkaniach, czy były tam jeszcze inne budynki w mieście? Może coś się dopiero budowało.
4: To znaczy ona skupiła się głównie na zakładach południowych, na tych nowo powstających halach, z których część już działała, część była w budowie, więc miała się uruchomić za chwilę. Natomiast ona sama wtedy stwierdziła, że w Stalowej Woli panują jeszcze warunki pionierskie i tutaj gdzieś w którymś momencie też samo muzeum nawiązało.
2: Pionierskie? Co to znaczy?
4: To było coś, co rozpoczynało się w zasadzie od zera, więc trzeba było włożyć w to trochę wysiłku, żeby naprawdę zbudować osiedle czy zakłady na wysokim, dobrym poziomie.
2: Jak Kuszelewska-Rajska podsumowała swoją wizytę w Stalowej Woli? Czy jej odczucia były pozytywne, negatywne, neutralne?
4: Stalowa Wola na pewno ją zachwyciła. Dla niej to była rzeczywiście taka copowska perełka, jedno z najciekawszych miejsc, które na terenie Centralnego Okręgu Przemysłowego powstawały. I ona wizytę w Stalowej Woli podsumowała w taki dość ładny sposób, bo powiedziała, że Stalowa Wola wygląda jak fantastyczna dekoracja do wielkiego filmu pod tytułem Nowoczesność.
2: W dzisiejszym magazynie lokalnym to już wszystko. Agnieszka Gazda, kłaniam się nisko i do usłyszenia.
3: Magazyn lokalny.
2: Cześć, witajcie. Z tej strony Agnieszka Gazda, a wy słuchacie magazynu lokalnego reporterów ze Stalowej Woli, Niska i okolic.
3: Sport w naszym mieście.
2: MKS Sokół Nisko to dziś przede wszystkim piłka nożna i szkolenie młodzieży, ale jego historia sięga jeszcze przedwojennych towarzystw gimnastycznych. Przez ponad 100 lat zmieniały się nazwy i realia, jednak niezmiennie trwa sportowa tradycja i praca z kolejnymi pokoleniami zawodników. Teraz w Nisku trenuje blisko 200 piłkarzy, a klub wciąż rozwija młodzież mimo ograniczeń infrastrukturalnych. O historii i codziennym funkcjonowaniu Sokoła Nisko rozmawiamy z prezesem tego klubu, panem Piotrem Wałkiem.
5: MKS Sokół Nisko, to z tego co wiem, to klub z ponad stuletnią historią i ta nazwa zmieniała się kilkukrotnie, ale nie o tym. Jak właśnie wyglądały początki klubu i takie może najważniejsze momenty w jego historii?
6: Klub powstał w roku 1919, aczkolwiek zarys klubu rysował się dużo wcześniej, bo koniec lat 80. powstały towarzystwa gimnastyczne, na podstawie których potem powstał klub sportowy z piłką nożną związany, bo początki w ogóle Sokoła wywodzą się z towarzystw gimnastycznych. Stworzyły to osoby po prostu najwyżej sytuowane w Nisku, szlachta. No jest to historia bardzo bogata. Zresztą wydaliśmy książkę na 110-lecie klubu, która wszystko o tym dosyć szczegółowo opowiada. Powstanie sekcji piłki zrobione w 1919 roku też miało później różne historie. No jednak do tych lat dotrwaliśmy i chcemy trwać dalej i rozwijać się jeszcze, aczkolwiek no, różne sytuacje w tej chwili są i w mieście, i w kraju, ale chcemy to za wszelką cenę dalej kontynuować, rozwijać tak bogatą historię.
5: Jakie były takie najważniejsze momenty właśnie w działalności Sokoła?
6: Najważniejsze, no klub przede wszystkim zmieniał nazwę swoją. Był Zenit Nisko, Sokół, jeszcze tam inne nazwy były pośrednie, bo po prostu no, w różnych rękach ten klub był. Później w dalszych latach klub utrzymywany był przez ówczesne zakłady mięsne. Dużo było po prostu też robionych fuzji z innymi klubami. Także mówię, no, ta historia no, jest bogata i tutaj trudno w tej chwili mówić o tym szczegółowo, bo to trzeba było po prostu no, sięgać do jakichś materiałów i to po prostu utożsamiać. Natomiast no, jest to opisane wszystko dosyć szczegółowo w książce, którą wydaliśmy i też będziemy dalej redagować to na dalsze rocznice klubu.
5: Jak obecnie wygląda struktura klubu? Ile drużyn i grup treningowych funkcjonuje teraz w klubie?
6: Na obecną chwilę posiadamy 6 grup sportowych. Są to seniorzy, juniorzy młodsi, trampkarze, i druga grupa juniorów młodszych. Również mamy umowę podpisaną z Football Akademią, która w klubie funkcjonuje przy klubie, która wokół siebie zbiera młodzież ze szkół do 11 roku szkoły, potem przekazuje do Sokoła. W klubie obecnie trenuje niemal 200 zawodników pod okiem 6 trenerów. Działamy na terenie Podokręgu Stalowa Wola i Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej. Jeżeli chodzi o funkcjonowanie drużyn, no w tej chwili możemy się pochwalić, że z drużynami młodzieżowymi po prostu idziemy do przodu, dorównujemy nawet Stalowej Woli, nie poddajemy się i chcemy dalej rozwijać, zwłaszcza tą piłkę młodzieżową, nie zapominając oczywiście o seniorach, gdzie no, jakiś prestiż jest dla miasta i dla okolicznych mieszkańców.
2: Skoro mówi Pan, że w tej piłce takiej młodzieżowej niemal dorównujecie Stalowej Woli, to jak w takim razie oceniłby Pan taki poziom sportowy tej drużyny seniorskiej?
6: Poziom sportowy seniorskiej, no jesteśmy w tej chwili w czwartej lidze podkarpackiej. No myślę, że w województwie czwarta liga, no to wiadomo, jest to pierwsza liga, jeżeli chodzi o całe Podkarpacie, bo resztę lig są centralne, gdzie jest tam parę drużyn. I myślę, że jesteśmy na takim średnim poziomie.
2: A wracając już do tej młodszej części zawodników MKS-u Sokół Nisko, to chciałabym zapytać o to, od jakiego wieku tak generalnie dzieci mogą rozpoczynać tutaj treningi?
6: Football Akademia prowadzi dzieci już od 4 roku życia. My przejmujemy to w wieku 11 lat i dalej. Trenujemy oczywiście wśród młodzieży, no nie bierzemy pod uwagę tylko jakości piłkarskiej, głównie stawiamy też na wychowanie, uczenie życia dzieci oraz edukację. Też pilnujemy, żeby dzieci trenujące w klubie po prostu dobre wyniki osiągały w nauce, bo wiemy, że to jest dla nich przyszłość.
2: Ja się też zastanawiam, jak to jest. Czy to, że rodzice właśnie zgłaszają tutaj dzieci na treningi tutaj do klubu, wynika faktycznie z tego zainteresowania tych dzieci sportem, czy może z takich niespełnionych może ambicji właśnie rodziców?
6: Różnie to można określać. No, niespełnione ambicje rodzicom. Dzisiaj wiadomo, dzieci mają duże perspektywy rozwoju, bo nie tylko piłka jest, są inne po prostu zajęcia, które dzieci mogą uczestniczyć i nieraz jest dziecko, które po prostu bierze udział i w piłkarskich zajęciach, chodzi na tańce czy na różne inne kółka. Tutaj jeżeli chodzi o zainteresowania rodziców i chęć promowania dzieci, no też jest duża, aczkolwiek no, rodzice chcą tym samym dzieci oderwać od telefonu, od komputera, troszkę ruchu, żeby dziecko dostało i prawidłowo się rozwijało i to jest też, myślę, bardzo ważne w życiu dzieci.
2: Jak wygląda właśnie taka ścieżka sportowa takiego młodego zawodnika? Właśnie od tej akademii i później jak już trafia do MKS-u?
6: Jak trafia do MKS-u, przechodzi poszczególne szczeble wiekowe. Staramy się w każdym roczniku mieć te drużyny, aczkolwiek nie do końca to się udaje, bo nie każde roczniki po prostu są na tyle adekwatne, żeby tych dzieci było na tyle, żeby stworzyć drużynę. Jednak w przedziale jakichś tam 2 lat te zespoły tworzymy i przechodzi wszystkie szczeble, od trampkarzy po juniora młodszego, juniora starszego, dochodząc do seniorów. No, przechodzenie to jest też trudne dzisiaj, bo wiadomo, że dziecko fajnie małe, wożą rodzice, nie ma problemu. Starsze jeszcze, dopóki nie skończy szkoły podstawowej, jeszcze jest ok. Później wiadomo, zaczynają się nauki w szkołach wyższych, często, gęsto są wyjazdy z miejscowości, musi zmieniać klub chcąc grać, gdzie idzie do szkoły. Mamy też problemy, bo jesteśmy na pewnej półce, gdzie tego też raczej nie zmienimy, gdzie dużo dzieci nam pochłaniają wyższe kluby później w starszych rocznikach.
2: Podkradają.
6: Można tak mówić, że podkradają, mówię Pani. No, szkolenie młodzieży na tym polega, że ma się ona piąć do przodu po prostu. My w tej chwili no, ubolewamy nad obiektami, bo tutaj obiekty nasze nigdy nie dorównają obiektom na przykład Stalowej Woli czy innym wielkim aglomeracjom. Utrzymujemy jak możemy, ale jest to problem w tej chwili, bo tu od 10 lat na stadionach nic nie było robione w Nisku, gdzie okoliczne miejscowości dużo inwestują w sport, w obiekty i w rozwoju klubów. U nas to jest na razie tak robione, to z oceną dostateczną bym powiedział, jeżeli chodzi o infrastrukturę sportową.
2: Czy przez tą właśnie infrastrukturę sportową, która, jak tu pan mówi, jest no, troszkę niedoinwestowana, to czy jest tak, że tych dzieciaków z roku na rok jest tutaj w klubie coraz mniej, że ta rekrutacja jest taka coraz bardziej uboga?
6: Może nie uboga, tych dzieciaków nie jest mniej, bo jest ich, jeżeli chodzi o Nisko, to jak robiłem analizę miejscowości podkarpackich na poziomie Niska, to jesteśmy w czołówce. Natomiast na pewno nie możemy się liczyć na przykład, gdzie rodzic pojedzie, zobaczy stadion Stalowej Woli i dziecko gdzie skierować, czy do Stalowej, czy do nas, no to wiadomo, że wybierze tą infrastrukturę lepszą. Aczkolwiek walczymy tutaj z jakością treningów, z wychowaniem, żeby tutaj po prostu być lepszym od Stalowej Woli i tym przyciągać dzieci.
2: Jak właśnie wyglądają te treningi? Jaka jest może różnica między tymi treningami w tych młodzieżowych grupach, a w tych seniorskich?
6: Bym powiedział, tu różnic takich nie ma, bo czy w młodzieżowych, czy w seniorskich drużynach te treningi są porównywalne. Mamy trenerów z dużym doświadczeniem, głównie z pedagogicznym, którzy są w szkołach, bo tak jak mówiłem, nie stawiamy tylko na sport, ale stawiamy także na edukację i wychowanie. I tutaj te treningi naprawdę dzieciaki też mają profesjonalnie prowadzone. Zresztą o tym świadczą też wyniki uzyskiwane, że zdarza się, że jedziemy do Resowi i tam wygrywamy też na różnych szczeblach, nie mówiąc już o Stalowej Woli, czy innych miejscowościach. Jakoś te tabele się układają i te wyniki młodzież osiąga i też no z jednej strony się patrzy, że młody chłopak nie powinien patrzeć na wyniki, ale jak tych wyników nie ma, to dziecko też się zniechęca do sportu. Natomiast jeżeli chodzi o drużynę seniorów, czwartą ligę, no jest to już, bym powiedział, sport niby amatorski, ale już profesjonalnie musi być prowadzone. Treningi 4 razy w tygodniu na dużym poziomie. No ta czwarta liga jest wymagająca bardzo. Na podkarpackim Związku Piłki Nożnej jest no, na pewno wyższa jak gdzieś w lubelskiej grupie czy świętokrzyskiej.
2: Czyli w tej drużynie seniorskiej to są 4 treningi w tygodniu, a jeśli chodzi o te drużyny młodzieżowe?
6: Młodzieżowe drużyny zazwyczaj trenują 3 razy w tygodniu i czwarty dzień to jest dzień meczowy.
2: I jakie to są dni w tygodniu i może jakie godziny? O.
6: Powiem, to są różnie w różnych grupach, bo też robimy układankę co tydzień w poniedziałek, jak umieścić te drużyny na 2 boiskach, które mamy, bo jak wejdzie 6 drużyn w jednym czasie, no to wiadomo, boisk mamy 2, nie? Musimy to zmieścić i w różnych godzinach, w różnych dniach, o różnych porach. Zazwyczaj są to godziny popołudniowe, 16-18, od poniedziałku do piątku, na 2 stadionach. Rodzice tak są przyzwyczajeni, zwłaszcza dzieci, bo rodzice są przyzwyczajeni do stałych terminów, już cykl, jak ma gdzieś w rodzinie inne zajęcia czy coś, to musi uporządkować to dziecko.
2: A jeśli chodzi właśnie o takie porównanie tych treningów, nie samo takie ilościowe porównanie treningów tutaj w drużynie seniorskiej, w drużynie młodzieżowej, to może czy ćwiczenia, które właśnie wykonują zawodnicy, one się różnią od siebie? Albo może podejście trenerów do zawodników w różnym wieku?
6: To znaczy podejście nie, natomiast ćwiczenia na pewno się różnią, bo inne ćwiczenia będzie mieć małe dziecko, które rozpoczyna karierę po prostu, na pewno ono nie będzie mieć ćwiczeń jakichś siłowych, na pewno będzie mieć ćwiczenia bardziej luźniejsze, więcej zabawy jak gry, natomiast już z wiekiem po prostu coraz więcej i ćwiczeń siłowych i taktycznych, bo też małe dzieci też taktyki tam mało mają, ale już z wiekiem po prostu no, trzeba do tej prawdziwej piłki dorastać.
2: A skoro już mówimy o tych młodszych zawodnikach, to czy często jest tak, że ci rodzice zostają z nimi na tych treningach? Gdzieś tutaj siedzą i obserwują dzieciaki?
6: No bardzo często się zdarza. Przeżywają to razem z dzieckiem zawsze. Czy na mecze, czy to też zawsze są z dziećmi.
2: A jak pana zdaniem powinna wyglądać taka modelowa współpraca między właśnie takim młodym zawodnikiem, rodzicem a trenerem?
6: Modelowa współpraca, no na pewno kontakt jest i z rodzicem, i z zawodnikiem i to u nas się dzieje po prostu. No rodzice biorą, że tak powiem, no też udział w tym treningu jakby, nie? Też trener często rozmawia z rodzicami i tutaj no ta współpraca jest.
2: czasem słyszę właśnie takie głosy, że często właśnie rodzice, którzy właśnie zostają na tym treningu razem z dzieckiem, to właśnie próbują tam przekrzyczeć trenera, czy no po prostu przeszkadzają, nie, w tym treningu.
6: Są to sporadyczne przypadki. Jeżeli jest trener dzieciak, z rodzicami rozmawia po treningu dopiero. Jakieś uwagi rodzice mają, ma obowiązek wysłuchać, jeżeli są zasadne, wprowadzić w życie.
2: Czyli tu u Was nie ma takich problemów?
6: Nie ma. Sporadyczne były, ale to żeśmy wyeliminowali. Nie może być tak, że rodzic dyktuje trenerowi, co trener ma robić z dzieckiem. Chyba że nadużywa czegoś, to wtedy okej.
2: A czy są może Pana zdaniem właśnie w klubie, w tej drużynie seniorskiej, czy są właśnie tacy zawodnicy, którzy no, mają takie predyspozycje, taką szansę na grę w wyższych ligach?
6: Taka szansa jest przed każdym zawodnikiem, bo większość zawodników ma takie też marzenia, żeby grać wyżej. My nie robimy nikomu problemów, jeżeli któryś z klubów wyższych lig się zgłasza po takiego zawodnika i chce ten zawodnik iść. Tacy zawodnicy są, tylko trzeba tutaj no, wytężonej pracy, ciężkiej pracy. Nie może taki chłopak młody rezygnować od razu z tego, że tego nie osiągnie, bo to naprawdę trzeba mozolnej pracy, wysiłku i trochę lat doświadczenia, żeby dalej iść. Chociaż młodzi zawodnicy też z naszego klubu, mamy w tej chwili w Łęcznej młodego chłopaczka, którzy z młodszych drużyn idą już tam do młodzieżowych grup podnosić swoje kwalifikacje. Mamy w Resowi, mieliśmy w Mielcu, też chłopaki idą i też do wyższych lig. Nie zabraniamy nikomu iść, jeżeli chce. Dla nas będzie to też jakaś nutka optymizmu, że kogoś potrafiliśmy tutaj wychować do wyższych lig, do gry.
2: Jest to taka duma, nie? Ze swoich wychowanków.
6: No na pewno tak, na pewno cieszy, jak wychowanek idzie gdzieś, rozwija się dalej i przynosi sławę klubowi też.
2: A czy Pana zdaniem, żeby być właśnie dobrym piłkarzem i też z czasem na przykład grać w wyższych ligach, to wystarczą właśnie tylko takie predyspozycje? Czy to jest tylko kwestia takiej ciężkiej pracy, takiej systematyczności?
6: No nie, na pewno tu sama praca nie wystarczy. Musi taki zawodnik być utalentowany, mieć to we krwi wrodzone już i po prostu, żeby się rozwijać. Trochę do tego jeszcze i szczęścia trzeba, bo też na jakich ludzi trafi, na jakich trenerów, to wszystko robi jakąś tam układankę. Ale na pewno predyspozycje taki zawodnik musi mieć wrodzone już, żeby grać gdzieś wyżej.
2: A jakie to są właśnie te predyspozycje?
6: Przede wszystkim no, fizyczne, techniczne, też i myślenie odpowiednie, bo to mówię, to wszystko się składa. Jeżeli chodzi o zawodnika, to nad dobrym zawodnikiem w wyższych ligach pracuje kilku trenerów, które układa te predyspozycje jego, bierze do jednego węzła i składa z tego zawodnika, bo to nie tylko wysiłek, nie tylko praca na boisku, ale inne aspekty też o tym decydują, ale przede wszystkim wrodzony talent.
2: A jak się jest właśnie na tym samym początku? Jest się takim dzieciaczkiem, który właśnie chce właśnie zacząć swoją przygodę z piłką nożną, to jakie są właśnie te pierwsze kroki, które właśnie powinien zrobić rodzic, żeby właśnie umożliwić dziecku taką drogę?
6: To jest, by tworzyć w takim dziecku charakter, bo dzisiaj no, dużo tych dzieci bardzo szybko wątpi w piłkę. Raz mu coś nie wyjdzie, już on nie będzie grał, a to jednak no, trzeba czasu, wysiłku, odpowiedniego charakteru, ambicji też. I to jest myślę najważniejsze w piłce, żeby dojść do czegoś.
2: Jeśli chodzi o dołączenie do klubu, to kiedy właśnie tutaj w MKS-ie Sokół Nisko jest prowadzona taka rekrutacja?
6: Rekrutację robi Football Akademia w wieku 4 lat, 4-5 lat. I w każdym wieku do Football Akademii może się zapisać chłopak, może mieć 8 lat, natomiast my przejmujemy chłopaków w wieku 11 lat. Jeżeli jakiś chłopak gdzieś się zapodział, również jeżeli ma chęć tylko, może dołączyć na treningi, próbować swoich sił, każdego przyjmiemy.
2: Myślę, że z mojej strony to już chyba wszystko. Jeśli chciałby Pan coś dodać na koniec, no to teraz jest ten moment.
6: Życzę swoim chłopakom, żeby pieli się jak najwyżej, osiągnęli duże wyniki sportowe i nie tylko sportowe, i w życiu osobistym również. Dziękuję bardzo.
3: Sport w naszym mieście.
7: Od 15 zapaleńców po klub, który rozbiegał Stalową Wolę i świat. Tak zaczyna się historia Stalowo-Wolskiego Klubu Biegacza. To opowieść o pasji, która połączyła ludzi w każdym wieku, o medalach zdobywanych na mistrzostwach Europy i świata, ale też o zwykłej radości wspólnego treningu. O bieganiu, które stało się stylem życia, sposobem na zdrowie, integrację i pomaganie innym, rozmawiałam z przedstawicielami Stalowo-Wolskiego Klubu Biegacza. W studiu gościłam prezesa Stanisława Łańcuckiego oraz Annę Starońską i Marcina Siwka.
2: Zaczniemy od tego, kiedy powstał klub i kto założył Stalowo-Wolski Klub Biegacza.
8: Stowarzyszenie pod nazwą Stalowolski Klub Biegacza powstało 14 maja 2012 roku, kiedy to po jednych z kolejnych zawodów biegowych grupa 15 zapaleńców biegania postanowiła zjednoczyć swoje siły i pod wspólną nazwą realizować swoje marzenia i plany. Fachowe doradztwo w sprawach formalnych i prawnych zapewnił nam wtedy ówczesny starosta Stalowolski Robert Filach, który wcześniej był też biegaczem. Prezesem został wtedy pan Bogusz Dziuba. Klub od początku działalności wykazywał się aktywnością w zakresie upowszechniania sportu i zdrowego stylu życia. Już w 2013 roku w ramach projektu Wybiegać Zdrowie zorganizowaliśmy otwarte, bezpłatne treningi dla wszystkich chętnych, które trwają do dzisiejszego dnia i korzystają z niej nie tylko mieszkańcy Stalowej Woli, ale także okolic. One odbywają się w każdy poniedziałek i czwartek o godzinie 18:30. Pierwsze zawody, które zorganizował klub, to bieg po fundusze europejskie pod nazwą Bruksela. W odwiedzinach u Jaśka odbyło się to w Wiaskowicach. Ogromnym wyzwaniem było zorganizowanie pierwszej stalowej dychy. Ponadto byliśmy współorganizatorami m.in. innych biegów, jak Policz się z cukrzycą, zorganizowaliśmy duatlon, lasowiackie dyrdy, otwarcie stalowolskich błoni, bieg obwodnicą, także z okazji otwarcia obwodnicy Stalowej Woli, bieg zimna woda, otwarcie parku zimnej wody. Zorganizowaliśmy także bieg na orientację Stalowa Obiegówka. Ale nie tylko zawody sportowe są naszym celem, bo chętnie i licznie bierzemy udział w zawodach charytatywnych, takich jak właśnie Policz się z cukrzycą, pielgrzymka na Jasnogórę na trasie Tarnobrzeg-Częstochowa, czy bieg dla życia Jarosław Przemyśl. Do naszego klubu należą osoby w różnym wieku, począwszy od 20 lat, a najstarszy uczestnik ma w tej chwili 76 lat. Są osoby biegające rekreacyjnie, dla zdrowia, ale są osoby, które biegają od dłuższego czasu i zdobywają medale na różnych imprezach. Wraz ze wzrostem zainteresowania i liczebnością członków pojawiły się pierwsze małe i większe sukcesy w biegach ulicznych, ultramaratonie, duatlonie, triatlonie czy biegach na orientację. Mamy wśród nas na imprezie Mistrzostw Polski Master w dotychczasowej karierze zdobyliśmy 161 medali. Mamy mistrzów Europy. Na Mistrzostwach Europy, bo oczywiście mówimy cały czas o lekkiej atletyce, zdobyliśmy 8 medali, a na Mistrzostwach Świata 12 medali. W naszym gronie jest też tak zwany człowiek z żelaza, który ukończył podwójnego Ironmana. To jest 7,6 km pływania, 360 jazdy na rowerze i 84 km. Mamy tak zwanego obelży świata, który lubi jeździć po całym świecie i startuje w różnych miejscach świata. Biegał po Murze Chińskim, biegał w najniższym punkcie na Ziemi, czyli nad Morzem Martwym w Izraelu. Mamy ultramaratańczyka, który przebiegł w Krynicy 100 km.
2: A mogłabym prosić nazwiska tych osób?
8: Człowiek żelaza to Zbigniew Biskup, obelży świat to Piotr Rochowski, a ultramaratańczyk na 100 km Rafał Serwacki. Ale nie tylko indywidualne sukcesy są naszym sukcesem, bo jako klub odnieśliśmy też sukces. Tym sukcesem był piąty charytatywny bieg w Lublinie w 2019 roku, gdzie wystawiliśmy tam 5 zespołów. Na czym ten bieg polega? 5-osobowe zespoły biegają przez godzinę po stadionie i chodzi o to, żeby przebiec jak najwięcej okrążeń, a dla zwycięzców bank tam funduje pieniążki. Nie dla zwycięzców, tylko przeznacza to oczywiście na cele charytatywne. I wtedy w Lublinie wygraliśmy wszystkie kategorie. Kategoria mieszana, damska i kategoria męska. A w kategorii męskiej wygraliśmy w całej Polsce. Była najwięcej przebiegła, bo bodajże 54 czy 5 okrążeń, co jest z dzisiejszego dnia rekordem, bo ten bieg tylko się odbywa co roku, ale tylko w 12 miejscach w Polsce. Też tam była najstarsza drużyna nasza, bo liczyła w sumie 341 chyba jeden lat, co średnio daje tam 68 czy ile lat, także biegać można w każdym wieku. Po tym sukcesie w nagrodę otrzymaliśmy organizację tego biegu charytatywnego właśnie w Stalowej Woli. Tutaj też poszliśmy na całość, bośmy wystawili 13 zespołów, co było rekordem. I też powygrywaliśmy w Stalowej Woli wszystkie kategorie, a drużyna męska ponownie została najlepszą, przebiegła najwięcej okrążeń w kraju.
2: Ja bym chciała po prostu się dowiedzieć jeszcze coś troszkę o tym, właśnie o historii klubu, o tych takich pierwszych zawodach, które organizowaliście.
8: No to jak powiedziałem, pierwsze, które klub organizował, to była ta Bruksela, odwiedziny u Jaśka. To był pierwszy taki nasz chrzest bojowy, można powiedzieć, żeśmy przeszli. No i później narodził się pomysł, żeby stworzyć coś własnego. I właśnie tutaj wyszło wtedy, żeby zorganizować ten bieg Stalowej Woli. I to była pierwsza ta stalowa dycha, w którym wystartowało ponad 300 osób. Tam mieliśmy jeszcze i mamy nadal, bo w tym roku będzie to 12. edycja, także co roku to organizujemy. Biegi nadziei olimpijskich dla dzieci mamy. Ten nasz bieg jest to chyba trzeci pod względem liczebności tutaj w województwie podkarpackim, bo wiadomo, Rzeszów pierwszy, Przemyśl i my chyba my jesteśmy na trzecim miejscu pod względem tej liczebności. No i narodził się pomysł, żeby to kontynuować nadal. To jest taka nasza flagowa impreza, a ponadto doszły takie inne te organizacje tych biegów z okazji otwarcia właśnie tam, czy obwodnicy, czy Błoni Stalowo-Wolskich, gdzie była też zarazem i nasza reklama jako klubu. Przyciągaliśmy członków, bo też jak powiedziałem, zaczynali w 15-osobowej ekipie, a na dzień dzisiejszy jest 87 osób, a było ponad 100, no ale część emigruje, część wyjeżdżała, także jesteśmy chyba z jednym z liczniejszych stowarzyszeń na Podkarpaciu.
2: Czy każdy może dołączyć do Stalowo-Wolskiego Klubu Biegacza?
8: Tak, każdy kto chce, choć powiedziałem, mamy te dwa razy w tygodniu treningi. Na treningi nie trzeba być członkiem Stalowo-Wolskiego Klubu, może każdy przyjść, to tylko ma ochotę, a żeby należeć do Stalowo-Wolskiego Klubu Biegacza, trzeba wypełnić deklarację, opłacić symboliczną składkę i wtedy jest się członkiem Stalowo-Wolskiego Klubu. Mamy spotkania integracyjne, robimy takie jak zakończenie sezonu na koniec roku, właśnie takie bal, można powiedzieć, taki, gdzie trudno dziewczyn poznać, bo jak się wystroją, to nie te dziewczyny są, nie? Ognisko integracyjne takie sobie robimy od czasu do czasu, żeby zjednoczyć tę grupę jakoś, żeby się poczuli tutaj bardzo dobrze. Zresztą mi się wydaje, że atmosfera w grupie jest dobra, stwarza to nam jakoś przyjemność, o to chodzi, a zarazem dbamy troszkę właśnie przez ruch o własne zdrowie.
2: Czyli członków klubu łączy nie tylko sport, ale też takie...
8: integracja wspólnie spędzonego jakiegoś czasu razem.
2: Czy są tacy członkowie klubu, którzy są jego członkami od samego początku istnienia klubu?
8: Tak, to była ta grupa założycielska, 15 osób, tam jeden, powiedziałem wcześniej, prezes zmarł, to pozostali nadal są tutaj w grupie. Mamy też osoby niesłyszące w grupie, też jeżdżą dziewczyny, dwie dziewczyny na Mistrzostwa Polski, też tam mają i też zdobywają medale. Także jak powiedziałem, jesteśmy otwarci dla wszystkich i kto tylko chce, staramy się jak umiemy pomóc.
2: Czyli niepełnosprawność nie jest przeszkodą?
8: Nie jest przeszkodą, bo... oczywiście.
2: A jeśli są osoby takie jak ja, które nie biegają, czy także mogłyby dołączyć do takiego stowarzyszenia?
8: Oczywiście. się i zapraszam takie osoby na treningi. Jak powiedziałem, mamy to 2 razy w tygodniu. Staram się dzielić, bo ja prowadzę tam zajęcia na jakieś grupy bardziej zaawansowane, czy tych początkujących, bo nie od razu Kraków zbudowano, ale warto przyjść, spróbować swoich sił, postawić sobie jakieś cele. Nie muszą to być jakieś olimpijskie cele. O to chodzi, żebyśmy zadbali właśnie o własne zdrowie.
2: A jakie są motywacje takie najczęstsze osób, które dołączają do klubu?
8: No dziewczyny pewnie o figurę, o troszkę zbicie wagi, jakieś tutaj w tym kierunku idą. A bieganie chyba 5 lat temu, może nawet więcej, zrobiło się bardzo modne takie. Widać było nie tylko właśnie na stadionach i na ulicach, myślę, że i nadal to jest, choć troszkę chyba ten ruch jakby w tej chwili był słabszy, biegających ludzi. Dzisiaj nikt się już nie dziwi, jak ktoś biegnie, raczej wręcz odwrotnie zazdrości. Kiedyś to było wydarzenie, że każdy się pytał, co się stało, że ty biegasz, a dzisiaj to jest jakaś odwrotność tego.
2: Jakie sukcesy odniósł Stalowo-Wolski Klub Biegacza? Czyli chodzi mi o medale, o jakieś występy w jakichś takich, nie wiem, prestiżowych wydarzeniach. Klub też uczestniczył lub współprowadził jakieś prestiżowe wydarzenia.
8: Tak, no to o tych indywidualnych nie chcę tu wszystkich mówić, ale mamy potrójnego mistrza świata, master oczywiście, w biegu na 3 km z przeszkodami. Mamy także sukcesy jako drużyna, bo właśnie jak powiedziałem wcześniej, odnieśliśmy w tym 5. charytatywnym biegu PKO, gdzieśmy to wygrali i ten rekord jest do dzisiejszego dnia. Startujemy na tych mistrzostwach Polski Master, to są letnie na otwartym stadionie i zimowe, nie, na hali, gdzie tam jak zdobyliśmy już 161 medali. Myślę, że to jakaś nasza jest wizytówka, ale też ja osobiście się poczułam, że udało mi się właśnie jakoś Stalową Wolę rozbiegać właśnie w ten sposób, że te moje trochę tam sukcesy przyciągnęły ludzi, że o to właśnie chodzi, żeby to, nie musi to być bieg. Dużo ludzi jeździ na rowerze. O to chodzi, żeby był ten właśnie ruch.
2: Niech pan opowie o swoich sukcesach. Niech się pan pochwali.
8: No cóż, ja zaczynałem bardzo dawno, bo w roku już nie pamiętam kiedy, nie? Było to 1973 bodajże, tak. Przebiegłem w swoim życiu już ponad 140 tysięcy kilometrów. Jak powiedziałem, jestem 3-krotnym mistrzem świata. Pierwszy tytuł mistrza świata w biegu, no właśnie na 3 km z przeszkodami zdobyłem w Porto Alegre w Brazylii. Później była za 2 lata Australia, Perth. No i ostatni mój sukces właśnie jako mistrza świata to hiszpańska Malaga. Tam zdobyłem wszystkie te w swojej kolonnej konkurencji. Byłem kiedyś zawodnikiem wyczynowym. Biegałem w warszawskiej Legii Wojsko. Odbywałem właśnie warszawskiej Legii. Początki miałem w Kraśniku. Tam zaczynałem. A później po wojsku zawitałem do Stalowej Woli na rok, dwa i tak się złożyło, że zostało na 52 czy na więcej.
2: No się pan zasiedział.
8: Tak jest.
2: Chciałabym zapytać o Mistrzostwa Polski w sprinterskim biegu na orientację. Czy to prawda, że organizowaliście to wydarzenie?
8: Tak, to tu mamy specjalistów właśnie, bo to jako ostatnia ta konkurencja urodziła się u nas właśnie ten bieg na orientację, bo tutaj Marcin, on to reklamował, on był uczestnikiem tych biegów. No i właśnie w tym roku mieliśmy właśnie te Mistrzostwa Polski i w Sandomierzu, i w Stalowej Woli. Oni tutaj udzielą właśnie, są specjalistami w tej dziedzinie.
9: W biegach na orientację startujemy już od kilku lat. Jest to specyficzna dyscyplina sportu, ponieważ oprócz wysiłku fizycznego wymaga również wysiłku umysłowego. Bieg na orientację polega na tym, aby pokonać daną trasę w jak najkrótszym czasie. Przebieg wybiera się samemu, ale trzeba być po kolei w każdym punkcie, który został zaznaczony na mapie. Specjalnie przygotowaną mapę zawodnik otrzymuje na starcie, a obecność na punkcie potwierdza za pomocą elektronicznego chipa. Pierwszy raz zawody na orientację zorganizowaliśmy jako klub, jako Stalowolski Klub Biegacza w lipcu 2021 roku i był to taki kameralny rajd po Lasach Janowskich pod nazwą Stalowa Obiegówka. Biegacze wyposażeni w mapy i kompasy mieli do pokonania 15 km i zaliczenia 11 punktów kontrolnych. 3 lata później, w 2021 mieliśmy okazję być współorganizatorem Mistrzostw Polski w sprinterskim biegu na orientację.
2: A gdyby mogła mi Pani coś powiedzieć swoimi słowami o tych mistrzostwach?
10: W 2024 roku mieliśmy zaszczyt być współorganizatorem prestiżowego wydarzenia, jakim są Mistrzostwa Polski w sprinterskim biegu na orientację. Głównym organizatorem tych zawodów był UKS Azymut Dębów oraz Podkarpacki Okręgowy Związek Orientacji Sportowej. W Mistrzostwach Polski, które się odbyły 8 czerwca w Sandomierzu, wzięło udział blisko 500 zawodników z całego kraju, którzy rywalizowali w różnych kategoriach wiekowych. Natomiast 9 czerwca w Stalowej Woli wzięło udział 128 sztafet, które rywalizowały o największe tam możliwe tytuły. Zawodnicy przyjechali do nas z całego kraju. Byli tam m.in. mistrzowie Polski, Europy czy świata w biegach na orientację. Oprócz tego była możliwość dla wszystkich chętnych wystartowania w zawodach towarzyszących temu wydarzeniu.
2: Czy to jest takie jedyne wydarzenie, takie prestiżowe, w którym uczestniczyliście?
10: Jeśli chodzi o biegi na orientację, no to już nieraz braliśmy udział w Mistrzostwach Polski, które się odbywały tutaj w naszym kraju, w różnych miejscowościach, jak Warszawa, okolice Krakowa, czy chociażby właśnie na Podkarpaciu, kiedy się odbywają takie imprezy.
2: A jeśli chodzi o inne imprezy niż te Mistrzostwa Polski w sprinterskim biegu na orientację?
9: Stalowolski Klub Biegacza był partnerem i współorganizatorem innych również wydarzeń organizowanych w naszym mieście. Były to na przykład Lasowiackie Dyrdy, Duatlon z okazji otwarcia sklepu sportowego, Zimna Woda na Start, czyli zawody biegowe z okazji otwarcia parku miejskiego, terenów rekreacyjnych, uliczny bieg obwodnicą Stalowej Woli z okazji otwarcia obwodnicy. Organizujemy też otwarte Mistrzostwa Stalowej Woli w biegach przełajowych Masters.
2: A w ilu miastach Polski albo w ilu krajach biegali członkowie Stalowolskiego Klubu Biegacza?
9: W zasadzie biegaliśmy w całej Polsce. Startujemy również na całym świecie. I tutaj możemy wymienić takie kraje jak Francja, Grecja, Hiszpania, Stany Zjednoczone, Chorwacja, Chiny, Słowacja, Dania, Szwecja, Cypr, Australia, Brazylia, Irlandia, Niemcy.
2: Czyli byliście na wszystkich kontynentach?
11: Tak.
9: W zasadzie tak.
2: Czy Stalowowolski Klub Biegacza to tylko bieganie, czy może łączycie ze sobą różne sporty?
9: Nie tylko bieganie. Oprócz tego, że są osoby, które biegają, startujemy.

0: mistrza Polski tam w biegu sprinterskim, to Jacek Garbacik, który tworzy tam 6- czy 7-osobowa grupa, jest właśnie tych triatlonistów.
1: Jak zacząć biegać? Jak znaleźć tę motywację do biegania?
0: Dziewczyny pewnie zmusza zadbanie o własną figurę, a panowie, no cóż, no każdy sobie stawia jakieś cele. Zrobiło się to modne, jak ktoś tam przychodzi, stawia przebiec półmaraton, bo od tego trzeba zacząć, czy nawet pierwsze, to może od 5 kilometrów, nie można się rzucać od razu na głęboką wodę, trzeba się do maratonu jakoś przygotować, bo to już jest wyzwanie większe, ukończenie, nie czas, a ukończenie już jest wielkim sukcesem. Bardzo dobrze, że zrobiło się to takie modne właśnie, że ruch stwarza tą możliwość na świeżym powietrzu, na pewno psychicznie nie odpoczywamy, wyłączamy się, gdy sobie pobiegamy po lesie, bo najlepszą nawierzchnią jest jednak naturalne podłoże i tu jest najzdrowsze las, czyli to naturalne podłoże. No ale nie wszyscy mają możliwość, że blisko lasu Stalowa Wola no, leży tak, że ma dookoła las, także jest, możemy z tego dużo korzystać. Ale no, są stadiony, gdzie my się akurat spotykamy na stadionie, bo taki jest właśnie najlepszy taki punkt i treningi specjalistyczne, jak to się przygotowuje do maratonu, no to trzeba robić jednak na asfalcie, żeby przyzwyczaić mięśnie do takiego wysiłku twardego podłożenia. Ale dla zdrowia takiego luźnego najlepsze podłoże jest właśnie naturalne i tam powinniśmy właśnie biegać, zaczynać swoją przygodę z bieganiem. Nie muszą to być jakieś odcinki 10-kilometrowe, zróbmy 2 kilometry, przebiegnijmy kilometr spacerkiem właśnie w ten sposób i na pewno na następnym treningu będzie nam lepiej, na następnym jeszcze lepiej i później dążymy, wstawiamy sobie cel, żeby tam przebiec półmaraton czy maraton.
1: A od czego zacząć bieg?
0: Od spaceru, ci tu pierwsi tak zwani surowie, no to od spaceru można przyjść, pochodzić po stadionie, później jak powiedziałem, przetruchtać jakieś kółeczko czy dwa i przejść. Później ważna jest też rozgrzewka, gimnastyka, parę ćwiczeń jakich zrobić, takich troszkę się porozciągać.
1: Jakich na przykład?
0: No, zaczynając od górnych partii, czyli tam wymachy rąk w jedno do przodu, do tyłu na przemian, później schodzimy niżej, czyli bioderka rozgrzewamy, na koniec nóżki naciągamy, tam stopy, to w ten sposób, żeby troszkę to porozciągać, żeby nie zrobić sobie krzywdy, jakiejś kontuzji.
1: A jak przygotować się do biegu krótkiego, a jak do długiego? Jakie są różnice?
0: No na pewno bieg sprinterski różni się. Tutaj ważną rolę odgrywa siła. Trzeba po prostu ćwiczyć już z ciężarami na siłowniach. Sprinter musi mieć silne nogi, żeby właśnie przełożyło się to na szybki bieg. Tutaj nie wymaga biegania jakichś długich odcinków, króciutkie, ale za to intensywne i szybkie. Do maratonu jest odwrotność właśnie. Trzeba biegać te 20-kilometrowe odcinki, czy tam jakieś inne specjalistyczne powtarzać, bo tam jest wysiłek długoterminowy. No może 3 godziny trwa plus minus, najlepsi biegają już poniżej 2 godzin schodzą, no ale dla takiego przeciętniaka to te 3 godziny to jest takim już sukcesem, naprawdę złamanie. Większość biegaczy, amatorów właśnie stwarza sobie taką barierę, żeby złamać 3 godziny, to taka jest fajna przepustka.
2: Żeby zacząć biegać, warto znaleźć w swoim mieście jakąś grupę biegową, taką jak na przykład nasze stowarzyszenie, i dołączyć do treningów, ponieważ tak naprawdę to ludzie nawzajem siebie najbardziej motywują. Spotkania właśnie z osobami, które coś osiągnęły i mogą też doradzić w treningu, czy na przykład w stroju biegowym, w doborze obuwia. I ja myślę właśnie, że najbardziej to ludzie inspirują innych i motywują do tego, żeby biegać.
1: A czy da się samemu przygotować do maratonu?
0: Na pewno taki człowiek, który przyjdzie z ulicy, ciężko mu to zrobić, nie? Bo nie ma, no nie wie, o co tutaj chodzi. Warto gdzieś no właśnie dołączyć, ktoś to wcześniej biegał, czy jakieś rady zaczerpnąć, choć dzisiaj w dobie internetu jest wszystko też napisane, treningi rozpisane, można to ściągnąć z internetu i według tych rozpisek trenować. Co też trenerzy personalni, którzy tym się zajmują i wysyłają plany treningowe. Ale początkujący człowiek, no to raczej tu nie polecałbym, żeby sobie tam jakieś korzystał, bo trzeba się wprowadzić w to bieganie, czyli spokojnie zacząć z powolutku od tych 2-3 kilometrów co tydzień, czy coś tam zwiększać sobie troszeczkę, nie za dużo, żeby to jakoś organizm na pewno po takich pierwszych treningach będziemy mieć tak zwane zakwasy.
1: Czyli nie biegać codziennie, tylko raz

0: początkowo raczej nie, trzy razy w tygodniu uważam, że to jest wystarczający okres. Później troszeczkę możemy właśnie zwiększać, nie?
1: A jak szybko można zwiększać kilometry do przebiegnięcia?
0: Ktoś to zacznie, to przez pierwszy miesiąc to zróbmy te po te 3 do 5 kilometrów i to jest wystarczająco. Później sobie możemy dorzucić tam 2 kilometry czy więcej, nie? W ten sposób jakoś, ale 3 razy w tygodniu myślę, że to jest przez pierwsze pół roku nawet wystarczający okres taki, żeby się wprowadzić. Później oczywiście możemy częstotliwość zwiększyć i kilometraż i wprowadzać tam jakieś specjalistyczne treningi typu takiego wytrzymałościowego.
1: A jak wybrać buty do biegania, ubrania? Na co zwracać uwagę?
0: W bieganiu buty są najważniejsze, właśnie buty. Choć dzisiaj jest tych marek tyle, że buty profesjonalne, czy to będzie Adidas czy Nike, to są buty profesjonalne i zdają egzamin. Góra, strój, nie ma takiego znaczenia. Czy to koszulka, czy spodenki takie, buty, podstawa. No dzisiaj ich już nie biega tak jak kiedyś. Może jak ja zaczynałem, to jeszcze były trampki czy coś. Dzisiaj takiego nie ujrzymy czegoś. Każdy ma już, jest dostępność na rynku, taki szeroki wybór, że tu nie będę polecał jakich, bo każdy ma inne upodobania i każdy sobie inną firmę jakieś wybierze. Ale jeszcze raz powtarzam, buty jest podstawa tylko i wyłącznie.
1: Jakie muszą być te buty, żeby wygodnie się biegało?
0: Dzisiaj są już, wchodzą tam z karbonem, ale to są już profesjonalne buty, nie potrzeba nam takich butów. Jedne tam mają twardość mniejszą czy większą, każdy ma jakieś tam usposobienia, że jeden lubi takie, drugi takie.
1: Czy nie ma to wpływu na
0: nie
1: pytanie?
0: Ma to raczej wpływu. Profesjonalne buty, jak sobie wybierzemy, na pewno na ten początkowy okres nam zdadzą, bo takie jak teraz świat tam używa z karbonem, no to już do bicia rekordu z poduszką powietrzną, to już tam jest głębsza sprawa, to już niepotrzebna nam aż takich butów do amatorskiego biegania.
1: A co zabierać ze sobą właśnie na taki bieg, jak po lesie pan mówił, że bieganie po takiej naturalnej nawierzchni jest jakby
0: najzdrowsze, najlepsze na stawy właśnie, nie? No co zabierać, no warto mieć tę butelkę wody, no i też się trzeba nawadniać później, nie? Warto też zadbać o jakieś tam witaminy, wzmożony jest wysiłek, także jakieś izotoniki czy coś z sobą, czy brać, czy sobie jak ktoś gdzieś biega w punkcie, zostawić jakimś, żeby co okrążenie na stadionie, no to nie ma problemu, bo położymy sobie i tam przebiegniemy 2-3 okrążenia i możemy się napić czy coś, gorzej jak to pójdziemy w leście, no ale róbmy to najwyżej nawodnienie po treningu. Wtedy no, trzeba te kalorie gdzieś tam troszkę uzupełnić.
1: A jak wyglądają treningi w zimie? Czy można biegać zimą?
0: Nie ma to znaczenia. Oczywiście każda pora roku jest dobra, czy deszcz, czy zima, czy śnieg. Także w zimie też, no wiadomo, ubieramy się troszkę cieplej na tak zwaną cebulkę. Wtedy nie. I wychodzimy, i nie czujemy, ja biegałem i przy prawie 20-stopniowym mrozie, no już to już jest troszkę tam takie ekstremalne, może tak bym początkujący w takich warunkach nie polecał, ale nawet jak śnieg spadnie w lesie, piękna natura, jest wtedy co podziwiać na drzewach, wtedy naprawdę takie widoki są prześliczne.
1: Kolejna motywacja.
0: Tak, kolejna motywacja po to, żeby wyjść się właśnie.
1: A jaki wpływ na zdrowie ma właśnie bieganie?
0: Regularny ruch i bieganie mają ogromny wpływ na zdrowie i samopoczucie człowieka. Dlatego warto je wprowadzać do codziennej rutyny. Bieganie jest to najprostsza forma ruchu. Trochę samodyscypliny, wytrwałości i możemy biegać. Co nam daje ruch czy bieganie? Poprawia kondycję fizyczną i wydolność organizmu. Pomaga w utracie wagi i utrzymaniu zdrowej masy ciała właśnie. Poprawia krążenie krwi i funkcję układu sercowo-naczyniowego. Wzmacnia mięśnie stawów, zwiększa odporność organizmu na infekcje różne, czy poprawia też sen, bo wiadomo, jak jesteśmy zmęczeni, no to ten sen jest taki trwalszy i bardziej trwały, nie?
1: Czyli tylko zdrowie fizyczne, czy też psychiczne?
0: Psychiczne też na pewno. Ja jak idę do lasu, biegnę te 15 czy 20 kilometrów, wyłączam się od różnych problemów, tylko patrzę w naturę, czy różne przemyślenia jakieś sobie robię. Także właśnie w ten sposób też jest to, psychicznie się człowiek odreaguje.
2: poza tym, co prezes powiedział, to dzięki bieganiu poznajemy nowych ludzi. Tak jak my tutaj poznaliśmy się w klubie i teraz jest 87 osób, które to tak naprawdę są grupą przyjaciół.
1: Faktycznie spotykacie się poza klubem?
2: Tak, spotykamy się poza klubem. Oprócz tego w klubie organizujemy również imprezy integracyjne dla klubowiczów. Co roku jest to bal klubowy. Organizujemy też grill party co roku, czyli ognisko. Co roku spotykamy się w dzień Wigilii, podczas treningu wigilijnego, żeby symbolicznie przebiec kilka kilometrów, ponieważ tak jak prezes tutaj zawsze mówi, że kto biega w Wigilię, ten później biega cały rok.
1: Czyli takie wcześniejsze postanowienia noworoczne.
0: Tak jest.
1: A gdyby miał pan polecić jakieś ścieżki, czy jakieś miejsce do dobiegania tu w Stalowej Woli, czy w okolicach, to co by to było?
0: Stalowa Wola ma las blisko, także można tutaj biegać wszystko. No mamy teraz Nadsańskie Błonia, także teren jest właśnie bardzo też wyasfaltowany, czysty, jest i trochę tras szutrowych, także można tam przyjść i tam pobiegać. Tam jest część asfaltowana, ale część jest szutrowych i właśnie dobrze, że troszkę zrobić, nawet taka można było tych szutrowych więcej zrobić, no ale pół na pół można powiedzieć, że jest dróg asfaltowych i pół szutrowych, także no teren jest naprawdę bardzo tam nad Sanem, jest i boisko piłkarskie, także można i pograć i wszystko, nie idzie jakieś gimnastykę, tor przeszkód zrobić, no właśnie tam były ten biegśmy robili z okazji otwarcia właśnie tych błoni, a tu w Rzeszowie to myślę, że tu co w mieście to no nie jest skazany, nie jest to najlepsze bieganie po mieście, no bo wiadomo spaliny i to wszystko. Tutaj chyba dużo biega nad Wisłokiem, tak? Tutaj właśnie są te tereny, no, bo tutaj jest te biegi organizowane, czy też tu biegałem przecież, czy półmaraton, czy maraton właśnie. Tutaj chyba to są takie tereny najlepsze, gdzie nie przeszkadzamy komuś i nam ktoś nie przeszkadza, nie?
1: Czyli nie poleca pan biegania po chodniku?
0: No, jak nie mamy wyjścia, no to wtedy tak, ale radziłbym unikać tych chodników właśnie, bo to i o wypadek nie trudno.
1: A co z nocnym bieganiem?
0: Wiadomo, w okresie zimowym to jak pracujemy, to też jest, przychodzimy z pracy i już jest noc. No warto mieć z sobą, dzisiaj jest wiadomo, technika poszła do przodu, czy kamizelki, czy światełka odblaskowe, żebyśmy byli widoczni właśnie dla innych. Za to musimy zadbać o to, bo jak biegamy ulicą, to zdaje się nam, że nas wszyscy widzą, a nie widzą. Jak mamy jakieś światełka odblaskowe, czy kamizelkę, to wtedy rzeczywiście. W nocy też ma nocne bieganie takie przyjemne, bo to coś innego, nie? Ale wtedy musimy zadbać o własne właśnie zdrowie, bezpieczeństwo.
1: Czyli w Stalowej Woli tylko nad Błoniami poleca pan biegać, czy...
0: I lasy stałowolskie. No, mamy lasy, można powiedzieć, że prawie dookoła Stalowa Wola, także tutaj jest teren do podpisu. No, są organizowane właśnie i zawody tam w Leście. My to Stalowodychę no, robimy na mieście, bo to dwie pętle po 5 kilometrów, nie? No bo tak wtedy jest wiadomo najłatwiej. To taka, mówię, prestiżowa nasza impreza z dumą, nazwana też imieniem naszego byłego prezesa świętej pamięci Bogusia Dziuba.
1: A skoro już jesteśmy przy właśnie biegach, które organizuje Stalowowolski Klub Biegacza, to jakie rodzaje biegów organizujecie? Czy to są tylko krótkie dystanse, czy tylko długie, czy takie i takie?
0: Na ulicy organizujemy począwszy od 5 kilometrów do Stalowa Dycha ma 10, to jest największy, właśnie najdłuższy ten bieg, ale dodatkowo na treningach na bieżni robimy tak zwany test Coopera, gdzie przychodzą ludzie z miasta, ja tam ogłaszam na stronie zawsze, żeby ktoś przyszedł. Na czym polega ten test Coopera? Większość pewnie wie, chodzi o to, żeby przez 12 minut przebiec jak najwięcej dystans, najdłuższy dystans. No i w tym roku robiliśmy, było tam 25 osób, także tutaj to co roku to robimy.
1: A jeśli ktoś nie jest w stanie przebiec, to czy jeśli przejdzie, to nie kończy?
0: Można iść niemusowo, ja staram się mówić, że zacząć spokojnie. Najgorsze jest, jak się za szybko zaczniemy. Później trzeba to na dystansie dwa razy oddać. No natura tak ma do siebie, że jak się za szybko zacznie, to później także lepiej spokojnie, a w drugiej części dystansu wtedy, jeśli mamy siłę, możemy przyspieszyć i biec szybciej.
1: Czyli trzymać siłę na później, tak?
0: Tak, tak.
1: Czyli organizujecie tylko takie 5-10-kilometrowe biegi, a czy te biegi są powiązane ze świętami, jakimiś państwowymi, kościelnymi?
0: Nie, choć mamy w Stalowej takie biegi, bo 3 maja i 11 listopada są organizowane w Stalowej Woli właśnie bieg niepodległościowy. Oba mają dystans 5 kilometrów, to organizuje klub, w tej chwili się Stal nazywa, kiedyś była Wiktoria, teraz Stal, on to organizuje już, jest jeden z najstarszych, bo chyba 3 maja to jest, żebym nie skłamał, ale coś koło 40 raz kolejny jest organizowany, także piękna historia.
1: Czyli jakby nie ma powiązania między tymi terminami biegów a świętami?
0: Te biegi są właśnie rozgrywane tylko i wyłącznie w tym dniu, 3 maja, 11 listopada, nie?
1: A pozostałe?
0: A pozostałe my to tak mamy, no, staramy się nie nakładać gdzieś w okolicy komuś, żeby nie psuć frekwencji, bo jak zrobimy w jednym dniu 5 biegów, no to wszędzie nie będzie dużej ilości uczestników. Także tu staramy się zawsze tam gdzieś jakoś tak znaleźć te, żeby to nie kolidowało z innymi biegami, czy z Rzeszowem, czy z Przemyślem. Tu Przemyśl jest aktywny, ta Przemyska Dycha jest bardzo też liczna. Oni tam działają też, Przemyski Klub Biegacza jest bardzo aktywny, także jest tych parę biegów tu w województwie podkarpackim. W Nisku jest organizowany bieg Nisko na 5. Gorzyce też tam robią Goń Bolszewika Goń, w Jarocinie nie mamy, czyli dzisiaj kto chce startować i biegać, tych biegów jest, także można sobie zaplanować i rozłożyć siły, żeby to, choć te letnie miesiące to są ciężkie do biegania, bo tam to gorąco, jeszcze 5 kilometrów, no to jako tako jest, ale dłuższy dystans, to daje się wyznaki i nam zdarzają się omdlenia czy coś takiego, bo to jednak wysiłek jest duży.
1: Chciałabym zapytać o organizowane imprezy. Wybiegaj zdrowie. Na czym polega ten bieg?
0: No to jakśmy zaczynali właśnie ścieżki biegowe w powiecie stalowowolskim i od tego się właśnie zaczęły te treningi, że 2 razy w tygodniu właśnie poniedziałki, czwartkiśmy ustalili i każdy, kto chce, nie tylko ze Stalowej, ale i z okolicy, mógł przyjść właśnie na te treningi. I wtedy początkowych, no to się zaczęło w 2013 roku, ile dobrze pamiętam. Ludzi to ciekawiło, bo wtedy przychodziło po 30 osób nawet na trening, nie? To była bardzo duża grupa, nie? W tej chwili troszkę to tam jest mniej, no ale też w granicach 15-20 osób na każdym treningu jest na stadionie i przychodzi. No i to właśnie o to tam chodziło, wspólnieśmy robili tę Stalową Dychę. Tam jeszcze dodatkowe imprezy jakieś były wtedy, biegi dla dzieci.
1: A to Wybiegaj Zdrowie, to jest taka cykliczna...
0: No, w tej chwili to padło, te treningi zostały, powiat się już nie włączył do tego, ale treningi zostały i nadal są właśnie poniedziałki, czwartki odbywają się.
1: Wspominał Pan o Biegam, bo lubię.
0: Tak, to właśnie się przetworzyło właśnie na Biegam, bo lubię. Jesteśmy chyba już 8 sezon, gdzieśmy chyba w 15 albo 14 roku się włączyli. Właśnie Biegam w ogólnopolską akcję. To jest w tej chwili jest chyba bodajże ponad 80 miastach w Polsce, nie? No i można przyjść na te treningi, to samo każdy. To jest połączenie właśnie z tymi ścieżkami biegowymi. Myśmy od tego zaczynali w powiecie stalowolskim, a teraz to się przekształciło właśnie Biegam, bo lubię.
1: Czyli o Stalowej Dyszy już mówiliśmy. A teraz chciałabym zapytać o Bieg Nadziei Olimpijskich.
2: Biegi Nadziei Olimpijskich to biegi dla najmłodszych dzieci do 10 roku życia i uczestniczą w nich chłopcy i dziewczynki z podziałem na kategorie właśnie ze względu na płeć. Organizujemy je co roku, łącznie ze Stalową Dychą. Dzieci biegną dystanse 200 i 300 metrów w zależności od wieku.
0: Takie symboliczne dystanse, żeby właśnie młode pokolenie zachęcić do biegania, że w przyszłości Janusz jakiś ukryty mistrz olimpijski tutaj w Rzymie i kiedyś się okaże, że ma talent. 4 roczniki właśnie tych najmłodszych zawsze tam robimy te dystanse, to są symboliczne postarcie Stalowej Dychy, czy wtedy znajdujemy tam placu Piłsudskiego, jak tu mamy biuro Stalowej Woli, to tam na około parku dzieci te właśnie biegają i nagradzamy jakimiś symbolicznymi słodyczami i medalami oczywiście, bo dla takich małych dzieci to medal jest najważniejszy i one o to bardzo dbają, żeby to dostać.
1: Czyli dzieci w jakim wieku mogą brać w nich udział?
0: To jest od 7 do 10 lat.
1: I to jest jedyny bieg tylko dla dzieci, czy są jeszcze jakieś inne?
0: U nas jest to ten jedyny bieg, co my robimy, ale jak powiedziałem wcześniej, właśnie ten klub Stal 3 maja czy 11 tam robi też także dla dzieci, tam startuje, tam są dłuższe dystanse, znaczy przedszkolaków też jest bieg, tam chyba 250 metrów, nie? Ale poniosą tam dłuższe i 400 i na 800 metrów. Myślę, że w tym roku my też zadbamy mocniej, żeby jakoś po szkołach porozsywać, żeby przyszło tych dzieci, bo to jest największa radość i frajda, jak te dzieci, rywalizacja zacięta, oko tak cieszy, uśmiech na twarzy, jak one walczą między sobą, jak każdy metr, żeby być pierwszym, czy tam nie.
1: A czy biegam, bo lubię, albo w Stalowa Dycha mogą brać udział dzieci, czy to jest tylko dla dorosłych?
0: Stalowa Dycha 16 roku życia, tylko i wyłącznie.
1: A górnej granicy nie ma?
0: Górnej granicy nie ma. No tam był chyba już 80-letni, kiedy startował pan, także górnej granicy nie ma. A no w tych dzieciach oczywiście Nadziei Olimpijskich rodzic musi podpisać oświadczenie, wyrazić zgodę, że chce, no bo takie są dzisiaj prawa i tak wszystko, żeby ten rodzic musi przyjść, podpisać oświadczenie, że zgadza się na bieg dziecka. Ale to tak jest wszędzie, to samo podpisujemy i na Stalową Dychę też uczestnicy podpisują oświadczenie. To we wszystkich biegach, że biegają na własną odpowiedzialność, bo według prawa powinniśmy mieć kartę zdrowia tak zwaną. Kiedyś tak było, że trzeba było przez lekarza podpisanych, ale żeby to, wiadomo, z czym to się wiąże, nie mamy czasu, to każde oświadczenie podpisuje uczestnik Stalowej Dychy czy innego biegu, że biegnie na własną odpowiedzialność, ale warto tego nie omijać i na pewno jak tak biegamy dłużej od czasu, raz do roku, czy kiedy pójść do lekarza, przebadać te EKG, czy tam serduszko, to wszystko sobie sprawdzić, no bo wiadomo, jak to dzisiaj jest.
1: Chciałabym jeszcze zapytać o takie biegi charytatywne, Policz się z cukrzycą, czy dalej jest organizowane?
2: Przez kilka lat byliśmy partnerami biegu pod nazwą Policz się z cukrzycą. Obecnie już nie jesteśmy, ale był to jeden również z najliczniejszych biegów w Stalowej Woli. Tam był bieg na dystansie 3 km, Nordic Walking na dystansie 3 km i wprowadziliśmy również nowość, bieg z pieskiem, również na dystansie 3 km.
1: Te pieski mogą być jakiejkolwiek wielkości, o jakiejkolwiek wadze, czy są jakieś ograniczenia?
2: Nie było żadnych ograniczeń, jedynie co trzeba było mieć książeczkę dla psa.
1: A kiedy organizowane są właśnie takie biegi z pieskiem?
0: No więcej to w Stalowej Woli nie ma, choć są takie właśnie biegi, bo jak tu słyszę w Polsce, gdzie tam biegają właśnie z pieskiem i to na długie dystanse i po górach gdzieś tam chodzą, ale w Stalowej Woli to tylko właśnie ten Policz się z cukrzycą, był tylko ten bieg, bo zawsze, no nie w trakcie biegu głównego, tylko po, był dodatkowy, no bo wiadomo, jak pieski się zachowują, jeden tam, żeby jakichś problemów nie było, no to zawsze odrębny, na koniec był właśnie właściciel bieg razem z pieskiem. To też coś innego, coś ciekawego takiego, nie? By warto było może i też to robić. Były przez tam 4 lata czy 5 byliśmy współorganizatorami właśnie biegu Policz się z cukrzycą. W tej chwili tam była nasza właśnie klubowiczka, to dużo angażowała się. Choć licznie startujemy w tym biegu, bo ze Strawolskiego klubu to tam ze 30-40 osób zawsze biega w tym biegu. To jest taki, no, symboliczny bieg, nie chodzi tutaj o zwycięstwa w tym biegu, tylko o atmosferę właśnie, o cel charytatywny, jaki to jest, no nie, zbieramy tam dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej pieniążki, nie, i także...
1: A właśnie, a propos Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, co roku bierzecie udział w WOŚP-ie?
0: Tak, co roku, ile to pamiętam, to od samego początku, jak była rozgrywana, nie wiem, w którym roku to pierwszy był, może to było w 15, gdzieś tak było, nie, to zaczęte, nie, no to co roku startujemy, nie, i ta grupa zawsze tych członków Stalowolskiego Klubu Biegacza bierze chętnie udział, nawet pomagaliśmy wcześniej, tośmy trasę tam wyznaczali, no ale to jest trasa niedługa, bo to jest 3 pętelki tak zwane po parku miejskim, nie, kilometrowe, także atmosfera, jak coś nowego, coś, no warto.
1: Jakie są cele Stalowolskiego Klubu Biegacza na ten rok albo ogólnie?
0: Oby ta grupa istniała, była integracja, jakieś zrozumienie, wspólne spotkania, bo życie nam ucieka szybko, nie wiadomo kiedy i jak, i cieszmy się każdą chwilą, lubimy, to jest nasze hobby, także przygódźmy na to bieganie, spotkamy się, tu nie chodzi w naszej grupie o rywalizację jakoś czy jakieś cele, no pewnie, że każdy ktoś tam sobie stawia jakieś, ale nie za wszelką cenę. Przede wszystkim podstawa, integracje, spotkanie integracyjne, wspólna zabawa, to nasze hobby i o to nam tutaj chodzi, żebyśmy się jednoczyli, żeby przychodzili nowi ludzie, właśnie do naszej grupy i myślę, że tak to będzie się działo.
2: Na koniec zapraszamy wszystkich na wspólne treningi Starowolskiego Klubu Biegacza w poniedziałki i czwartki o godzinie 18:30.
3: W dzisiejszym magazynie lokalnym to już wszystko. Agnieszka Gazda, kłaniam się nisko i do usłyszenia.
4: SK2. Magazyn lokalny.
3: Cześć, witajcie. Z tej strony Agnieszka Gazda, a wy słuchacie magazynu lokalnego reporterów ze Stalowej Woli, Niska i okolic.
4: Radzimy, jak spędzać wolny czas.
3: Dzisiaj opowiemy sobie troszkę o komiksach. Wojciech Birek z Rzeszowskiej Akademii Komiksu w rozmowie z naszym reporterem Tomkiem Widakiem opowie o tym, jak powstawały pierwsze kolorowe komiksy w historii i jakie tytuły warto zobaczyć. A ja tylko dodam, że ze Stalowej Woli wywodzi się kilku znanych twórców komiksów. Jednym z nich jest sławny na całą Polskę Grzegorz Rosiński. Posłuchajcie.
5: No właśnie, od ilu lat zajmuje się pan tym komiksem?
6: Od dzieciństwa, to można tak powiedzieć, ale oczywiście musimy założyć, że w pewnym momencie to, co było taką dziecięcą pasją, zmieniło się w profesjonalne zajęcie. No i można powiedzieć, że to się zaczęło mocniej krystalizować w okresie licealnym, kiedy uczyłem się w liceum plastycznym w Jarosławiu. Wtedy zacząłem dosyć intensywnie rysować komiksy. Nawet wysłałem taką paczkę z tymi swoimi komiksami do funkcjonującego wówczas i bardzo popularnego komiksowego magazynu Relax. To była połowa lat 70. I nawet część tych komiksów gdzieś się tam pojawiła w formie takich malutkich reprodukcji w jednym z numerów magazynu. Oczywiście to było jeszcze tylko takie młodzieńcze podejście i nic więcej. Później trafiłem na studia nie artystyczne, tylko teoretyczne, na studia kulturoznawcze do Łodzi, na Uniwersytet Łódzki. I zdziwiłem się, że pozwolono mi się tam zajmować komiksem. I rzeczywiście już wtedy, po pierwsze, napisałem porządną pracę magisterską taką teoretyczną o komiksie. Po drugie, miałem pierwsze publikacje już po studiach. Pierwsze takie poważne naukowe publikacje dotyczące komiksu. I w trakcie tego rozwijania się w tym okresie studenckim nawiązałem pierwsze kontakty z tym profesjonalnym rynkiem komiksowym. Mhm.
5: No ale to też trzeba powiedzieć naszym słuchaczom, że poza tym tworzeniem komiksów zajmuje się pan również badaniem i tłumaczeniem.
6: No takim zupełnie niespodziewanym dla mnie obszarem stało się tłumaczenie komiksów, bo to właśnie przez te kontakty, to chodzi konkretnie o redakcję miesięcznika Fantastyka w Warszawie, gdzie ja zacząłem jeździć regularnie, się pojawiać. Konferowaliśmy z odpowiedzialnym za część komiksową Jackiem Rotkiem. Ja u niego sypiałem w mieszkaniu, bo to wiadomo, z Rzeszowa do Warszawy to jednak jest kawał drogi.
5: Tak,
6: I wyjechać i wrócić to nie zawsze się opłaca, więc te moje pobyty w Warszawie były związane z tym, że trzeba było chwilkę zostać. I to Jacek Rodek mnie jakby wpuścił na ten rynek tłumaczeń, bo to on mi powierzył pierwsze tłumaczenie. I to było jakieś 30 parę lat temu tak naprawdę, więc bardzo, bardzo dawno temu. To się z czasem rozwinęło w taką super poważną dziedzinę aktywności. Robię to do dzisiaj, robię tego strasznie dużo.
5: No z jednej powiedzieć. Strony praca, ale pewnie z drugiej strony pasja.
6: No oczywiście, że dla mnie to było... Znaczy ja się zdziwiłem, że ten ta sfera działalności tak bardzo mi odpowiada, bo przecież ja nie miałem żadnego poważnego przygotowania językowego, bo oczywiście mówimy o tłumaczeniu komiksów z języka francuskiego. Ja się komiksami zacząłem zajmować oczywiście poczynając od polskiego rynku i polskich komiksów, ale dosyć szybko trafiłem na pierwsze komiksy w języku francuskim, co mnie skłoniło do tego, żeby się troszkę tym językiem zainteresować bardziej. Po tym jak dostałem w prezencie dwa albumy Asterixa po francusku, kupiłem sobie słowniczek i zacząłem je tłumaczyć. I tak mi to po prostu tak się to rozrosło, tak? Że po prostu trwa to do dzisiaj i ja się muszę przyznać, że ciągle czuję się nieswoje, jeżeli chodzi o znajomość języka francuskiego, to znaczy oczywiście porozumiewam się, mówię, czytam jak najbardziej, tłumaczę jak najbardziej, bez żadnego problemu i żadnych oporów, natomiast ja ciągle mam poczucie, że przydałoby się tak porządnie ten język opanować, tak jak robią to absolwenci romanistyki chociażby, prawda? Natomiast jak mówię, to zupełnie już dobrze się czuję w tej profesji, tak? Bo to rzeczywiście tyle lat i tyle, no to jest kilkaset tytułów, tak? Więc jest naprawdę bardzo, bardzo dużo.
5: No to wspomniał pan o tych tłumaczeniach, ale też powiedzmy, bo chciałbym, żeby pan też powiedział trochę i się pochwalił, jakie tytuły udało się panu wydać.
6: Teraz mówimy o twórczości?
5: Tak, dokładnie.
6: No nie, tutaj z tym nie jest zbyt dobrze. Większość komiksów, które publikowałem, to były komiksy, które pojawiały się w czasopismach albo w prasie codziennej, bo na przykład w Rzeszowie publikowałem komiks w dzienniku AZ. Oczywiście te moje komiksy były wielokrotnie później wznawiane, publikowane ponownie w różnych takich bardziej branżowych, że tak powiem, komiksowych periodykach. Natomiast no i antologie, prawda, różne tego typu rzeczy. Jeżeli chodzi o publikacje takie zwarte, czyli jakieś albumy komiksowe, czy zeszyty komiksowe, to raczej jako scenarzysta, tak? Tutaj troszkę tego było, rzeczywiście komiksy dla innych rysowników, tak? Czyli dla chociażby Sławomira Kiełbusa, który teraz rysuje komiksy z Okajku i Kokoszu.
5: Na podstawie tego jest chyba serial nawet.
6: No tak. Teraz to się jakby temat tego klasycznego serialu komiksowego rozwija, prawda? Przechodzi na inne platformy, natomiast to, że po śmierci Janusza Christy jednak ten temat nie został zarzucony i powstają nowe epizody, to jest też bardzo, bardzo fajne. Więc napisałem scenariusze do kilku takich przedsięwzięć komiksowych, tak? Tutaj w Rzeszowie to był cykl komiksów dla rzeszowskiego oddziału IPN-u, które tam się odnosiły oczywiście do wojny i okresów okupacji, kiedy różne ciekawe rzeczy się działy tutaj w naszym regionie, bo to też troszeczkę się odnosiło do tego, co na Podkarpaciu się działo. I taką serię historyczną o polskich władcach, dwujęzyczną, więc troszkę zabawnie to wyglądało.
5: Bo też polskim i francuskim?
6: Polski i angielski, tak? Nie ja tłumaczyłem na angielski. Pomysł oczywiście zaczerpnięto z takiej serii jeszcze z lat 70., która była przeznaczona dla Polonii naszej zagranicznej. Więc tam chodziło o to, żeby te komiksy się ukazywały właśnie w języku polskim i tam, czy niemieckim, czy francuskim, czy angielskim, czy rosyjskim. I jakoś tak tę samą formułę próbowano powtórzyć w latach 2000. 5 zeszytów się ukazało. Niestety wydawnictwo już nie funkcjonuje i seria nie była kontynuowana. Ja mam kilka scenariuszy napisanych, gotowych do realizacji. Nawet jeden z nich zacząłem sam rysować, ale ponieważ wydawnictwo przestało funkcjonować, to i ja też już nie miałem czasu, żeby nad tym pracować. W przyszłym roku jest szansa, że ukaże się jeden z moich komiksów narysowanych właśnie dawno, dawno temu, bo rozpoczęty w latach 80., zakończony w latach 90. Okrągłe rocznice się akurat szykują, rozpoczęcia i zakończenia komiksu. Komiks się nazywa Naznaczonym Rokiem. Jest takim dosyć właśnie mrocznym i bardzo intensywnie graficznym komiksem. To nie jest długa historia, ma tylko 28 stron, ale to jubileuszowe wydanie albumowe będzie oczywiście obudowane różnymi dodatkami, uzupełnieniami, jakimś tekstem jeszcze pewnie napisanym po latach, więc takie coś się szykuje i mam nadzieję, że będzie fajnie w przyszłym roku.
5: Ale ma pan też na koncie taką serię komiksów, jeżeli się mylę, to proszę mnie poprawić, Strażnicy Orlego Pióra.
6: No to właśnie o tym...
5: To jest właśnie to.
6: To jest ta historyczna seria o polskich władcach.
5: Okay, bo nie, nazywała... nie padł tytuł, więc...
6: Tak, nie użyłem tytułu, to prawda. To jest taka dosyć specyficzna sytuacja, ponieważ niby odwołujemy się do historii Polski, mówimy o polskich władcach, ale idea była taka, znaczy pomysł sam tego, tej realizacji oparty był na tym, że w tamtych czasach bardzo popularne były elementy magiczne, Harry Potter się, prawda?
5: Tak.
6: Wtedy rozpędził i narobił mnóstwo zamieszania na rynku kultury popularnej. I wydawca tego komiksu, Przemysław Wróbel z wydawnictwa Mandragora, wymyślił, że owszem, to będzie historia odwołująca się do dziejów Polski, ale z wątkiem magicznym, więc ja musiałem jakby połączyć wydarzenia historyczne z taką kompletną fikcją i to Orle Pióro tytułowe jest takim elementem, który tam powraca w kolejnych epokach jako taki artefakt magiczny. No tak dosyć fajnie to wyszło, chociaż oczywiście trzeba przyznać, że ta dwujęzyczność i mały zeszytowy format troszkę ograniczały możliwości. Natomiast jako fabuły to się zupełnie nieźle sprawdzało.
5: No dobrze, to teraz chciałbym, żebyśmy troszeczkę przeszli do historii komiksu, bo to jest też takie ciekawe, żeby to osadzić w jakimś punkcie czasowym. Kiedy w ogóle możemy mówić o początkach komiksu? Czy to jest średniowiecze? Czy może jednak wcześniej?
6: Formy, które dzisiaj można nazywać komiksowymi, tak? Czyli opowieści oparte przede wszystkim na obrazie, stowarzyszeniem słowa, no one mają bardzo długą historię. Natomiast sama nazwa to jest oczywiście już kwestia naszego ostatnich stuleci, tak? Formy protokomiksowe, czyli takie wczesne formy, które zapowiadały to, czym będzie komiks. To jest rzeczywiście i średniowiecze, i jakby kolejne stulecie. Niektórzy to nawet mówią, że jak się człowiek uprze, to znajdzie komiksy w kulturze egipskiej, tak? Czy na skałach jaskiń, tak? W Altamirze. Ale to oczywiście, no tak to cała historia ludzkości jest związana z opowiadaniem przy pomocy obrazów również, prawda? Człowiek się nauczył rysować i w ten sposób przekazywał informacje i opowiadał historię. Natomiast oczywiście, gdybyśmy tak chcieli bardzo już uporządkować ten proces powstawania i kształtowania się komiksu, to najsensowniej jest wskazać początek, taki świadomy początek formuły komiksu na XIX wiek, pierwsze dekady XIX wieku. Wtedy się po pierwsze w prasie brytyjskiej, w prasie brytyjskiej pojawiały się formy, które, kiedy się dzisiaj na nie patrzy, to tam jest wszystko, co my kojarzymy z komiksem, prawda? Są i dymki, są i te sekwencje obrazków, które opowiadają historię. Niczego temu nie brakuje, tylko jakby nazwy nie ma. Natomiast w latach 30. XIX wieku taki szwajcarski nauczyciel Rodolf Töpfer po pierwsze zaczął rysować powieści graficzne, czyli on to nazywał literaturą w rycinach. Miał już świadomość tego, że robi coś nowego, tak? Że to jest taka forma, której warto się przyjrzeć jako innemu sposobowi opowiadania historii. Napisał o tym nawet osobną książkę. Więc no, można powiedzieć, że mamy tutaj do czynienia już z takim ukształtowaniem się tego gatunku włącznie z propozycją teoretyczną, tak? Kiedy Töpfer właśnie zwraca uwagę, że to, że się rysuje, a nie odtwarza w taki bardzo staranny tej rzeczywistości, wpływa na to, jak ta rzeczywistość do nas przemawia, ta narysowana rzeczywistość, że można to zdeformować, można zrobić uproszczony rysunek, można zrobić karykaturę i to wszystko w jakiś tam istotny sposób wpływa na odczytanie tego, co staje się komiksem. I rzeczywiście tak to jest. Przez te już dwa stulecia prawie tej takiej już bardziej uporządkowanej historii tu się bardzo dużo zdarzyło i dalej się zdarza. Tak? Komiks jest dzisiaj niesamowicie ekspansywnym kierunkiem, jeżeli chodzi o pomysły na to, jak opowiadać. Ja bym chociażby chciał zwrócić uwagę na to, że bardzo takim znaczącym wydarzeniem jest bardzo, bardzo świeża premiera na polskim rynku. Jacek Świdziński odnosi kolejne sukcesy swoją powieścią graficzną zatytułowaną Festiwal. To jest gruba książka, ale kiedy ją otworzymy, to niektórzy miłośnicy komiksów mogą się zdziwić, ponieważ jest ona rysowana bardzo, bardzo prostą, minimalistyczną kreską. Tak? To są po prostu kontury, które nie dbają o to, ten rysunek nie dba o to, żeby oddać szczegóły, tylko to jest wszystko super uproszczone, bardzo takie schematyczne, a jednocześnie ma to niesamowitą wartość jako opowieść i to jest doceniane przez wszystkich, że Jacek Świdziński sprawia wrażenie, jakby mu się nie chciało rysować, ale za to z doskonałym skutkiem opowiada i to się rzeczywiście sprawdza.
5: No dobrze, powiedzieliśmy o tych początkach komiksu, ale jak to było w przełożeniu na polski rynek? To jest też podobny okres. Ten komiks, który dzisiaj znamy, to jest też XIX wiek?
6: Pierwszy komiks w języku polskim, który został już jakby zdefiniowany jako właśnie taki no, przynajmniej rozpoznany, tak? Bo oczywiście to jest kwestia tego, że w XIX wieku myśmy byli pod zaborami i tak. W tych obszarach też pojawiała się prasa, która publikowała też jakieś elementy obrazkowe, chociażby w formie ilustracji, ale też w formie krótkich opowieści, więc pierwszy komiks napisany z dymkami, z tekstami w języku, właściwie to chyba nie były dymki, tylko tam były komentarze pod obrazkami, ale opowieść już miała formę takiej czysto komiksowej relacji. To są dwie krótkie historie narysowane przez Franciszka Kostrzewskiego w połowie XIX wieku. Nazywa się to Historia Jedynaczka i Historia Jedynaczki, czyli dwie opowieści takie krytyczne, społecznie pokazujące takich egoistów, raz mężczyznę, raz kobietę, którzy no właśnie funkcjonują w tej rzeczywistości jako ci tacy egoiści. Ta historia jest takim krytycznym pokazaniem tego, jak nie należy żyć. No więc mamy już, jak się okazuje, bardzo też dobre tradycje. My oczywiście tak samo jak wszystkie inne nacje, w których funkcjonowała prasa, tych tytułów byłoby więcej i są świetnie opracowane i bardzo starannie obudowane badaniami książki największego specjalisty w tej dziedzinie, Adama Ruska. On tutaj był w zeszłym roku z premierą jednej ze swoich książek, które powolutku rekonstruują historię polskiego komiksu od zarania po współczesność. Jeszcze nie doszliśmy do współczesności. Jeszcze kilka tomów Adam musi napisać.
5: No, na pewno.
6: Co jest związane z bardzo też dogłębnymi badaniami rynku, bo to rzeczywiście jest bardzo dużo tego.
5: Ten pierwszy komiks w ogóle gdzieś się zachował?
6: Tak, my mamy już reprint, tak? To znaczy współcześnie jedno z wydawnictw po prostu wydało go w takiej cienkiej książeczce. Można sobie to obejrzeć, przeczytać. Oczywiście to się pojawia też w różnych opracowaniach, prawda? Także tak, oczywiście. Tutaj sporo mamy takich bardzo ciekawych materiałów, tylko trzeba po prostu starać się je przypominać, tak? To znaczy trzeba je znaleźć, bo to nie jest tak, że wszyscy wiedzieli, że coś takiego istniało. Przecież to jest dopiero trzeba było poszukać w archiwach, w bibliotekach i rzeczywiście są tacy ludzie w Polsce, którzy nie robią nic innego, tylko właśnie przetrząsają te szpargały w poszukiwaniu jakichś śladów komiksu i nawet jest taka grupa w Polsce rekonstruktorów komiksów, tak? To znaczy te stare komiksy są reprodukowane i ponieważ to jest zwykle kwestia tego, że te gazety czasami są już w kiepskim stanie i także technika druku nie zawsze się dobrze, że tak powiem, konserwuje ten efekt artystyczny, więc te komiksy są retuszowane, czyszczone i publikowane w takiej ekskluzywnej, klubowej, czyli nie skierowanej do sprzedaży kolekcji, która ma już 12 takich grubaśnych tomów. Ona się chyba na tym 12 tomie skończy, tak to powiedział jeden z jej koordynatorów, Marek Misiora, który był u nas na imprezie w Rzeszowie i też właśnie o tym rozmawialiśmy.
5: No dobra, to teraz zadam takie trochę przewrotne pytanie. Jakie cechy według pana powinien mieć dobry komiks?
6: Przede wszystkim powinien być dobrą opowieścią, tak? W tym momencie na pewno nie ma takiego znaczenia, jak jest narysowany, to znaczy musi być narysowany w taki sposób, żeby dało się go czytać, tak? Żeby był zrozumiały. Natomiast myślę, że już spokojnie można, czytelnicy już się przyzwyczaili do tego, że komiks może opowiadać na bardzo różne sposoby, jeżeli chodzi o styl rysunku, tak? Niekoniecznie super ładny rysunek jest warunkiem tego, żeby komiks się obronił. Oczywiście my doceniamy walory estetyczne i jakieś niesamowite warsztatowe umiejętności twórców komiksu. Oni, jeżeli coś takiego potrafią nam zaproponować, no to są traktowani jak mistrzowie i oczywiście ta sztuka graficzna jest tutaj bardzo ważnym elementem, ale jak już powiedziałem, wspominając o Jacku Świdzińskim, tak, również jest tutaj miejsce na wszelkie inne formy kształtowania plastycznego tej opowieści, tylko że oczywiście musi to być uzasadnione w jakiś sposób charakterem tej opowieści. To, co jest najważniejsze, to to, żeby było co czytać, tak, żeby ta historia, mówiąc czytać, ja nie mówię o wielkiej ilości tekstu napisanego przy pomocy liter, bo czyta, w komisie czyta się również obrazki, tak, więc ważne jest, żeby te obrazki opowiadały tę historię.
5: No i żeby to było spójne.
6: Oczywiście, no tutaj najważniejsze jest to, żeby ta historia po prostu no, wchodziła, że tak powiem, do głowy, chwytała za serce, żeby wciągała, prawda? I tutaj w tej dziedzinie, no myślę, że ta sztuka ma już doskonałe doświadczenie, tak? Ci, którzy się fascynują komiksem, robią to dlatego, że kiedyś sięgnęli po jakąś historyjkę w obrazkach i się okazało, że to ich niesamowicie jakoś wciąga, tak? I nie mogą się z tego jakoś uwolnić. Tak było ze mną oczywiście również.
5: Okej, okay. A z pańskich obserwacji, jak pan obserwuje ten cały rynek komiksu, jaka tematyka najczęściej przewija się w tych wszystkich historiach?
6: A tutaj mamy do czynienia z ogromną różnorodnością, bo z jednej strony można powiedzieć, że komiks jest sztuką jakby z natury pasującą, czy stworzoną do tego, żeby pokazywać kreacje, czyli jakieś opowieści fantastyczne, tak? Tutaj można stworzyć dowolny świat bez konieczności wydawania strasznych pieniędzy na budowę dekoracji i zatrudnianie, nie wiem, tysięcy statystów. Może to zrobić jedna osoba siedząca przy jakimś kartce papieru czy urządzeniu cyfrowym do tworzenia grafiki. Ale o dziwo, komiks to ostatnie dekady to udowodniły. Świetnie się sprawdza także jako opowieść o naszej prawdziwej rzeczywistości. Komiksowe reportaże są niesamowitym tak naprawdę odkryciem, tak? Kiedy okazuje się, że owszem, wydaje się, że opowiadanie o rzeczywistości domaga się tego, żeby znalazły się tam zdjęcia, żeby reporter jakby poświadczył prawdziwość tej rzeczywistości. Tymczasem jest sporo tytułów, które pokazują, że właśnie takie subiektywne, przefiltrowane przez rękę rysownika, tak? Przez to, że to jest narysowane, że to ma formę jakąś tam zdeformowaną, no bo przecież to nigdy nie jest takie przezroczyste, fotorealistyczne przedstawienie, tylko wiąże się to z tym, że ten styl rysunku też tutaj wchodzi w grę. I o dziwo te historie też są bardzo dobrze przyjmowane na całym świecie i tutaj ja mogę wymienić też związanego trochę z Podkarpaciem twórcę, które kilka takich opowieści stworzył. To jest Marcin Podolec z Jarosławia, który oczywiście w tej chwili jest już od lat mieszkańcem Łodzi, ma tam studio animacji, uczy animacji w szkole teatralnej i filmowej w Łodzi. No i robi filmy animowane, ale też właśnie również w tych filmach pojawiają się takie elementy, jak właśnie ten dokumentalny, reporterski sposób opowiadania.
5: Na ten sposób opowiadania, sposób prowadzenia historii, on się jakoś różni między polskim komiksem a tym zagranicznym? Czy tu jakby nie ma różnicy?
6: my się wszyscy uczymy nawzajem od siebie, tak? Mhm. Tu można powiedzieć, że w komiksie światowym widać te różnice lokalne, chociażby przez to, że takim najbardziej swoistym, najbardziej odrębnym stylem opowieści jest oczywiście konwencja japońska, prawda? Czy azjatycka, szeroko mówiąc, bo przecież nie tylko Japończycy tworzą mangi, także w Korei, w innych, w Chinach, prawda, w innych krajach Dalekiego Wschodu ta forma opowieści funkcjonuje i tutaj mówimy o jakby po pierwsze pewnym języku, prawda, który związany jest z używaniem pewnych zabiegów graficznych i formuł opowiadania, no chociażby to, że tam się czyta w drugą stronę, tak, więc no, przekładanie z tej konwencji japońskiej na naszą europejską mang jest związane też z pewnym wysiłkiem i różne ciekawe rzeczy w związku z tym się dzieją. No, w sumie bardzo niedawno, jakiś miesiąc temu, czy dwa miesiące temu, ja już dokładnie nie potrafię tego zrekonstruować, ukazała się wreszcie po polsku japońska mangowa adaptacja powieści Quo Vadis Henryka Sienkiewicza, narysowana przez normalną, regularną twórczynię mang w Japonii na zamówienie oczywiście katolickich misjonarzy, bo Japończycy sami się specjalnie tym tematem sami z siebie nie interesowali, ale taka trzytomowa manga Quo Vadis powstała i ja, zajmując się komiksowymi adaptacjami powieści Sienkiewicza na całym świecie, musiałem sobie ściągnąć tę japońską wersję z Japonii, żeby móc o niej coś napisać, ale nie mogłem tego przeczytać, bo to było po japońsku. Natomiast teraz mamy już polskie tłumaczenie i właśnie w tym momencie, kiedy ta manga wchodzi na ten polski rynek, to musieli polscy wydawcy i polscy redaktorzy przeprowadzić dosyć specyficzny proces adaptacji, tak? Bo to nie jest to, że my po prostu weźmiemy i w lustrzanym odbiciu zreprodukujemy planszę i ona będzie mogła być czytana teraz po polsku, więc tam są takie zabawy, że układ obrazków może zostać zachowany, ale czasami same obrazki są obracane. No, jest tam sporo takich, jak się porównuje oczywiście wersję polską i japońską, to jest tam sporo takich specyficznych i szczegółowych zabiegów, które miały doprowadzić do tego, żeby to można było płynnie czytać w tym kierunku lektury, do którego myśmy się przyzwyczaili, prawda? Czyli z lewej do prawej, a nie odwrotnie, prawda? Że odwracamy kartki od tyłu, prawda? I idziemy pod prąd jakby tego naszego nawyku. Oczywiście w Polsce ukazują się mangi w tej oryginalnej formie. Tekst jest po polsku, natomiast cała reszta już wymaga tego przestawienia się i czytania odwrotnego. Natomiast akurat w tym przypadku tutaj wydawca uznał, że ponieważ to jest adresowane także do szerszego grona odbiorców, niekoniecznie do miłośników mangi, tylko w ogóle do czytelników Sienkiewicza na przykład, prawda? Więc tutaj postarano się zadbać o to, żeby to się dało czytać tak, jakbyśmy po prostu otrzymali tekst stworzony, ikonotekst, tak się to nazywa, ten obrazkowy przekaz, jakbyśmy go otrzymali już w tej właśnie postaci, do której przywykliśmy.
5: A jak wygląda w ogóle tworzenie komiksów dzisiaj, obecnie? Bo rozumiem, że wiele takich ilustrowanych historii powstaje przy użyciu nowoczesnej technologii komputerowej. Kiedyś to była bardziej chyba praca ręczna, rzemieślnicza.
6: No nie było innego wyjścia. Tak, to znaczy, ja chcę zwrócić uwagę, że te XIX-wieczne komiksy też były związane z pewnymi zabiegami technologicznymi, bo na przykład, jeżeli ja mówię o powieściach w rycinach, czyli o tym pierwszym zdefiniowanym jako komiks formacie, no to tutaj rzeczywiście mieliśmy do czynienia z pewnymi zabiegami graficznymi, tak? Czyli po prostu trawiono te poszczególne obrazki na płytach, tak? Czy to na płytach kamiennych, powleczonych tam jakimiś substancjami, czy metalowych, prawda? Natomiast no tak jakby wykonywano reprodukcję, no to też trzeba było się tutaj pewną technologią zapoznać i ją stosować. Ale oczywiście, no ta tradycja związana z tym, że się bierze kartkę papieru i rysuje na niej jakimś narzędziem. Później się to ewentualnie, właśnie to te tradycyjne metody kładzenia kolorów, one też miały bardzo różny charakter. Był taki okres, kiedy używano takich płaskich plam, które miały charakter po prostu takich, można powiedzieć, wyciętych kształtów, takich szablonów, prawda, że wypełniano formy jakimiś wybranymi kolorami, ale później pojawiła się taka dosyć specyficzna technika kolorowania komiksów, oparta na tak zwanym blaudruku, czyli drukowano czarną kreskę, która jest tym głównym elementem wizualnym. Kolor jest uzupełnieniem tak pomyślanego komiksu i ten proces kolorowania polegał na tym, że drukowało się tą czarną kreskę na niebiesko albo na szaro i kolorysta albo autor, który sam kładł kolory, na tej osobnej kartce te kolory wprowadzał. I oczywiście to dosyć brzydko wygląda, bo nie ma tej czarnej kreski na tej wersji, więc do tego była jeszcze potrzebna folia z wydrukiem tej czarnej kreski, którą się nakładało na wierzch, żeby sprawdzić, czy to się wszystko dobrze prezentuje. I taka była, przez lata była taka technika przygotowywania kolorowych komiksów. Sam kilka komiksów w takiej formie właśnie też kolorowałem, swoich własnych. Oczywiście w momencie, kiedy pojawiło się komputerowe programy graficzne, no to zaczęto oczywiście ich używać i w tej chwili jest to powszechnie stosowana metoda realizacji, kiedy używamy dowolnych programów graficznych, albo tych do rysowania, że tak powiem, płaskiego, albo tych, gdzie się renderuje formy trójwymiarowe i rejestruje to w formie obrazów. Więc tutaj ten jakby rynek technologiczny się niesamowicie rozbudował, bo to nie znaczy, że już nie robi się komiksów ręcznych. Robi się.
5: No właśnie miałem o to dopytać. Czy zna pan kogoś, kto jest taką techniką?
6: Mnóstwo ludzi. Przede wszystkim to jest jeszcze kwestia tego, że przecież można połączyć jedno z drugim, tak? Bardzo często jest tak, że przygotowuje się komiks w tej podstawowej, czarno-białej formie jako rysunek na papierze. Później się to skanuje i ten rysunek przeniesiony do środowiska cyfrowego jest już poddawany różnym obróbkom, różnym ciekawym zabiegom. To jest takie najbardziej powszechne, prawda, kiedy łączy się te dwie techniki. Natomiast można poprzestać na jednej, czyli tej analogowej, albo przejść całkowicie na tę cyfrową. Natomiast mówi się, że ten pomysł, żeby zrezygnować z otrzymania tego niepowtarzalnego artefaktu, jakim jest oryginalna plansza, to nie jest najlepszy pomysł ze względów ekonomicznych, ponieważ no oczywiście komiks jest publikacją, która trafia do czytelników w formie książki, czy tam jakiegoś fragmentu w czasopiśmie wydrukowanego. Ale jest też obiektem, dziełem sztuki, który może stać się przedmiotem kolekcjonowania. I tu już jest potrzebny oryginał. Tak? Więc rynek oryginałów w Polsce też funkcjonuje, prawda? I polscy twórcy dbają o to, żeby mieli co sprzedawać, więc rysowanie plansz oryginalnych wcale nie zanikło, jest oczywiście jak najbardziej aktualne. Ma się rozumieć, że cały dorobek historyczny polskiego komiksu też wiąże się z tym, że gdzieś funkcjonują bądź nie funkcjonują jakieś plansze oryginalne. Niedawno w Krakowie odbyła się premiera, czy wernisaż wystawy w Fundacji Muzeum Komiksu, której jednym z założycieli jest mieszkający w Rzeszowie Wojtek Jama. Odbyła się wystawa pierwszej wersji tej gazetowej, publikowanej na łamach Świata Młodych, serii o Tytusie. I się okazało, że z całej
5: Tytus,
6: Romek i Atomek, publikowany w latach 50. w Świecie Młodych, to miało bodajże 700, około 700 takich pasków rysowanych. Zostało z tego kilkanaście pasków, cała reszta zaginęła. A to, że te oryginały są, to już był powód do tego, żeby zrobić całą wystawę, pokazać, jak to wygląda, jak Henryk Jerzy Chmielewski to
5: Chmielewski
6: narysował, właśnie słynny Pawcie babcia Chmiel, więc oczywiście te oryginały ciągle mają swoją niesamowitą wagę i oczywiście są niesamowicie cenione.
5: No dobrze. A teraz tak szczerze, jakbym chciał na przykład zostać takim twórcą komiksowym, da się z tego wyżyć?
6: A to zależy, tak? Bo oczywiście są tacy, no bo to jest związane oczywiście z nakładami publikacji,
5: no
6: prawda?
5: Tak.
6: Bo to jest tego typu sprawa. Oczywiście co do honorariów to zależy, prawda? My mamy już w tej chwili jakieś programy związane ze stypendiami dla twórców i jeżeli się dostanie stypendium dla twórcy, no to można przez jakiś okres nawet zupełnie dobrze sobie funkcjonować. Natomiast oczywiście, gdybyśmy przyjęli taką klasyczną formułę funkcjonowania zawodowego, tak, to powinniśmy... Twórca komiksu powinien wyżyć z tego, co drukuje, co publikuje i gdyby to były tylko komiksy, to musiałyby to być naprawdę bardzo porządne nakłady. W Polsce niestety nie możemy liczyć na to, że te nakłady będą jakieś astronomiczne. Nie mamy aż takiego rynku, tak? Ludzie bardzo chętnie czytają komiksy, ale to jeszcze nie jest ten poziom, jaki byśmy mogli znaleźć w Belgii, Francji, Stanach Zjednoczonych czy Japonii, tak? Tam to są gigantyczne nakłady. No mówię oczywiście o Japonii głównie.
5: Natomiast
6: miliona, oczywiście, no, jeżeli mówimy o rynku francuskojęzycznym, no to tam jak wychodzi nowy Asterix, to on ma tam powiedzmy 1,5 miliona nakładu na dzień dobry, tak? Więc no i jeszcze idą publikacje w wersji innojęzycznych w innych krajach, chociażby również w Polsce, tak?
5: No tak.
6: Wszystkie tego typu rzeczy oczywiście przynoszą profity twórcom i no, trzeba by było być publikowanym, jeżeli nie w samej Polsce, to i na zewnątrz. Więc siłą rzeczy to jest zawód, który wymaga też jakichś innych form zarabiania. To

0: To już daje jakąś szansę. To się kumuluje, też zwróćmy uwagę, że jeżeli się ma jakieś popularne publikacje i one są wznawiane, no to siłą rzeczy dochodzą do tego różne tantiemy związane z wznowieniami, z nowymi wydaniami, z edycjami obcojęzycznymi. No mamy od kilku lat tantiemy z wypożyczeń bibliotecznych. Mhm. Czyli jest taki program związany z tym, że ministerstwo daje co roku określoną pulę pieniędzy, która jest rozdzielana pomiędzy tych, którzy zgłoszą swoją aktywność jako twórcy i mają publikacje, które znajdują się w bibliotekach. I to są oczywiście skomplikowane rzeczy, bo to nie są wszystkie biblioteki w kraju, tylko wybrane biblioteki, które mają określony elektroniczny system jakby rejestracji, wypożyczeń i tak dalej, bo to musi być jakby zatwierdzone i to się przelicza później na ilość tych wypożyczeń i w zależności od tego, czy było tego dużo, czy mało, no to można dostać z tego jakieś umowne pieniądze, które jak się dobrze skumulują, to tam nawet się zmieniają w jakąś ciekawą formę. No ja też z tego korzystam jako tłumacz, tak? To ogromna ilość tłumaczeń, tak. które mam już na koncie, też się przekształca, przekłada na określone właśnie pieniądze. Nie za duże, ale jednak. Zawsze to przyjemne, że raz w roku się dostanie troszkę pieniędzy.
1: No pewnie, że tak. Czy taki kolorowy komiks może być skutecznym narzędziem dydaktycznym?
0: Ale rzeczywiście tutaj... No,
1: pytam pana jako wykładowcę.
0: Tak, no oczywiście ja nie uczę przy pomocy komiksu, na pewno, oczywiście. Bo ja uczę studentów, więc tutaj nie mamy jakby powodu, no ale oczywiście te audiowizualne środki dydaktyczne też korzystają z takich zabiegów, które są związane z komiksem, ale tu warto zwrócić uwagę, że podręczniki są pisane już z takim bardzo intensywnym udziałem pewnych sposobów narracji, które można gdzieś tam odwołać czasami do komiksu. To zależy oczywiście od tego, czym się, jaki jest temat, tak? Jaki jest obiekt tego procesu dydaktycznego, tak? Świetnie się komiksy sprawdzają w nauce języków. To mogę tak, powiedzieć to jako człowiek, który się nauczył francuskiego, czytając komiksy, prawda? Więc czy nawet dzieci, które czytają po polsku komiksy, uczą się tego języka polskiego w formie pisanej czy do czytania, prawda? Tutaj te obrazki pomagają rozumieć i ułatwiają troszkę ten proces oswajania się z literami, więc to jest też taka bardzo...
1: Tak, ale też rozwijają wyobraźnię takiego tutaj młodego człowieka.
0: Tutaj mamy rzeczywiście niesamowity potencjał. Komiks może różne ciekawe rzeczy zapewnić jego czytelnikom i rzeczywiście, jeżeli dzieci się z komiksami stykają, to nie powinno to skutkować żadnymi złymi konsekwencjami, a wręcz przeciwnie, to naprawdę świetnie się sprawdza.
1: To porozmawiajmy teraz o tych najpopularniejszych komiksach, które są na rynku obecnie. Najpierw rynek światowy. Może skupmy się już na tej Francji, skoro pan tak często ją wymieniał. Ja z kolei, no, ja najbardziej chyba kojarzę francuski rynek z tym Asterixem i Obelixem jednak. Ale jaki jeszcze?
0: To znaczy, my tu oczywiście mówimy o ogromnej tradycji, tak? To jest rynek, który ma za sobą ładnych kilka dekad. No nie, no już powiedzmy sobie, że to będzie już nawet te 100 lat nawet, prawda? Kiedy powstawały pewne komiksy, które do dzisiaj jakoś funkcjonują w świadomości czytelników i na przykład seria o Tintynie, reporterze w belgijskim, która wcale nie jest kontynuowana, nie jest rozwijana, nie ma nowych albumów, ma tych 20 kilka tomów narysowanych przez jej twórcę Rzego i na tym się właściwie ta opowieść kończy. Ona ciągle funkcjonuje, tak? To znaczy te wznowienia się pojawiają. My w Polsce rzeczywiście tutaj mamy w tej chwili edycję tej serii, a to jest niesamowicie cenione w Belgii. To jest jedno z arcydzieł kultury narodowej belgijskiej. W ogóle nie że komiksu, tylko w ogóle, prawda? Mhm. Więc to jest też jakby znaczące. Możemy się cofać w czasie. Ja mogę przywoływać autorów, których ja uwielbiam, tak? Mamy we Francji nieżyjącego już niesamowitego twórcę komiksów, który funkcjonował pod dwoma właściwie odrębnymi pseudonimami, to znaczy jako Gilles.

0: Nazywa się Jean Giraud, jako Gir rysował komiksy realistyczne i westernowe, taką serię o poruczniku Blueberrym, którą ja w całości przetłumaczyłem na język polski, co było dla mnie niesamowitą frajdą. I jako Mebius rysował komiksy science fiction. I pod tymi dwiema postaciami w dwóch różnych stylach on potrafił robić niesamowite naprawdę rzeczy, bo miał super talent do rysowania i do opowiadania przy pomocy komiksów. No moim takim ulubionym twórcą jest niesamowicie drobiazgowy i takim ze skłonnością do rekonstrukcji historycznych, albo jeżeli robi to w formie kreacji, to też wymyśla wszystko do najdrobniejszego szczegółu. François Bourgeon, który robi takie trudne komiksy dla dorosłych, ale jak mówię, one są jakby osadzone w pewnych epokach historycznych, które są przez niego tak szczegółowo odtwarzane, że później trzeba... Każda z jego serii komiksowych jest opatrzona osobną książką czy encyklopedią, która wyjaśnia różne rzeczy, czy pokazuje, jak on te wszystkie niesamowite składniki dobrał i jakie one są, jak mocno są osadzone w rzeczywistości, którą on wprowadza na karty komiksu. No są smurfy, tak? No przecież komiksy dla dzieci, no to jest coś, co wszyscy znają i nawet nie trzeba tego przedstawiać. No genialny pomysł, żeby przy pomocy opowieści o małych krasnalach z niebieską skórą pokazać, jak działa społeczeństwo, no bo tak naprawdę to przecież te kolejne historie są takimi humorystycznymi wizjami tego, jak funkcjonują relacje społeczne między w jakiejś grupie, prawda? Więc tak. Tutaj mnóstwo ciekawych rzeczy się dzieje.
1: Okej, okay, a mamy jakichś takich twórców komiksowych Przemyśla albo okolic Stalowej Woli? Niska?
0: Jeżeli chodzi o Przemyśl i Stalową Wolę, owszem, w Przemyślu mamy Tomka Króla, który ostatnio zajmuje się ukomiksowianiem różnych opowieści związanych z eksponatami muzealnymi, ponieważ pracuje tam w muzeum. I to właśnie rekonstrukcje sytuacji hipotetycznych, w których pewne obiekty muzealne pojawiły się w świecie, to jest jego ostatnia forma aktywności, ale on na przykład stworzył taki dosyć imponujący komiks opowiadający o tej legendzie jeńców Fortu 13 w Przemyślu. Jest taka opowieść mówiąca o tym, że w czasie I wojny światowej eksplozja, wysadzenie w powietrze Fortu 13 Przemyskiego doprowadziło do zasypania żywcem w jego podziemiach dwóch jeńców, których jak odkopano po jakimś czasie wejście, jeden z nich jeszcze żył i ta historia taka legendarna dosyć została przez Tomka zrekonstruowana. Jeżeli chodzi o Stalową Wolę, no to my tutaj mamy oczywiście niesamowitą tradycję komiksową związaną ze Stalową Wolą, bo ze Stalowej Woli wywodzi się Grzegorz Rosiński, jeden z najsłynniejszych polskich twórców komiksu, najbardziej znany na świecie, bo przecież funkcjonuje na rynku zachodnioeuropejskim i jest powszechnie znany. Że ze Stalowej Woli wywodzi się scenarzystka Marzena Sowa, którą pamiętamy z opowieści autobiograficznej Marzi o małej dziewczynce ze Stalowej Woli, która żyła sobie tam w czasach PRL-u i później, no, ale wyjechała za granicę i już teraz jest twórczynią komiksów, scenarzystką międzynarodową. I jest Jakub Wojnarowski, który jest nauczycielem akademickim na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie i różne przedsięwzięcia artystyczne i komiksowe też tworzy, bardzo takie wysokiej klasy artystycznej, tak to mogę nazwać, tak? Bo to są bardzo specyficzne, ale jednocześnie o niesamowitej wartości estetycznej historię. No teraz mamy kilka następnych postaci należących do młodego pokolenia. No mamy Aleksandrę Basak, która tutaj się zaczyna pojawiać u nas w Rzeszowie, przyjeżdża na imprezy i ona też pochodzi ze Stalowej Woli i tam oczywiście zaczyna swoje profesjonalne profesjonalne życie ilustratorki gdzieś tam w Warszawie, ale oczywiście ze Stalową Wolą ciągle jest związana i tutaj się pojawia. Także ja mogę powiedzieć, że i w Rzeszowie byśmy znaleźli jeszcze kilka nazwisk. Możemy tę listę rozbudowywać i myślę, że byłoby co pokazać i o kim rozmawiać.
1: Czyli mamy się czym chwalić.
0: Tak jest, zawsze mieliśmy, tylko o tym nie wiedzieliśmy, a teraz już będziemy się starali.
1: No dobrze, to teraz jeszcze już zmierzając do końca powoli, żeby pana nie zatrzymywać, chciałem zapytać o festiwale komiksowe, które się odbywają zarówno w Rzeszowie, jak i w Polsce, bo jest ich trochę, tak pozorom.
0: Bardzo dużo, tak można powiedzieć. No,
1: a te najpopularniejsze? Skupmy się może na tych.
0: Są sytuacje, w której trzeba wybierać, ponieważ jednocześnie w kilku różnych miastach Polski są imprezy komiksowe i już dochodzimy do tego momentu, kiedy no, gdybyśmy chcieli jeździć na wszystkie, to już by nam czasu nie wystarczyło na normalne funkcjonowanie, bo co weekend coś się zdarza. Oczywiście największym festiwalem jest Międzynarodowy Festiwal Komiksu i Gier w Łodzi, który w tym roku miał 34. edycję, no, czyli bardzo, bardzo bogata i szacowna tradycja. W tym roku otwarto w Łodzi wreszcie Centrum Komiksu i Narracji Interaktywnej, niesamowicie zrealizowaną właśnie interaktywny ośrodek kulturalny, który pokazuje komiks i gry komputerowe, czy w ogóle gry szeroko pojęte w takiej nowoczesnej formie, i to jest naprawdę niesamowicie dopieszczone. Zachęcam wszystkich, jeżeli gdzieś po drodze waszej marszruty znajdzie się Łódź, proszę wysiąść na Dworcu Fabrycznym, zrobić kilkanaście czy kilkadziesiąt kroków, bo to zaraz koło Dworca Fabrycznego znajduje się Centrum EC1 i zobaczyć to Centrum Kultury. Jeden dzień nie wystarczy. To już mogę powiedzieć. To jest naprawdę tak gęste i tak bogate. Znaczy, po prostu jest to niezwykle intensywny przekaz mówiący o tym, z czym wiąże się komiks, z czym wiążą się gry komputerowe. I to tak naprawdę można w to wejść i się z tego nie móc uwolnić, bo jeszcze coś jest do oglądania, jeszcze coś jest do uruchomienia, jeszcze coś jest do wysłuchania. Świetnie jest to zrobione. Ja się tutaj muszę pochwalić, że jedną z głównych osób odpowiedzialnych za to, jak to teraz wygląda, jest moja córka Joanna Birek-Fita, która wyjechała z Rzeszowa i mieszka w Łodzi, pracuje w Łodzi i robi tam właśnie różne takie ciekawe rzeczy.
1: Czyli poszła w ślady trochę.
0: No, tak, no, troszkę inną ścieżką, ale zakres jest rzeczywiście, jakoś tak się to rzeczywiście złożyło. Dobrze, no to mamy łódzką imprezę, która co roku się jest organizowana i to jest naprawdę ogromna i niesamowicie przygotowana impreza. No w Warszawie mamy już dwa festiwale, tydzień po tygodniu praktycznie się odbywają, bo oczywiście musieli się tam organizatorzy targów książki pokłócić i w związku z tym, że targi książki są w dwóch konkurencyjnych edycjach organizowane, to i komiksy pojawiają się i w jednej, i drugiej, i tu też mamy problem, że nie da się tego wszystkiego razem.
1: Ma pan na myśli Festiwal Komiksowa Warszawa?
0: Jest Festiwal Komiksowa Warszawa, ale też jest wcześniej, są targi na Stadionie Narodowym, tak, które no, można powiedzieć są wobec Komiksowej Warszawy jakoś tam konkurencyjne i nawet muszę powiedzieć, że ja współpracując z Festiwalem Komiksowa Warszawa w tym roku zostałem dokooptowany do jury Nagrody Książkowej, którą te drugie targi organizują, więc będę musiał przyjechać na dwie imprezy. Jest taka nagroda Vivelo Book Award, która przyznawała nagrody właśnie dla najlepszych książek w różnych kategoriach, a w tym roku wymyślona, że będzie to również komiks. No i ja jako ta część komiksowa zostałem zaproszony do jury.
1: Super.
0: więc będę tam obok Zbigniewa Hołdysa, Lidii Popiel, Agaty Passent i w ogóle Henryka Sawki, no taki bardzo, bardzo szacowny grono, więc...
1: No, no, tak. A kiedy to?
0: To jest maj, to jest połowa maja.
1: Okay.
0: Więc no, rzeczywiście maj będzie bardzo, bardzo bogatym wydarzeniem, jeżeli chodzi o Warszawę. W Poznaniu jest impreza komiksowa w kwietniu. W Krakowie jest impreza komiksowa na jesieni. We Wrocławiu jest impreza, która się nazywa Złote Kurczaki. I tak dalej. I tak, no, tak naprawdę każdy większy ośrodek. W Toruniu jest, jest impreza. Ten kalendarz jest ogromny i zapełniony straszliwie.
1: A w Rzeszowie? No właśnie.
0: Właśnie, no nie można zapomnieć o Rzeszowie, prawda? To mamy najbliżej. My robimy imprezę i właśnie, teraz zaskoczę wszystkich, również 34. edycja. Dokładnie tyle samo, ile, czyli mamy też najdłuższą tradycję, jeżeli chodzi o ilość, natomiast nie jeżeli chodzi o czas, ponieważ podkarpackie spotkania z komiksem, które no teraz odbywają się też raz do roku, czyli trzymamy tę samą numerację, co Łódź, ale myśmy zaczęli później, natomiast robiliśmy początkowo imprezy dwa razy do roku. Kto to wytrzymywał w ogóle? Ja się zastanawiam, jak to było możliwe, żebyśmy dawali radę. I w związku z tym się nazbierało tyle, że jak przeszliśmy na ten tryb jednorazowy, raz w roku, to się okazało, że mamy tę samą numerację, co Łódź i teraz już się tego będziemy trzymać, tak? Więc będziemy 35 w Łodzi, 35 u nas i tak dalej. Więc robimy tę imprezę już od 25 lat, tak mniej więcej. Ja mogę się mylić w jedną lub w drugą stronę o tam rok czy dwa, ale generalnie to jest tak mniej więcej ćwierćwiecze i no, ono się różni bardzo od tych większych imprez festiwalowych. Te nasze spotkania są imprezą kameralną. I czyli jedno pomieszczenie, ta ilość ludzi, no siłą rzeczy nie jest taka, to nie jest taka impreza masowa, prawda? Ale mogę powiedzieć, że wszyscy, włącznie z tegorocznymi gośćmi, sobie tę imprezę niesamowicie chwalą jako coś niepowtarzalnego, tak? My mamy tutaj taką atmosferę i taki, można powiedzieć, taki poziom kontaktu z gośćmi, że to nie jest tak, że przychodzi gość, wchodzi na scenę i coś tam mówi i nikt go nie słucha, tak? Siedzą cztery osoby na sali i się mniej lub bardziej interesują, ale to jest ten dystans. Natomiast my jesteśmy w tak bliskim kontakcie, że tutaj można powiedzieć, że goście czują się docenieni, można to tak nazwać, tak? To znaczy my naprawdę bardzo intensywnie i bardzo, myślę, że jednak ciekawie jakby wchodzimy w te tematy, które są tutaj podejmowane. Co ważne, bo owszem, można powiedzieć, no dobrze, co to za impreza, w której na sali jest tam kilkadziesiąt osób, prawda, a później wszyscy się rozchodzą i nie ma po tym śladu. Nieprawda. Nasza impreza jest rejestrowana i można sobie później wejść na kanał YouTube'owy kanał prowadzony przez Jarosława Ejsymonta. I tamte spotkania są do odsłuchania, do obejrzenia, można je sobie spokojnie, można w nich wziąć udział po prostu, tak? Troszkę już z dystansu, ale można je sobie spokojnie odsłuchać, obejrzeć, więc to nie ginie, to funkcjonuje dalej i myślę, że to też jest taki bardzo dobry aspekt. Muszę przyznać, że Jarek takie rzeczy robi też na innych imprezach, jeździ do Łodzi i niektóre spotkania też rejestruje, no nie wszystkie, bo jest ich za dużo, żeby można było je wszystkie zarejestrować, natomiast stara się to robić, żeby te naprawdę bardzo cenne i bardzo ciekawe spotkania nie przepadały, nie znikały, żeby można było do nich wrócić, można było wziąć w nich udział wtedy, jeżeli się nie miało okazji zrobić tego na żywo, to przynajmniej właśnie w formie rejestracji. Taką rzeczą, która też wyróżnia nasze spotkania spośród innych imprez są konkursy. Ja w ogóle muszę powiedzieć, że no przede wszystkim nasze spotkania są kilku składnikowe, tak? To znaczy mamy część poświęconą komiksowi, temu głównonurtowemu, mamy część poświęconą Gwiezdnym Wojnom, to jest zawsze sobota wieczór i mamy część poświęconą mandze i anime, to jest niedziela. Więc to już się utarło od lat, nie zmieniamy tego, to się zawsze odbywa w takiej właśnie postaci i to, co nas wyróżnia, to są trzy konkursy, które organizujemy w czasie imprezy z ogromną ilością komiksowych nagród. Ja ze względu na to, że pracuję dla jednak sporej ilości wydawnictw komiksowych oraz no, że współorganizatorzy pozostałych części też się udzielają w środowisku komiksowym i organizują różne rzeczy na skalę krajową, no to po prostu mamy fantastycznych sponsorów, którzy przysyłają nam zawsze paki nagród i no, musielibyście zobaczyć, jak to wygląda, kiedy nie ma miejsca na tych stołach, na których rozkłada się nagrody. Jest ich dużo więcej niż uczestników, więc to jest zawsze niesamowita frajda. Te konkursy też mają zawsze wymiar humorystyczny. My nigdy nie traktujemy tego jak takiego bardzo poważnego i denerwującego sprawdzianu wiedzy, tylko jest to super zabawa, jest to fantastyczna zabawa, w której biorą udział wszyscy, którzy są na sali i zawsze, od lat to się sprawdza i to się nie sprawdza nigdzie indziej, tak? No, próbowaliśmy to zrobić w innym miejscu i nie wyszło, więc tylko tutaj, tak? Więc ten Wojewódzki Dom Kultury jest fantastycznym miejscem, w którym nasza impreza już się tak zadomowiła, że mam nadzieję, że nasi gospodarze są zadowoleni z tego, że my tam jesteśmy, a my na pewno jesteśmy bardzo zadowoleni.
1: No to jeszcze na koniec powiedzmy, bo w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie organizowana jest również Akademia Komiksu. To są takie częstsze spotkania, prawda?
0: Tak, my się spotykamy w soboty i oczywiście to jest związane też z tym, że mamy tych kilka sekcji, tak? Więc spotyka się sekcja mangowa o 12, o 14, o 14 ta głównonurtowa i o 16 sekcja zajmująca się Gwiezdnymi Wojnami. To różnie bywa. Czasami któraś z tych sekcji nie może się spotkać. Robimy to raz w miesiącu, ale to nie jest ustalone, która to jest sobota miesiąca, bo to jest związane także z tym, kiedy sala audiowizualna, w której my się spotykamy, jest wolna, bo przecież Wojewódzki Dom Kultury robi mnóstwo rzeczy i ta sala jest też zajmowana przez różne inne przedsięwzięcia, albo pracownicy WDK-u po prostu są zaangażowani w pracę gdzieś w innym miejscu i nie mogą tutaj zadbać o to, żeby ta sala była dostępna. No niemniej my od lat rzeczywiście regularnie się staramy spotykać raz w miesiącu. To jest ze względu na to, że to jest grupa, która, mówię teraz o tej sekcji głównokomiksowej, tak? Czyli tej właśnie, która zajmuje się komiksem jako takim. My tutaj zbieramy ludzi z kilku kategorii, tak? To są czytelnicy komiksu, to są kolekcjonerzy komiksu, to są znawcy komiksu, bardzo też właśnie różne, że tak powiem, elementy specjalności tutaj się mogą pojawić. Ktoś, kto się zajmuje komiksem w taki czy inny sposób. Oczywiście twórcy komiksu, tak? Jeżeli ktoś robi komiksy, to niech przyjdzie koniecznie i to pokaże. Mamy dostęp do internetu i do rzutnika na projektora na ekranie. Możemy sobie wszystko obejrzeć. I rzeczywiście główną formą aktywności jest przeglądanie różnych prezentacji, różnych rzeczy, które w trakcie tej przerwy pomiędzy spotkaniami się zdarzyły, tak? Czy to są festiwale, czy to są jakieś formy komiksu. Jak ktoś coś zrobi, to przyniesie i pokaże, prawda? My tutaj rozmawiamy o bardzo takich czasami niszowych rzeczach, bo oczywiście nasi zbieracze i twórcy mają kontakty z tym środowiskiem komiksowym i w Polsce, i za granicą, i tutaj czasami różne ciekawe rzeczy się pojawiają związane z aktywnością komiksową, która ma miejsce nie tylko u nas. Więc oczywiście zachęcamy, jeżeli ktoś się komiksem interesuje, no ostatnio parę osób przybyło znowu do tego naszego grona i pewnie już zostaną, bo powiedzieli, że bardzo im się spodobało i będą przychodzić. Oczywiście to nie jest tak, że trzeba koniecznie przychodzić na wszystkie spotkania, też nie zawsze wszyscy mają czas, prawda, ale to jest nieformalna instytucja i my się tutaj po prostu staramy dobrze bawić.
2: W dzisiejszym magazynie lokalnym to już wszystko. Agnieszka Gazda, kłaniam się nisko i do usłyszenia.